W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nakłoń ku mnie swe ucho na głos mojego wołania. Ojcze, tego niedzielnego poranka powierzam Ci moje życie i drogę mojej wiary. Wiara, która zawsze jest wyborem i zaufaniem, że jestem w najlepszych rękach, które chcą mnie prowadzić. Niezależnie od dnia zawsze muszę dokonywać wyborów. Czasami są udane, czasami tak bardzo zniekształcają moją relację z Tobą. Dlatego dziś proszę Cię o jasność wyborów, o decyzje, które będą mnie do Ciebie przybliżać.

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Są pytania, na które łatwo jest odpowiedzieć, tak od razu, bez zastanowienia. Pytania, na które odpowiedzi nie pociągają za sobą jakichś szczególnych konsekwencji, nie niosą żadnych zobowiązań. Są jednak pytania trudne, nad którymi trzeba się dobrze zastanowić, zajrzeć nie tylko do swego umysłu, ale i do serca, żeby znaleźć odpowiedź. Gdy kochająca nas osoba pyta, czy kochasz mnie, kim jestem dla ciebie, to wtedy odpowiedź nie jest prosta, bo albo jest zobowiązaniem, albo odrzuceniem. Zawsze wiąże się z wyborem, z odpowiedzialnością, z konsekwencją, której skutki dotyczą nie tylko najbliższych dni, miesięcy, lat, ale sięgają w wieczność. W dzisiejszej Ewangelii Jezus stawia trudne pytania. Za kogo ludzie mnie uważają? To pytanie jest ustawicznie zadawane przez wieki, każdemu pokoleniu i każdej epoce. To pytanie jest też skierowane do mnie. I to pytanie wciąż czeka na moją odpowiedź.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
2: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
3: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Zapraszam na folkową listę przebojów. Wakacyjną oczywiście jak najbardziej, bo mamy dzisiaj niedzielę, 23 dzień sierpnia. W związku z tym jeszcze sobie wakacyjnie pogramy. A dzisiejszy program postanowiłem poświęcić jednemu wydarzeniu. W tym roku ono się odbywało na przełomie lipca i sierpnia i zresztą tak się odbywa zawsze w tym terminie. A chodzi mi o rzecz, która nazywa się Tydzień Kultury Beskidzkiej. To wielkie wydarzenie, które zaczęło się w 1964 roku. No i odbywa się już teraz, odbywało się w tym roku po raz 63. Ja chciałem Państwu dzisiaj przedstawić płytę, nagrania z płyty, która została wydana po zeszłorocznym Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Tydzień Kultury Beskidzkiej odbywa się na styku województwa małopolskiego i śląskiego, no ale występują tam zespoły, śpiewacy ludowi, zespoły śpiewacze z całych Beskidów, z całych polskich gór, a nawet i nie tylko, bezpośrednio mieszkający gdzieś wysoko w górach. Dzisiejszy program zaczynamy od żeńskiej grupy śpiewaczej zespołu Świarni z Nowego Targu. Później będzie męska grupa śpiewacza Śpiwoki z Bilska, czyli jedziemy pod Nowy Sącz, a potem kapela zespołu Przyszowianie.

Na Tygodniu Kultury Beskidzkiej prezentują się różni wykonawcy. To wielki międzynarodowy festiwal folklorystyczny, zapoczątkowany skromnym rzeczywiście pomysłem działaczy i miłośników folkloru z Wisły, czyli tu mamy właśnie województwo śląskie. To jest festiwal, który odpowiada na potrzebę ludzi gór, by spotkać się w świątecznej, przyjaznej atmosferze, pomuzykować, potańczyć, podzielić się bogactwem kulturowym i porozmawiać na górskie, góralskie tematy. Dzisiaj to gigantyczne przedsięwzięcie, które w środku lata, zwłaszcza Beskidem Śląskim, Żywieckim, Makowskim, Międzygórzem Jabłonkowskim i okolicami. I to jest właśnie styk dwóch województw, gdzie przez 9 dni odbywają się kilkugodzinne koncerty, organizowane są również

liczne korowody uliczne zespołów, no i inne wydarzenia. I kolejna partia muzyki z Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Żeńska grupa śpiewacza Jaworzyncianki z Jaworzynki, później będzie muzyka Szymona Tylki z Zakopanego, a potem męska grupa śpiewacza zespołu Dolina Nowego Solońca ze Złotnika.

Przypominam, że gramy dzisiaj cały czas w naszej letniej folkowej utwory, które są zapisem zeszłorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Wyszły na pięknych płytach, bo to cztery krążki się ukazały. Jeszcze słowo o tym, gdzie się odbywają te koncerty. To są takie miejscowości jak Łysoły, Istebna, Bielsko-Biała, ale też i ta część małopolska, więc naprawdę dużo się dzieje, mnóstwo ludzi przyjeżdża. Tam pokazywany jest folklor górali polskich, ale też przyjeżdżają zespoły z innych krajów i naprawdę to jest wielkie, wielkie wydarzenie na południu Polski, gdzie folklor świętuje. I teraz będziemy świętować kolejno z trzema wykonawcami. Najpierw będzie Piotr Obrzut z Grybowa. Kapitalny instrumentalista. Posłuchajcie Państwo, jak gra. Po prostu coś niesamowitego. Później żeńska grupa śpiewacza Koniankowianki z Koniakowa, a potem męska grupa śpiewacza Podegrodcy Chłopcy z Podegrodzia. No ta grupa znana jest z folkowej listy przebojów, znana naszym

0: środku! Bóg zapłać!
1: Zostajemy oczywiście dzisiaj cały czas w kręgu muzyki związanej z Tygodniem Kultury Beskidzkiej. I najpierw nam się zaprezentuje teraz muzyka rodzinna Kubioków z Bilska. Bilsko to jest miejscowość nieopodal Nowego Sącza, więc będzie po lachusku. A później żeńska grupa śpiewacza Podhalanki. Czyli jedziemy sobie na Podhale i głosy kobiece nam będą królować.

prosić, tu swoją łódzko doj se wykłosić. Mumio puzek to na rządzie, co orało dobrze będzie. Dobrze będzie nam dziewczyno, dobrze nam będzie. Mumio puzek to na rządzie, co orało dobrze będzie. Dobrze będzie nam dziewczyno, dobrze nam będzie. Ej, gromy!

Jakem jechał, koło szczesy z kółkami się urwały. Wysły do mnie szczesy córki, jeszcze kunia zabrały.

Czas powoli kończyć dzisiejszą folkową listę przebojów. W przyszłym tygodniu jeszcze gramy wakacyjnie, no a później wrzesień. Szanowni Państwo, rok szkolny się zaczyna i wracamy do rytmu związanego z głosowaniem w folkowej liście przebojów. A na koniec naszej dzisiejszej wędrówki z Tygodniem Kultury Beskidzkiej muzyka zespołu Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej. Później będzie Tobiasz Krzysztof z Mszany Górnej. I pożegnamy się żeńską grupą śpiewaczą imienia Klimka Bachledy z Zakopanego. Do usłyszenia, dobrego tygodnia, mówi Państwu Andrzej Zarych. Gramy.

Ciesy się serdusko i dusa raduje, a ja wam wszystkim piknie winsuję. Rączkę do was, łochoczo pod nosę, a was muzycko, łodę granie proszę. Viva!

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: Słuchajcie, Radio Erden Małopolska i Erden na Wysącz na zegarach. Już mamy 26 minut po godzinie 8. To siódmy dzień, kiedy nasi niestrudzeni, napełnieni Duchem Bożym, pielgrzymi kroczą, by spotkać się z cudownym obliczem częstochowskiej mamy. Dla części A przewidziano dzisiaj kolejny etap pielgrzymki. Paradła Niegowa to 24 km. Grupa B ma dzisiaj do pokonania odcinek od miejscowości Sadowie do Trzebniowa. 22 kilometry. Już niebawem z miejscowości Sokolniki, dokładnie o 8.30, transmitować będziemy mszę świętą dla części B, czyli grup od 14 do 26, którą odprawi dzisiaj ksiądz Andrzej Mulka, dyrektor wydawnictwa Promyczek w Nowym Sączu przy parafii świętej Małgorzaty. Homilię wygłosi ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, rekolekcjonista pielgrzymki. Dzisiaj pielgrzymi modlą się w intencji najmłodszych, dlatego na pielgrzymim szlaku nie zabraknie cudownych głosów młodych artystów z zespołu Promyczków Dobra.
1: Transmisję 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W siódmym dniu naszych rekolekcji w drodze na pielgrzymim szlaku zatrzymujemy się w gościnnych Sokolnikach. W tej godzinie pragniemy przeżywać Eucharystię. Nasza radość i wdzięczność są tak spontaniczne, że teraz pojawiły się gromkie brawa, które słychać, mam nadzieję, we wszystkich odbiornikach naszych duchowych pielgrzymów i radiosłuchaczy. Serdecznie Was pozdrawiamy, bracia i siostry, w Dzień Pański, piękny, bezchmurne niebo, słońce nad starą świątynią i nad nowym kościołem i Kościół żywy zgromadzony między jednym a drugim. Zatrzymujemy się, aby usłyszeć pytanie Jezusa, a wy za kogo mnie uważacie? To bardzo ważne pytanie i ważna odpowiedź. Ważne dlatego, że odpowiedź Piotra nie była tylko wyznaniem wiary, ale także początkiem misji i odpowiedzialności za innych, a my jesteśmy posłani. Tak więc to pytanie także do nas, a nasza odpowiedź wyraża się nie tylko w słowach, ale w codziennym życiu, w trosce o innych, w gotowości, aby pomagać, wspierać, towarzyszyć, wychowywać. I taka jest intencja dnia dzisiejszego o dobry przykład w rodzinach dla dzieci i młodzieży. Tym szczególnym miejscem dawania świadectwa jest rodzina. Modlimy się zatem, aby rodziny, rodzice, dziadkowie byli dla dzieci i młodzieży żywym przykładem wiary, wzajemnego szacunku, zrozumienia, miłości, a młodzi, patrząc na ich życie, mogli odkrywać piękno przyjaźni z Jezusem. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki, przypomni nam psalm, a święty Paweł zachęca do uwielbienia Boga. Módlmy się w czasie tej Eucharystii, aby Boża łaska umacniała wszystkie nasze rodziny, aby uczyła nas odpowiedzialności za innych i pomagała nam każdego

0: Radujmy się w tym dniu i pozdrówmy Promyczki i księdza Andrzeja, którego prosimy o przewodniczenie tej Eucharystii.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa.

0: byśmy godnie mogli wielbić Pana Boga i trud pielgrzymi złączyć z Jego najświętszą ofiarą za wszystkie nasze słabości i grzechy. Z całego serca Pana Boga przepraszajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
1: i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.
2: Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do żywota wiecznego.
3: Amen.

0: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy stracę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilikiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nigdy nie zamknie. Gdy on zamknie, nigdy nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę, albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiło ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przekazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.

Kochane dzieci, te najmniejsze, te małe, te większe, te dorosłe i emerytowane dzieci Boże. Czy da się jakoś powiązać te dzisiejsze czytania z tematem Dnia Dziecka, Młodzieży? Spróbujmy zobaczyć, czy sprawy, czy słowa, i potem zakończyć to jakoś, jak zwykle, opowiadaniem. Pierwsze to jest zmiana. Jest Szebna zarządcą pałacu, poważna sprawa, jeden z ważniejszych urzędów. I on słyszy od Pana Boga, że zostanie przepędzony z tej posady. No, nie wiadomo, za co będzie żył, co będzie po prostu robił. Natomiast najgorsze jest to, że Pan Bóg powoła nie kogoś obcego, nie kogoś, może powiedzieć, lepszego, ale Twojego sługę Eliakima, kogoś, kto Tobie służył, kto był Ci podwładny, kto był mniejszy niż Ty, zajmie Twoje miejsce. Będzie obleczony w Twoją tunikę, przepasany Twoim pasem, władza Twoja będzie w jego rękach i on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem. Jest w tym pierwszym czytaniu jakaś niesamowita tajemnica zmiany pokolenia, zmiany władzy. Szebna musi ustąpić Eliakimowi. I to jest pierwsza, taka najważniejsza prawda, że my dorośli musimy ciągle mieć świadomość, że te dzieci, które są przed nami, ta młodzież, która jest przed nami, to jest ten Eliakim, który zastąpi nas. Zastąpi nas tutaj, przed amboną, zastąpi w kapłaństwie, zastąpi w byciu siostrą zakonu, zastąpi w byciu ojcem, matką. To jest normalne, że zastąpił. Mamy zastępowalność pokoleń. Wy młodsi może tak do końca nie pamiętacie, bo tego nie możecie, ale już na przykład w moim wieku człowiek wie, że był Jan Paweł II, wydawało się, ja innego papieża nie znałem, że po prostu jak może być inny papież? A okazało się, że umarł. Świat się nie zawalił. Benedykt XVI umarł, świat się nie zawalił. Papież Franciszek umarł, świat się nie zawalił. Węgrzyniak umrze, świat się nie zawali. To nie jest tak, że cokolwiek po prostu się zawala, po prostu przemijamy. I to jest jedna z takich ważniejszych prawd, żeby umieć oddać władzę, umieć oddać służbę, umieć oddać, że my dorośli musimy nie patrzeć na te dzieci ciągle jak na dzieci. Nie ma 40 lat, a ty ciągle patrzysz, że to jest dziecko, nie? Niektórzy z was jeszcze majątków nie poddawali. Może trzeba na tej pielgrzymce zrobić sobie postanowienie, zrobić testament. Człowieku, masz 60 lat, na co ty czekasz, nie? Mój brat jest agentem ubezpieczeniowym, był ostatnio u takiej pani, ona im pyta się, a zabezpieczenie to komu pani zostawia, bo pani ma 92 lata. Ona mówi, no proszę pana, no ja nie wiem jeszcze komu dam majątek, bo nie wiem u kogo będę na starość. No. Ja wiem, że my ciągle się wydajemy dziećmi młodymi, ale to jest jakaś taka... Żebyśmy umieli po prostu oddać, nie bali się, że te dzieci zrobią gorzej. 17 lat wykładam w krakowskim seminarium i z ręką na sercu, patrząc na tych kleryków, jestem taki radosny, że oni są tacy sami jak my. Tak samo leniwi, tak samo pracowici, tak samo po prostu święci, tak samo kombinujący. Naprawdę, człowiek się aż tak nie zmienia, nie? To nie jest tak po prostu prosto. Więc pierwsza prawda o dzieciach, młodzieży, żebyśmy się nie bali oddawać odpowiedzialności, nie bali się oddawać różnych posług, nie bali się, bo to jest normalne, że my wszystkiego nie zabierzemy do grobu, to raczej nas zabiorą. Druga prawda na temat dziecka to jest prawda o czasie. No jak słucham drugiego czytania, to ja nie chcę w to wierzyć. Wiecie co, jak święty Paweł mówi o głębokości Boga, o mądrości, wiedzy Boga, jak on mówi o myśli Pana, która jest niezbadana, on jest tak fantastyczny. Przecież ten fragment listu do Rzymian, w ogóle cały list do Rzymian, czy listy świętego Pawła, one są tak piękne. Przecież do końca świata będziemy hymną miłości czytali na weselach, na ślubach, że to jest tak piękne i mówisz, no jak to się stało? Że ten człowiek, który prześladował chrześcijan, ten człowiek, który patrzył, jak zabijali Szczepana, ten człowiek, który wtrącał do więzienia, ten człowiek, który dyszał żądzą zabijania, teraz ten człowiek pisze takie piękne teksty o miłości, ten człowiek dojrzał do tego, żeby Chrystus był jego Panem, żeby był tak blisko Chrystusa, że on mówi, jak trzeba, to ja mogę spokojnie umrzeć. Święty Paweł uczy nas bardzo o czymś takim ważnym jak czas. Żebyśmy dali czasowi czas, żebyśmy pozwolili dzieciom dojrzeć, nie? Bo jest wielka trudność, to wszyscy wiemy doskonale, że to nie jest tak jak w latach 70.,
Ksiądz Józef Wesołowski pochodzący z Olsztyna zrobił taką pracę licencjacką z socjologii na temat mieszkańców mojej wsi mizernej. Było 76 wtedy domów i wszyscy chodzili do kościoła. Nie wszyscy chodzili do kościoła. Tam jest takie pytanie, co robią rodzice, żeby dzieci chodziły do kościoła? No i tam na tych 76 domów w 46 odpowiedziach, no chodzimy z nimi do kościoła, nie? W kilkunastu domach tłumaczymy, w 6 domach bijemy, nie? Więc czy taką, czy inną metodą, ale wszyscy do kościoła chodzili. Dzisiaj troszeczkę czasy się już zmieniają. Rzeczywiście czasy się zmieniają i trzeba dużo takiej cierpliwości jak ojciec wobec syna marnotrawnego, że może on odszedł. Może jesteś ojcem, matką, może chodzisz na pielgrzymki, ale dziecko chodzić nie będzie. Może jest tak, że naprawdę modlisz się codziennie, ale ono do kościoła chodzić nie będzie. To zdanie, że nawet bracia Jezusa nie wierzyli w Niego, jest dla mnie zawsze jakoś zaskakujące, nie? Że co, Pan Jezus słabo tłumaczył? Matka Boża była niedobrą ciotką, nie wytłumaczyła, nie dała przykładu. Jest jeszcze tajemnica czasu. Mniejsza o to, która gospodyni mi opowiadała, no jak mi córka czteroletnia po prostu zrobiła numer w sklepie, to jak przyszłam do domu, jak jej wytłumaczyłam, to już nigdy nie robiła problemu. A syn, jak mi zrobił problem, to 30 lat mu tłumaczyłam. 30 lat mu tłumaczyłam ustnie i nie tylko. I dopiero po 40, jak już by się ożenił, jak już miał trójkę chyba dzieci, to przyszedł i przeprosił mnie za to, że tak się długo wychowywał, nie? To jest trudne, nie? To jest trudne jakby dać czas, nie? Pomyślcie o Mickiewiczowi, o Mickiewiczu, o Słowackim, o Norwidzie. Pomyślcie o Chopinie, którzy czekali na Polskę, się nie doczekali. Pomyślcie o przecież siostrze Faustynie Kowalskiej, która umierała i wcale się nie doczekała tego, że wszyscy będą przyjeżdżali do Łagiewnik. Że trzeba trochę czasu. Dajcie czas swoim też dzieciom, dajcie czas swojej młodzieży. Jakby nie wymagajmy tego za szybko wszystko, bo my będziemy tak nieraz bardzo chcieli. Bóg daje nam czas. Dajmy i tym naszym pociechom czas na to, żeby znaleźli drogi i bezdroża odejścia czy też powrotu. I trzecia prawda to jest Ewangelia. No, Ewangelia mówi nam jasno, że to, co najważniejsze jest i to, co my możemy dać dzieciom, to jest nasza osobista wiara. A wy za kogo mnie uważacie? Że tak naprawdę dzieci i młodzież uczy się od nas. Wszystkiego się uczy, nie? Oni będą wspaniałymi sportowcami, bo zobaczą starszych sportowców. Jest Małysz, no to będzie Małysz Omania. Jest Iga Świątek, no to będą grać w tenisa, nie? Będzie ktoś super bardzo dobry w piłkę, będą grać w piłkę, jak Lewandowski. Będzie ktoś dobrym architektem, będzie ktoś świetnie tańczył, będzie ktoś śpiewał, będzie ktoś po prostu leciał w kosmos, będzie księdzem, będzie siostrą zakonną, będzie burmistrzem, prezydentem, krawcową, lekarzem. Przecież wszystkie dzieci uczą się od nas. Od nas i nie trzeba nic wielkiego. Trzeba po prostu być dobrym w tym, co się robi. Trzeba po prostu robić po swojemu, tak jak tylko potrafimy, a oni patrząc się dorosną, nie? W siódmej klasie pamiętam, jak ksiądz mówił o powołaniu, sobie pomyślałem, nie, no ja bym został księdzem, ale ja w życiu nie powiem kazania, no. Przecież ja w życiu nie powiem kazania. Dorosną te dzieci, ale niech się patrzą na starszych, niech się utrzą. Natomiast to, co my możemy jako ludzie wierzący zrobić, to dać swój przykład, czyli zrobić wszystko, żeby być blisko Jezusa. Różne ludzie mają opinie na temat Jezusa, nie? Jedni uważają Go za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni za Jeremiasza. Ale ta Ewangelia nam pokazuje, człowieku, rób wszystko, żebyś stał się Piotrem. Człowieku, rób wszystko, żeby Chrystus był dla ciebie Mesjaszem. Człowieku, rób wszystko, żeby Bóg był w twoim życiu na pierwszym miejscu. A kiedy dzieci będą widziały, że rzeczywiście tata kocha Pana Boga, mama kocha Pana Boga, Bóg jest dla nich ważny, to w nich zostanie. Naprawdę zostanie. Moja mama zmarła w grudniu, ale do dziś we mnie siedzi do końca, że ciebie będzie się działo, że cztery różańce odmawiała codziennie. Naprawdę ja się tyle nie modlę, nie? I mam wyrzuty sumienia, ale sobie myślę, no to jest przykład, że ktoś po prostu jest wierny Panu Bogu i to możemy dać swoim dzieciom. Właśnie przykład wiary w Jezusa Chrystusa. Oczywiście ta wiara może być różna i tu miejmy tę świadomość, że jesteśmy naprawdę różnorodni. U nas we wsi był taki świętej pamięci dziadek. Nie wiem, czy to w którejś konferencji nie opowiadałem, ale bardzo mi się ta postać podoba, bo jak byłem dzieckiem właśnie, to się go trochę bałem, wiecie. Nie wiem, czy dzieci się kogoś boicie, ale trochę się go bałem, bo mieliśmy pole koło siebie, tak no, siano żeśmy zbierali. Jak tak deszcz porządnie zlał siano, to on potrafił wyjść na pole, brać to siano, rzucać do góry i mówić, Panie Boże, sam sobie zjedz, bo krowy tego nie będą jadły.
Jak, powiem wam szczerze, ciary przechodziły, bo jak czekałem, kiedy Pan Bóg praśnie piorunem i po prostu spłaszczy tego dziada, nie? Jak muchy dogryzało krowy, to mówi, tyś jest stwórca, jakbyś był mądry, to byś głupich much nie stwarzał, nie? Przejeżdżał koło naszego domu, on był ostatnim we wsi, co powoził, jeszcze krowami jeździł. I tak sobie źle wjechał w kolejny, że ten wóz z sianem się przewrócił i on prasnął czapką, lejcami, mówi, Panie Boże, jak żeś przewrócił, to se dźwigaj, ja nie będę. No i wiecie, że Pan Bóg ma swoich ludzi we wsi, więc przyszli, dźwignęli, nie? A dziadek ubrany w białą koszulkę w niedzielę, gdzieś się wybieramy, się pytamy z foku, gdzie to idziecie? Mówi, a jadę na Rusinową Polanę do Matki Boskiej Jaworzyńskiej się wyspowiadać, bom chyba Panu Bogu trochę nagadał, nie? Kiedy szedł do Kluszkowiec po prostu do kościoła i klnie, bo to po prostu, powiedzmy, że to nawet nasze krowy, weszły w jego zboże i strasznie klął. Jego żona mówi, Jasiek, nie klnij, bo idziemy do kościoła. On tak się zatrzymał, mówi do niej, no ale to było z gęby, nie z serca, to się nie liczy. No mówię wam oryginał, nie? Ale im dłużej czytam Stary Testament, im dłużej wykładam Stary Testament, to sobie myślę, no właśnie to było to, nie? To było to, on był absolutnie w tym stosunku do Pana Boga swoisty, szczery, nie? On nie śpiewał, jak my niektórzy, panem pasterzem, nie brak mi niczego, a potem narzekamy, czego nam brakuje, nie? Albo liczę na ciebie, ojcze, a wcale na niego nie liczymy, nie? Albo piosenka, kiedy zawsze w niebie się uśmiechają, jak my śpiewamy, wielbię ciebie w każdym momencie, no. Rzeczywiście, rzeczywiście w każdym imieniu. Więc chodzi o to, żeby w tej relacji do Chrystusa mieć, być sobą, jakby nie bać się tych swoich takich cech. Mówimy o tej różnorodności. Nie bać się tego, że ty się nie modlisz jak sąsiadka, albo że nie chodzisz na pielgrzymki jak ktoś inny, albo że nie dajesz tyle na kościół, co tamten, czy nie, nie. Każdy z nas absolutnie z sobą. Tego nie da się relacji do Chrystusa spłaszczyć do jednego paradygmatu, ale żebyśmy jednak sobie powiedzieli jasno, to co najwięcej mogę zrobić dla Chrystusa, to po prostu w Niego uwierzyć. Im bardziej będę blisko Chrystusa, tym bardziej będę skałą dla mnie, dla mojej rodziny i dla moich dzieci. No, mogę jeszcze opowiadanie? Będziecie słyszeć przy tych dzwonach? Jestem neopresbiterem w Krakowie na osiedlu Ruczaj. Jadę z młodzieżą oazową, 60 osób do rodzinnej miejscowości Mizerna. Młodzież śpi po domach. Ja z księdzem diakonem w domu rodzinnym. Mszę świętą mamy w kaplicy, ale modlitwy, posiłki w remizie. Po jednym apelu, po modlitwach wieczornych podchodzi do mnie dziewczyna, nie pamiętam, 8 czy 1 klasa i mówi, proszę księdza, czy może ksiądz ze mną porozmawiać, ewentualnie mnie wyspowiadać? Ja mówię, no nie ma żadnego problemu. Diakon wrócił do domu, moja mama się pyta, gdzie jest Wojtek, a został z jakąś dziewczyną. Ja zostałem z tą dziewczyną w remizie, no i wiecie co, pogasiłem wszystkie światła, zostawiłem taki jeden kinkiecik, no bo ile trzeba lamp, żeby zrozumieć kobietę. I tak siedzimy, godzinę rozmawiamy. Rozmowa zamieniła się w spowiedź i na końcu spowiedzi, chcąc podnieść ją na duchu, przytuliłem ją z całego serca do siebie. I w tym momencie, jak ją przytuliłem do siebie, otwierają się drzwi remizy i wchodzi moja mama. Jak myślicie, co mi powiedziała? 26 lat miałem i ja pierwszy raz w życiu usłyszałem, że moja mama umie kląć. Zjechałem je z góry na dół, ja się postawiłem też mocno, powiedziałem, żeby się zamknęła. Zaprowadziłem dziewczynę do domu, potem przyszedłem do rodzinnego, wytłumaczyłem mamie, no i naprawdę jestem pod wrażeniem, że mi uwierzyła. Także no taka to jest ta młodzież, takie to są te dzieci, ale tak naprawdę no nie osądzajmy, bo różnie bywa. Amen.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, który jest Ojcem wszystkich rodzin na świecie, skierujmy nasze modlitwy.
1: Za pasterzy Kościoła, aby głosili zdrową naukę na temat małżeństwa i rodziny oraz starali się otoczyć troską wszystkie rodziny. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za rządzących naszym państwem, aby nie ustawali w realizacji programów mających służyć dobru wszystkich rodzin, a zwłaszcza najbiedniejszych. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za rodziny, które w codziennym życiu kierują się duchem Ewangelii, aby wytrwały w tym sposobie postępowania. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za rodziny przeżywające trudności, aby dzięki boskiej i ludzkiej pomocy zdołały je przezwyciężyć. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za ludzi szerzących ideologie, które stanowią zagrożenie dla rodziny w pojęciu chrześcijańskim, aby zaniechali tej szkodliwej działalności. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za nas tutaj zgromadzonych i za nasze rodziny, abyśmy starali się naśladować świętą rodzinę i wzywali jej pomocy w naszych potrzebach. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Boże miłości, wejrzyj na wszystkie rodziny, które polecamy Twojej opiece i przyjdź im z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Porządkowych prosimy o zebranie składki, zaniesienie do samochodu zakrystii. Za każdy dar serca wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać.
3: A my, składając ofiary te materialne, ale przede wszystkim duchowe, śpiewajmy pieśń, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Strona 20.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, biskupa miejsca Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, zmarłych pielgrzymów i gospodarzy oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem Twoim.
3: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Zbliża się moment rozdzielania Komunii Świętej. Kapłani podejdą przed ołtarz. Natomiast wszystkich pielgrzymów prosimy, aby uczynić szerokie przejścia wokół nowego kościoła, przed starym kościołem i na alejce głównej. Osoby przyjmujące przy użyciu hostii niskoglutenowych przy namiocie z holi.
3: Oczekując na Komunię Świętą, włączmy się w wspólną modlitwę, śpiewając pieśń Daj mi tego chleba, Panie, strona 12.
2: Prosimy rozpoczynać Komunię Świętą od najdalszych miejsc na placu i kierować je w stronę ołtarza. Wszystkich kapłanów prosimy i dziękujemy.

0: Jeszcze kilka osób czeka przed ołtarzem na Komunię Świętą. Prosimy kapłanów o podejście.
1: A my oczekując, śpiewajmy pieśń, słowa: Jezu, ufam Tobie.

Ufamy Jezusowi, kochamy Jezusa Chrystusa, mamy Go w swoim sercu, dlatego teraz chcemy Go uwielbiać. Wody Jordanu, weselcie się, nasz Zbawiciel przychodzi, nasz Zbawiciel jest w naszym sercu. Z radością podejmijmy ten śpiew, uwielbiajmy Pana. Strona 31.

Modlmy się. Miłosierny Boże, przywróć nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli

Na ręce księdza proboszcza Józefa Majchrzyka, proboszcza tutejszej parafii w Sokolnikach, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za gościnę, za przyjęcie pielgrzymów, za możliwość modlitwy przy tej świątyni. Ksiądz proboszcz Józef jest również pielgrzymem niestrudzonym. Wczoraj wieczorem dopiero wrócił z pielgrzymki z Włoch. Bardzo dziękujemy księże proboszczu, pozdrawiamy i pragniemy obdarować upominkami pielgrzymkowymi. Drodzy bracia i siostry, najpierw ogłoszenia. Tak, to te brawa dla księdza proboszcza i gospodarzy przyjmujących nas na trasie pielgrzymki. Wyjście o godzinie 10.30 w porządku następującym. 23 do 26 i 14 do 22. Bardzo prosimy, aby ostatnia grupa zostawiła po sobie porządek, a braci i siostry porządkowych o zniesienie worków w jedno miejsce. I w tym momencie chciałbym wobec nas wszystkich podziękować bardzo serdecznie grupie numer 20, która wczoraj tak posprzątała plac w Pradłach, że to jest niesamowite. Nawet potrafili z urwaną sznurówkę zabrać z trawy. Nie ma tam nic, nie ma śladu, żeby tam była pielgrzymka. Bardziej skupieni szukali śmieci niż się szuka grzybów albo złota. Wszyscy naśladujmy taką gorliwość braci i sióstr porządkowych, jak wczoraj przykład dała grupa 20. Kochane dzieci i młodzieży, dzisiaj wasze święto. Najlepsze życzenia mamy dla was i pragniemy was obdarować drobnymi upominkami, które otrzymacie przed ołtarzem od braci kleryków i służby liturgicznej. Dla młodzieży również mamy prezenty. Wiecie, kto to jest influencer, nie? To jest takie dobre słowo. Księża wiedzą najbardziej, by się zgłaszają. Więc właśnie takiego dostaniecie Bożego influencera, którego warto naśladować, bo jest to błogosławiony Carlo Acutis. Święty, przepraszam.

0: Promyczek oraz założycielem zespołu Promyczek. No i przez 40 lat swojego kapłaństwa prowadzi wszystkie promyczki ku niebu i jest nazwany nawet ksiądz Promyczek i dostał najwyższe odznaczenie, jakie dają dzieci, order uśmiechu, co widać na jego twarzy. Nieustannie pragniemy wręczyć mu kompas pielgrzyma, aby zawsze do pielgrzymki trafił, mapę pielgrzyma i dla wszystkich promyczków odblaski, aby były widoczne te promyczki i oświetlały wszystkie drogi życia wszystkich dzieci. No i sentencja dla was, kochane bobaski, noście odblaski.
1: Bóg zapłać serdecznie za to zaproszenie, za to, że mogliśmy tutaj, tylko mamy skromną reprezentację Promyczków Dobra. Do braci kapłanów mówię w nawiązaniu do dzisiejszego kazania, szukam następcy. Szukam następcy. Przydałby się już młody ksiądz Promyczek, także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom, którzy dla swoich pociech kupują Promyczek Dobra co miesiąc i mały promyczek. To naprawdę dobra inwestycja w to, żeby dzieci się rozwijały. A dzisiaj, moi kochani, będziemy zachęcać dzieci także do oglądania religijnych filmów. Będą premierowe piosenki z bratem Franciszkiem śpiewane w nowej serii. A po mszy świętej zapraszamy serdecznie Szymona Hatałę, jakby tu dołączył do nas. To słuchajcie, zaśpiewamy dla młodzieży piosenkę o Carlo Acutisie, bo on z Promyczkami Dobra nagrał taki teledysk. Bardzo serdecznie go zapraszamy do naszego grona. To króciutkie te ogłoszenia teraz na tej pielgrzymce. Jak ja chodziłem, to trochę dłuższe były chyba. Ale to może przy niedzieli. Niech Pan Bóg z całego serca wam błogosławi i obdarza swoimi łaskami, a szczególnie niech to błogosławieństwo spłynie na wszystkie dzieci. Pan

I pozostajmy jeszcze w skupieniu. Na zakończenie nasza pieśń pielgrzymkowa. Idźcie oto, posyłam was, strona 16. Wspólnie włączmy się w modlitwę.

0: Słuchajcie, ale dzieci tutaj schodzimy z tego, żeby ktoś nie spadł. Powoli, wszystkim starszy. Odsuńcie się do tyłu, wszystkim starszym.
1: Trasy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej z miejscowości Sokolniki transmitowaliśmy mszę świętą, którą dzisiaj odprawił ksiądz Andrzej Mulka, dyrektor wydawnictwa Promyczek w Nowym Sączu przy parafii świętej Małgorzaty. Homilię wygłosił ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, rekolekcjonista pielgrzymki.

Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Korel, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę? No,
1: też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. Pielgrzymkowa postać dnia.
2: Dzisiaj spróbujmy przypatrzyć się postaci Jonasza. Jest to prorok dosyć znany, postać Starego Testamentu, Jonasz, syn Amitaja, chociaż Bóg wie, kiedy żył. Różne są dyskusje, czy to jest kwestia IX wieku, czy może 8, 7, 6, 5 przed Chrystusem, więc no, tu nie jest do końca wiadomo, jakie jest jego, można powiedzieć, takie CV i jego biogram. Ale co wiemy tak ogólnie? Znamy Księgę Jonasza, składa się z 4 rozdziałów. Przez 2 pierwsze Jonasz ucieka od Pana Boga, a potem robi to, co po prostu Pan Bóg mu każe. Dlaczego ucieka od Pana Boga? No, z dosyć takiego dziwnego względu. Mówi, że Pan Bóg jest miłosierny. Ja wiedziałem, że jesteś miłosierny, więc nie chciałem podjąć tej misji. Ale sprawa jest dużo poważniejsza. Otóż Pan Bóg każe Jonaszowi do Niniwy, to znaczy do stolicy Asyrii, wroga Izraela. Niniwa została zburzona w 612 roku, więc zakładam, że to się stało wcześniej. Ale każe mu iść i głosić tam, że jak się nie nawrócą, to Niniwa zostanie zburzona. A przecież to Asyryjczycy zniszczyli Izrael, to Asyryjczycy w 721 roku zburzyli stolicę Izraela północnego, Samarię, uprowadzili wielu Żydów, którzy mieszkali w Królestwie Północnym, do niewoli, tak zwana diaspora asyryjska, więc tak naprawdę ma iść do serca wroga. Ma iść do serca wroga i powiedzieć, że mają się nawrócić. No niby proste, tylko że proszę sobie wyobrazić taki kontekst, że jest rok 45, na przykład styczeń, II wojna światowa, i Pan Bóg mówi do jakiegoś Polaka, jakiegoś proroka, jakiegoś biskupa, żeby szedł do Niemiec i mówił: nawróćcie się, bo Berlin zostanie zniszczony. I on by nie poszedł, znając Pana Boga, bo on wie doskonale, że jak się nawrócą, to Pan Bóg ich nie zniszczy. A przecież za to, co zrobili Niemcy, to nie wystarczy się nawrócić. To trzeba jakąś bardziej porządną karę. No co to za takie, zwłaszcza, że no jest prawdopodobieństwo, że się nawrócić mogą, no bo czemu by się nie mogli nawrócić. Więc jakby nie do końca rozumiemy kontekstu, ale wydaje się, że historycznie on nie chce głosić nawrócenia, nie chce głosić, bo wie, że jak ludzie przyjmą to głoszenie, to Pan Bóg im wybaczy, a po prostu nie chce, żeby im Pan Bóg wybaczył. To jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o sprawy ogólne. Druga, to jest niewiarygodne, że w tej księdze wszyscy słuchają Pana Boga, tylko nie Jonasz. To żeglarze pogańscy słuchają Pana Boga, to ocean czy morze słucha Pana Boga, to wieloryb czy wielka ryba słucha Pana Boga, to król Niniwy słucha Pana Boga, to nawet zwierzęta Niniwy się oblekają, wory słuchają Pana Boga, gorący wschodni wiatr słucha Pana Boga, kikająca roślinka, co wyrosła na rozkaz Pana Boga, też go słucha. Robacze, który podgryzł ten kikają, też słucha Pana Boga. Wszyscy są posłuszni Bogu, tylko nie ten, który jest Jonaszem, to znaczy ten, który jest prorokiem i ten, który Panu Bogu najbardziej powinien być posłuszny. Więc trochę ta historia jest taka bardzo nierealistyczna, taka nowelka, można powiedzieć, która powstała, że no sens ma, natomiast wydaje się nam, że ona jest trochę taką satyrą na proroka, ale między nimi też zawiera bardzo kilka mądrych myśli na temat posłania, na temat misji, na temat powołania. Po pierwsze, że normalne, że chce się uciec. Że to jest normalne, nie? Że po prostu to jest tak, że nieraz człowiek no nie chce danej misji podjąć, nie? Nie wiadomo z jakich względów, nie? Może to być względy osobiste, może mogą to być jakieś uprzedzenia, może to być jeszcze ten czas, że to nie jest ten czas, że człowiek naprawdę tego nie chce podjąć i dlatego Jonasz jest bardzo dobrym takim patronem tych wszystkich, którzy się ociągają, którzy już 5 dni minęło, 6 dni minęło, jeszcze jakoś tam się nie zaangażowali w pielgrzymkę, którzy chociaż byli proszeni do różnych rzeczy, to tak im się nie chciało pewnych rzeczy robić, ale może właśnie to jest jest ten dzień, czy ten moment, kiedy się to zmieni. Natomiast normalne, że pewne rzeczy mi się nie chce. Tak jest bardzo często ze studentami, z magisterką, tak jest bardzo często z różnymi rzeczami, że robimy wszystko, żeby nie robić to, co jest potrzebne, bo nam się nie chce. I chodzi o to, że ta chęć ucieczki, czy to od kapłaństwa, od małżeństwa, od pracy, od zadań, że ona nie świadczy o tym, że jesteś zły, nie, tylko świadczy o tym, że teraz jesteś na takim etapie, że masz chęć uciekać, ale to, że masz chęć uciekać, to nie znaczy, że trzeba od razu uciekać, że od razu trzeba zostawiać, bo coś mi nie pasuje, bo w tej mojej misji, czy w tym moim zadaniu jest coś trudne. Nie, nie. Normalne, że się chce uciekać, ale nie uciekajmy. Dlaczego nie uciekajmy? Bo nie opłaca się uciekać od Pana Boga. Wiemy z Biblii, że Jonasz uciekł do Tarszysz, wsiadł na statek. To najlepsze jest to, że nie wiemy, gdzie to Tarszysz jest. Zazwyczaj się lokuje w Hiszpanii, no ale gdyby ulokować je w Hiszpanii, to mamy z 2,5 tysiąca mil, mamy 3-4 tysiące kilometrów drogą morską, to jest 4-5 razy więcej niż do Niniwy, a statek kosztował dużo więcej niż taka podróż wielbłądem do Niniwy. Co więcej, no ten statek płynął tylko raz na rok, więc koszta po prostu, które zapłacił Jonasz, finansowo absolutnie na tym stracił, ucieczką stracił. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że kiedy my uciekamy od Pana Boga, od Jego zadań, od Jego misji, to my na tym tracimy nawet finansowo. No większość przecież grzechy finansowo się nie opłaca, nie? Człowiek będzie pił, no to finansowo przecież straci. Jak człowiek będzie palił, no to finansowo straci. No, jak człowiek będzie używał takie czy inne rzeczy, narkotyki, to też po prostu finansowo straci. Jak sobie człowiek pomyśli, ile pieniędzy można przehulać przez grzeszne życie, naprawdę wierność Panu Bogu no sprawia, że człowiek naprawdę nawet na tym ekonomicznie wyjdzie. Więc tak, stracił pieniądze, no i stracił czas, no bo ostatecznie rzecz biorąc i tak do tej Niniwy pójdzie, więc no ustękał się, uciekał, zrobił to, co zrobił, a i ostatecznie tak trzeba było zrobić. No więc to tak jest, że odkładasz te egzaminy na wrześniową kampanię. Może jeszcze magisterkę, żeby rok przedłużać, może żeby gdzieś zrobić jakiś wyjazd tu czy tam, ale trzeba sobie nieraz powiedzieć, nie uciekajmy czy nie odkładajmy, bo to się nie opłaca. To się nie opłaca ani finansowo, ani się po prostu nie opłaca czasowo. Nie opłaca się być posłusznym Panu Bogu. Nieraz ludzie mówią, że jak jestem wolny od Pana Boga, to na tym zyskam. Nie. Jeszcze na grzechu, tak w głębszym znaczeniu, jeszcze na grzechu nikt nie zarobił. Trzecia rzecz to jest, że to, co wspomniałem na początku, że czasem jesteś jedynym nieposłusznym, nie? To znaczy, masz takie zadanie, doświadczenie, albo można powiedzieć, jest taki moment, jak z niewiernym Tomaszem, że wszyscy już wierzą, a ty nie. Wszyscy są posłuszni, a ty nie. To chodzi też oczywiście o to, żeby się zrozumieć to, nie? Czy się z tym zmierzyć, ale też myślę, że warto jest to powtarzać, że każdy ma swój czas, że trzeba czasu, żeby Jonasz dorósł do tego, żebyś do Niniwy, trzeba czasu po prostu, żeby Tomasz uwierzył, że Jezus zmartwychwstał, że trzeba czasu, bo my nieraz byśmy tak popędzali w naszej parafii, w naszej grupie, wszyscy już się zapisali, wszyscy już się zdecydowali, wszyscy to chcą, a ty nie chcesz tego robić, No nie, po prostu, żeby też pozwolić sobie na to, żeby być wyjątkowym. Nie w tym znaczeniu, bo niektórzy to wymyślają specjalnie. Są takie przypadki, się nam zdarzają, że u świętej Anny w Krakowie to ci przyjdą po mszy świętej do komunii świętej, chociaż byli na mszy świętej, byli na komunii, ale on przyjdzie po mszy świętej poprosić, bo on chce, żeby jemu dać osobno. Więc zawsze się zdarzają tacy ludzie, troszeczkę bym powiedział przesunięci, ale generalnie rzecz biorąc chodzi o to, żeby sobie też pozwolić na to, że jesteś wyjątkowy, czy jesteś inny, no i co zrobić, no po prostu tak mam i świat się nie zawali, natomiast żeby też trochę w tym takim pędzie, że wszyscy mamy być tacy sami, że wszyscy mamy robić tak samo, żeby też trochę nauczyć się takiej indywidualności, czy niezależności. Natomiast czwarta rzecz, która mnie uczy od Jonasza, jeśli chodzi o kwestie powołania czy misji, to jest to mędrkowanie jonaszowe. To znaczy, żeby czasem nie mędrkować za dużo. Bo my czasami po prostu mędrkujemy. Tu widać, że on jest takim człowiekiem, który czeka, aż to miasto zostanie zburzone. Pan Bóg sprawia, że krzew wyrasta, że jest cień, potem ten krzew usycha, on narzeka, ale on po prostu zaczyna mędrkować, że to nie, bo ty jesteś miłosierny, bo mi się to nie podoba, bo ja bym to po prostu zrobił inaczej. Że czasem jest tak, że no jest ktoś taki, że jest księdzem, ale ciągle ciągle narzeka, że to nie taka parafia, nie taki proboszcz, nie tacy ludzie, że ktoś jest świeckim i zaś będzie narzekał, że znowu ta wigilia paschalna przed zachodem słońca, znowu po prostu ten paschał nie jest taki, jak powinien być, znowu ten ksiądz nie śpiewa, tylko recytuje. Że wiadomo, że trzeba nam o pewne rzeczy dbać, ale trzeba też zadbać o takiego ducha wdzięczności, nie? Żeby zaufania Panu Bogu. Chłopie, to jest Pan Bóg, On pewne rzeczy prowadzi, On ma pewną misję. Nie ma co mędrkować za dużo, tylko po prostu iść. Jak już uciekasz, to uciekasz. Ale jak idziesz, to idziesz. Jak idziesz, to idziesz, bo czasem to narzekanie, czasem to szemranie, czasem to takie po prostu podburzanie ludzi, którzy było w czasie wyjścia z niewoli egipskiej, czy było też w czasach Pana Jezusa, ono nic po prostu nie zmieni, a tylko zmieni po prostu atmosferę na gorszą. Ksiądz profesor Tischner kiedyś powiedział takie zdanie, że nie narzekajmy na to, czego nie możemy zmienić. I coś w tym jest, nie, że jak możesz zmienić, to po prostu... No to zmieniaj, a jak nie możesz zmienić, no to rób to, co możesz robić, tak żeby po prostu swoją robotę zrobić, a nie pozwalać na to, żeby zatruwać środowisko, które i tak jest wystarczająco nieczyste.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
8: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
7: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
6: To była autopromocja.
9: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
10: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
11: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
12: Na wieki wieków, amen.
11: Może to zabrzmi prosto, ale kto rządzi w księdza życiu?
12: O, proszę, pada.
11: No bo jakbym zapytał, kto rządzi w życiu, to by ksiądz może powiedział, że Bóg powinien rządzić. O tak konkretnie?
12: Proszę pana, nieraz mówiłem już panu Jezusowi, chcę, żebyś był panem mojego życia. O, wybieram ci jako jedynego mojego pana i zbawiciela.
11: I co pan Jezus na to?
12: O, Pan Jezus jest bardzo chętny na taki układ i bardzo chętnie bierze mnie poważnie i te moje słowa też, tylko cały problem polega na tym, że ja dość szybko odkryłem, że zaraz po tej deklaracji Jezu, Ty jesteś moim Panem, dodaję po cichu i ja też. No i to tak jest, to jest taka dwuwładza. Władza. Pan Bóg mi tej władzy co prawda nie wydziera mojej, liczy na to, że ja mu oddam, ale prawdą jest tak, jest to, że ja wydzielam władzę Panu Bogu nad swoim życiem jednak cały czas. Dość skąpo.
11: O tej władzy dziś będzie mowa, o tym, kto w naszym życiu rządzi, jakie to przynosi konsekwencje. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 22, werset 19 do 23.
13: Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblekę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca.
11: Zacznijmy od kontekstu, no bo te imiona z dawnych czasów. Pałac, jakaś zmiana, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. O co tu chodzi?
12: Warto sobie przeczytać ten 22 rozdział Księgi Izajasza szerzej, żeby zobaczyć troszeczkę ten kontekst. Generalnie to są czasy trudne dla Izraela, ponieważ bardzo podobne do czasów naszych, dzisiejszych. XXI wiek, Europa, kraje wysoko rozwinięte, wszyscy się chcą świetnie bawić, żyć sobie jak im się podoba i ustawić się. No, Szebna należy tutaj do kręgów trzymających władzę. jest blisko kręgu trzymających władzy, jest zarządcą pałacu, ma wpływ. Postanowił zrobić karierę, upamiętnić swoje istnienie, wykuwając sobie wspaniały grobowiec gdzieś tam wysoko w górach, tak żeby nikt go nie zniszczył, a wszyscy potem, żeby mogli patrzeć na ten grobowiec i podziwiać Szebnę. Czyli no chciał się ustawić chłopak w życiu doczesnym, no i też tak, żeby po śmierci również ta jego popularność mogła w jakiś sposób trwać.
11: Jeździ Teslą, rezydencja z ochroną i do tego ma w garści kilka mediów.
12: Dokładnie, a w oczach Pana Boga jest określony mianem zakały domu Dawidowego. Czyli
11: nic wyjątkowego dziś.
12: Tak, znaczy człowiek, który tak naprawdę myśli tylko i wyłącznie o sobie, o swój urząd nie dba, o ludzi, którzy mu podlegają nie dba, o Pana Boga w swoim życiu, jego prawo przymierze, prawdę, miłość, sprawiedliwość nie dba. Tylko myśli wyłącznie o sobie. Tak? I Pan Bóg chce wzywać w ogóle i wzywa przez proroka Izajasza Izraelitów do nawrócenia. Mówi, nakładajcie wory pokutne, a wy tylko imprezujecie. A my pokutujcie, nawracajcie się, zmieńcie swoje życie, ponieważ będzie katastrofa. I to po prostu nie trafia. Gdyby to proroctwo jest skierowane przeciwko tej sytuacji, przeciwko takiej mentalności życia człowieka, ale też myślę, że szerzej patrząc, możemy to też czytać w kontekście mesjańskim, że w tym Eliakimie, zwłaszcza w drugiej części tego czytania, możemy gdzieś widzieć figurę Mesjasza. Zwłaszcza, że tutaj jest tak podkreślone wieczność i ta pewność jego panowania. Eliakim ma być innym człowiekiem. Ma być człowiekiem pomyśli Pana Boga, ma być człowiekiem, który wypełniać będzie zadania w taki sposób, żeby rzeczywiście prawda, miłość, dobro, sprawiedliwość w tym Izraelu mogło zacząć kwitnąć, przynajmniej w tym pałacu, w tej przestrzeni, za którą on jest odpowiedzialny.
11: Taka zmiana na szczytach zdarza się nierzadko. Natomiast tutaj są pokazane dwa porządki. Jest porządek tego świata. Ja myślę, że od środka to nawet po tej zmianie nasz Szebna, właściciel i zarządca, pewnie w ogóle nie zrozumiał, o co chodzi i do końca myślał, że racja jest po jego stronie. Bo to dopiero widać z lotu ptaka czasem. Szczególnie w takich historycznych, potężnych jakichś procesach, prawda? Natomiast dzisiaj, patrząc z daleka, to widać, że to szło w stronę porządku, relacji Boga z Izraelem, Jezusa Chrystusa i ten porządek gdzieś widzimy z góry. Od środka tego nie było widać. Natomiast jak patrzymy na dzisiejsze czasy, to niestety z góry tego nie widzimy. No jest tak. Straszne napięcie, bo wydaje się, że porządek Boży jest nieskuteczny, przestarzały, mało interesujący, medialnie śmieszny, przegrywa. Często.
12: To prawda, to prawda. I to jest taki swoisty dramat ludzkości, bo my łatwo interpretujemy różnego rodzaju wydarzenia i historyczne, zwłaszcza tak ładnie mówimy, jacy oni głupi byli, jak oni niewłaściwie postępowali. Przecież Pan Bóg tak wyraźnie do nich mówił, pokazywał im, jak powinni żyć, a oni tego nie jarzyli. Tymczasem, dokładnie tak jak Pan mówi, my dzisiaj żyjemy w naszej rzeczywistości i również nie rozpoznajemy czasu naszego nawiedzenia, byśmy w ten sposób mogli powiedzieć. Nie rozpoznajemy proroków, których Pan Bóg nam daje i dawał i daje i cały czas będzie dawał. Nie rozpoznajemy czasu naszego nawiedzenia, kiedy Pan Bóg nam pokazuje, że istotą naszego życia jest budowanie Królestwa Bożego. Że istota naszego życia to nie jest urządzić się tutaj na ziemi i przeżyć to swoje życie możliwie łatwo, prosto i przyjemnie i wygodnie i dostatnio. I nawet osiągnąć jakieś cele, chociaż one same w sobie nie są złe, zwłaszcza jeżeli są dobre. Tak? W sensie takim, że nic złego nie ma w tym, żeby zdobyć majątek, władzę, żeby być popularnym, znanym, żeby być twórcą, artystą. Nic w tym złego nie ma.
11: No, tylko tyle złego jest, że albo ta droga powoduje, że moje serce zamieni się w bryłę lodu, albo się nie zamienia.
12: Czyli zależy, w jaki sposób ja te moje talenty wykorzystam.
11: No właśnie.
12: Co ja z tym zrobię? Jeżeli cel całego mojego życia będę upatrywał tylko i wyłącznie w tym, co tutaj jest w zasięgu moich możliwości, no to rzeczywiście jestem przegrany.
11: Jestem Szebną, który sobie robi kamienne pałace.
12: Dokładnie. I nawet jeżeli ja sobie ten pałacyk wykuje, kilka pomników postawię albo spowoduje, że ludzie mi postawią. No taki Mao Tse-tung ma do tej pory wspaniałe, prawda, pomniki i obrazy i tak dalej. No to co z tego? Mnie już na tym świecie nie ma. I co zostało z mojego życia i co jest owocem mojego życia, no to no właśnie, w przypadku towarzysza Mao tego nie wiem, jak i wielu innych potężnych władców tego świata, którzy przeminęli. Ważny jestem ja w tym kontekście, ponieważ to Pan Bóg mnie stworzył do relacji ze sobą i Pan Bóg ma plan wobec mojego życia, który stanowczo przekracza doczesność. Ja jestem powołany do tego, żeby żyć z Bogiem, żeby być tam. I w związku z powyższym, jako chrześcijanin, ten, który rozpoznaje czas swojego nawiedzenia, mam dostrzegać, że wszystko, co w tym życiu mam do dyspozycji, wszystkie talenty i dary, którymi Pan Bóg mnie obdarował, które mnie wyposażył, one służą jako środek do wspinania się wyżej, a nie jako cel sam w sobie.
11: A że to nie jest tak, że my wszyscy, jeżeli współpracujemy z Bogiem, to jesteśmy Eliakimami? No, gdzieś nas postawił, gdzieś nas stawia. Może jestem właśnie jakimś kolegą Szebną, który po prostu coś tam nabudował, co wcale nie znaczy, że muszę mieć miliardy. Być może w ogóle ich nie mam, ale też sobie tak zbudowałem, że siedzę na tym.
12: Tak.
11: I nawet jak mam bidę, to też to jest mój pałac. A jakbym był tak Eliakimem, to Pan Bóg mnie gdzieś zaprowadzi.
12: Dlatego warto sobie takie pytanie w rachunku sumienia postawić. Czy ja jestem Szebna, czy jestem Eliakim? Z której z tych postaw jest więcej w moim życiu, w mojej codzienności? Co ja myślę o sobie, jak patrzę na swoje życie?
11: 3-4, co myślimy? Tu cisza?
12: Co myślimy?
11: No. Każdy pomyślał to, co pomyślał. No i co tak. Teraz chcę zrobić?
12: I teraz z tym trzeba stanąć przed Panem Bogiem. Tego się nie da wymyśleć w 5 minut, a czy nawet 3-4. To nie jest tak, że sobie wymyślę na 3-4. Trzeba byłoby tą audycję zawiesić, prawda, i zrobić sobie dłuższy rachunek sumienia. I ja tak naprawdę w trakcie mojego życia każdego dnia z takowym pytaniem powinienem się mierzyć. Bo to powinna być istotna treść mojego rachunku sumienia. Ja każdego dnia dokonuję wyborów, czy ja chcę być Eliakimem, sługą Pana, żyjącym według Jego planów, Jego pomysłu, wypełniać Jego wolę w swoim życiu, czy ja chcę być Szebną, który będzie żył tak, jak mu się podoba i myślał tylko i wyłącznie o sobie i zapominał o tym, że ma duszę nieśmiertelną i że to jest coś więcej niż to, co widać. Tak? I takie jest nasze życie i to jest ciągle wybór między jedną a drugą postawą, między Panem, Królestwem Boga, a Królestwem tego świata. Ja tego wyboru dokonuję. Ja jestem do niego zdolny. Pan Bóg o każdym z nas mówi, jesteś moim sługą, ja ciebie wybrałem. Paweł mówi, wybrał nas Bóg przed założeniem świata, byśmy byli święci. I to już się dokonało. Tylko, że ja też potrzebuję wybrać.
11: Czyli musimy siebie wybrać nawzajem tak naprawdę.
12: Tak jest, no bo na tym polega relacja, że dwie strony muszą się nawzajem wybrać. Mąż i żona muszą się nawzajem wybrać. Ja też jako dziecko Boże, chrześcijanin, uczeń Jezusa Chrystusa, odkupiony, wydobyty z królestwa tego świata i powołany do królestwa niebieskiego, ja też muszę dokonać wyboru, bo jestem wolnym człowiekiem. Pan Bóg w żaden sposób mnie tutaj nie ogranicza w tym moim wyborze.
11: Muszę dokonać wyboru i tym kończymy, a za chwilę przeczytamy fragmenty z listu świętego Pawła Apostoła. Do Rzymian Paweł dokonał wyboru. A może to Pan Bóg dokonał za niego? O tym powiemy.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 11, werset 33 do 36.
1: O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać opłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
0: No to skoro już, jak było w poprzednim czytaniu, wybieramy Boga, to wiedzmy, że niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Można się bać.
2: Oj nie, bo...
0: Jak ja sobie kupuję apartament w hotelu XYZ, to wiem, co mnie spotka. Na każdym piętrze w tym samym miejscu jest taki pokój, a w tym jest taki, wszędzie leży ta sama karteczka. Mam święty spokój i tych samych 500 kanałów telewizji.
2: No ale są jeszcze pożary, są trzęsienia ziemi, są powodzie i tak dalej. I tego mojego apartamentu z tymi 500 kanałami może niewiele zostać bardzo szybko. I czyż to nie jest... To nie jest tak, że jestem pewny tego, co mam, wiem, co mam i mogę na tym cokolwiek zbudować. Nie, nic nie jest trwałego na tej ziemi. To, żeśmy się wiele razy przekonywali, patrząc na to, co ludzie opowiadali, kiedy w powodzi, kiedy w pożarze, kiedy w czymkolwiek stracili cały swój majątek w jednym momencie. Właśnie ten świeżo pobudowany, wyremontowany, czy coś tam.
0: No, ale innych domy stoją, no. Nie ma co gadać. Różnie bywa.
2: No okej, ale nawet jeżeli one stoją, to kiedy popatrzymy na to z dłuższej perspektywy czasu, to wcześniej czy później po tych domach pozostanie tylko i wyłącznie zaorana ziemia. Ja to dłuższy czas już obserwuję, też patrząc na ojcowiznę mojego ojca. Tak sobie takie sentymentalne podróże w myślach robię i wyobraźni, że tak naprawdę tylko ziemia jest pewna na tym świecie. Ona pozostanie, a wszystko na tej ziemi zostanie, zmienia się cyklicznie. Wybudujemy, burzymy, prawda? Zasadzimy, wyrywamy i tak dalej. Więc nic trwałego na tej ziemi nie ma. I myślę, że Paweł też to odkrywał. On pisze ten list do Rzymian gdzieś tam przed swoją trzecią podróżą misyjną, czyli już naprawdę w zaawansowanym etapie swojego życia z Panem Bogiem. I to jest swoisty hymn uwielbienia Pana Boga i Jego mądrości. Paweł, wiemy bardzo dobrze, jak wyglądała pierwsza część jego życia przed Damaszkiem. On był głęboko przekonany, że cała mądrość jest w jego głowie i w jego rękach, że cała potęga, władza jest w nim i on wie, co ma robić i jest pewny swojej drogi. Drogi, który człowieka, który będzie, prawda, niszczył sektę Nazarejczyków, który będzie oczyszczał wiarę Izraela, który będzie wypełniał wolę Pana Boga ogniem i i na każdy możliwy inny sposób. Do momentu, w którym Pan Bóg go sprowadził do parteru, tak? W którym Jezus pod murami Damaszku objawił mu się i wtedy Szaweł wtedy jeszcze zajął właściwe sobie jako stworzenie miejsce w prochu ziemi. I to był dla niego moment, w którym doprowadzony niejako do parteru, do ruiny, całe jego dotychczasowe życie, mogło się rozpocząć budowanie czegoś nowego. I w jaki sposób się rozpoczęło budowanie tego czegoś nowego? Że on, wstając z tej ziemi, on był już człowiekiem, który zadał pytanie Jezusowi, co mam czynić? Do tej pory on sam wiedział, co ma czynić.
0: Dobre pytanie.
2: Co mam czynić, Panie? To jest ta różnica, to jest ta cezura między królestwem tego świata a królestwem Pana Boga. W mentalności królestwa tego świata to ja mam swój plan na swoje życie. Na tą rezydencję, na te apartamenciki, tak, na te wszystkie kanały, na Tesle, prawda, i ileś tam innych rzeczy. I te rzeczy nie muszą być same w sobie złe, ale one przeminą razem ze mną. Jeżeli one nie będą miały jakiegoś odniesienia do Pana Boga, nie będą mnie prowadziły w kierunku Królestwa Bożego, to one same w sobie są nic nie warte. Są przyjemne i pożyteczne, dopóki żyję, ale w momencie, kiedy umieram, nic z tego nie mam. Natomiast kiedy zaczynam zadawać Panu Bogu pytanie, Panie, co ja mam czynić, to wtedy się może okazać, że także ta moja Tesla, ten apartamencik, a może nawet ogromny hotel, stanie się miejscem budowania chwały Bożej i Królestwa Bożego i stanie się dla mnie też jakimiś etapami drogi do nieba, do świętości, bo będę umiał służyć, dzielić się, będę umiał dostrzegać innych i budować Królestwo Boże.
0: Tu jest taka seria pytań. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był jego doradcą? Lub kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Wszystko ma gdzieś swoje źródło. My je znajdujemy w pierwszym wybuchu. No bo wszystko musi mieć jakiś początek, jakiś sens. No a jeśli chodzi o Boga, to nie ma niczego przed nim, on jest ostatecznym sensem. Pierwszym i ostatecznym sensem wszystkiego.
2: Tak, pierwszą przyczyną wszystkiego to filozofia szukała. Pierwszej przyczyny, tego arche. No i my jako chrześcijanie rozpoznajemy tą pierwszą przyczynę w Bogu. I teraz jeżeli człowiek naprawdę zaczyna się przyglądać swojemu życiu, kiedy wchodzi na drogę nawracania się, kiedy patrzy realnie na to wszystko, co czynił do tej pory, jakich wyborów dokonywał, jaką drogą szedł i jak Pan Bóg go w tym wszystkim prowadził, to zaczyna się Panem Bogiem zachwycać. My próbujemy Panu Bogu często mówić, co On powinien robić. Próbujemy być doradcami Pana Boga.
0: No właśnie.
2: Tak jak tutaj właśnie Paweł mówi. No kto jest doradcą? My próbujemy być doradcami Pana Boga. Mówić Mu, jak On powinien nasze życie układać. Jak powinien działać, co powinien zmienić we mnie, w innych. Jak powinien moją rodzinę przemienić, jak powinien moją ojczyznę przemienić, Europę i tak dalej. Tak?
0: Ale Bóg jest taką miarą, która jest bezmiarem.
2: Absolutnie niepodobny do nas.
0: Ja człowiek rozbijam się o ten bezmiar. Jedyne co mogę, to zadać pytanie i oczekiwać od Niego odpowiedzi. I trudno tu dyskutować w ogóle.
2: I być otwartym, tak? To oczekiwanie, to taka otwartość. Rzeczywiście dochodzę w pewnym momencie do takiego wniosku, że wszystko jest w ręku Pana Boga. Całe moje życie jest w Jego ręku. Wszystko od Niego zależy. Ode mnie tyle, co ja zechcę z Nim współpracować. Owszem, tak, ja do tej współpracy jestem bardzo gorąco zachęcony, zaproszony, bo Pan Bóg nie chce przeżyć za mnie mojego życia, ale też cała mądrość mojego życia polega na tym, żebym odkrył, że wszystko Pan Bóg ma już zaplanowane co do tego, jak moje życie ma wyglądać. A ja, jeżeli pozwolę Mu się poprowadzić i będę Mu to pytanie stawiał, co ja mam czynić, to Bóg będzie mi to krok po kroku pokazywał. I będzie mnie uzdalniał do tego, żebym ja sam wybrał właśnie taką drogę. Bóg mnie jej nie narzuca, Bóg mnie nie manipuluje, Bóg mnie nie będzie prowadził za rączkę, w sensie na smyczy, do miejsca, które On sam zamierzył. On mnie prowadzi do wolności, do takiego dokonywania wyborów przeze mnie, w których ja będę zdolny wybrać Jego pomysł na moje życie, a nie swój własny. Dlaczego? Dlatego, że odkryję, że Jego pomysł jest lepszy. Że ja miałem swoje pomysły nie jeden raz i niewiele z tego wynikło, albo może wynikły z tego różne kiepskie rzeczy, a kiedy zacząłem wybierać, pytać się Pana Boga i wybierać razem przy pomocy Jego łaski, przy pomocy Ducha Świętego, wybierać to, do czego On mnie zaprasza, to przynosiło dobre owoce.
0: Ale pytać mam o co? Mam pytać o to, jaką mam pracę wybrać? Czy mam pytać o to, czy mam negocjować z szefem podwyżkę? Albo mam pytać o to, czy mam się ożenić, czy wyjść za mąż, czy
2: ale z kim? Wszystkie pytania, które Pan tutaj wymienił, są najbardziej fundamentalne dla naszego tej życia na ziemi. Oczywiście, że tak. Ja się nie muszę Pana Boga pytać, czy ja mam kupić dzisiaj ser brie, czy ser feta, prawda? Czy kupić sobie majtki w kratę, czy w kropki? Nie, tego się nie muszę pytać, ale tak ważne pytania jak wybór drogi życia, powołania, pracy, podwyżki, to są rzeczy, które naprawdę Pan Bóg chce, Pan Bóg chce być do tego wszystkiego zaproszony. Do tego, jak wychowywać moje dzieci, w jaki sposób rozmawiać z moim synem, córką dorastającą, w jaki sposób radzić sobie z tymi rzeczami, w których jestem bezradny. To jak najbardziej są rzeczy, które Pana Boga bardzo mocno interesują, bo On ma na to oczywiście pomysł. I liczy na to, że ja go do tego zaproszę.
0: Jak mam go pytać? Mam go pytać
2: wprost, proszę pana, wprost, nie owijając bawełnę.
0: Tak słowem?
2: Tak, takim słowem, jak w tej chwili my rozmawiamy. Takim słowem.
0: Czyli siedzę sobie w samochodzie, jadę sobie do pracy na przykład, ja akurat jeżdżę często i mam sobie zapytać...
2: No, Panie Boże, jedziemy właśnie, jadę do pracy, wierzę, że jedziesz ze mną, zaprosiłem cię. Więc mam sprawę, mam zrobić dzisiaj w pracy to, to, to i to. Będę miał spotkanie z szefem, albo mam jakiś projekt zrobić, czy oddać, czy z jakimś klientem się spotkać, czy cokolwiek innego zrobić. Boję się tego, nie wiem, co z tym zrobić, nie wiem, jaką drogą pójść, nie wiem jak ich współdobrać. Pomóż mi.
0: Okej. Okay. Teraz ta część druga naszej audycji się kończy właśnie, więc pewnie będzie krótka przerwa. W tej przerwie można z Panem Bogiem szybko o tym porozmawiać.
2: Jak najbardziej. I do tego zachęcam, bo Pan Bóg naprawdę jest realnie obecny w naszej rzeczywistości, w naszej codzienności, w naszych zwykłych sprawach.
0: A za chwilę usłyszymy Go w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 16, werset 13 do 20.
1: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
0: Skoro proponujemy rozmowę z Bogiem na temat bardzo ważnych rzeczy, to może ona powinna się zacząć od tego, żeby się zastanowić i powiedzieć to sobie głośno, kim on dla mnie jest. Bo może, myśląc o Bogu, rozmawiam z moim ojcem, może dawno nieżyjącym, i mam w głowie po prostu jakiś obraz, który sobie odtwarzam, albo z jakimś innym wyobrażeniem. Może to ja w ogóle nie z Bogiem rozmawiam.
2: To
0: mogę pomylić adres.
2: Przynajmniej tak, tak. No. I to jest ważne pytanie i odpowiedź na to pytanie jest trudna. I myślę sobie tak, że ten obraz Pana Boga w nas, to on sam kształtuje przez całe nasze życie. Zwłaszcza od momentu, kiedy się nawracamy, kiedy uświadamiamy sobie to, że może mamy właśnie bardzo niewłaściwy obraz Pana Boga. Ja kiedyś do tego doszedłem, takiego powiedzonka, że na szczęście to nie Pan Bóg jest podobny do nas. Bo gdyby Pan Bóg był podobny do nas, to nie daj Panie Boże. To my mamy się stawać podobni do Pana Boga. I Bóg nam objawia to, kim jest. Objawił nam najbardziej przez Jezusa Chrystusa. Tak? To wiemy. Jezus sam o tym mówił w tej modlitwie arcykapłańskiej, że objawiłem im Twoje imię, po to mnie posłałeś. Ale każdy z nas ma swoją historię swojego życia i swoje doświadczenie od najwcześniejszych lat i swoją drogę, którą żeśmy szli. Tak jak ten Szaweł wspomniany już wcześniej, on też miał swoją drogę, swoje doświadczenie, swoją wizję, swój obraz Pana Boga, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. I no, Bóg nam się objawia nieustannie. I to objawienie się Pana Boga nam nigdy nie będzie miało końca, a nawet na wieczność. Bóg będzie nam się w niebie objawiał. Mówimy o nim, jak że jest niepojęty, niewyobrażalny. Więc nigdy nam się to nie znudzi. Ale Panu Bogu zależy najbardziej tutaj na ziemi, żebyśmy możliwie dokładnie poznali Go, kim On jest dla nas, jakim jest w naszym życiu, po to, żebyśmy z większą ufnością zechcieli z Jego ręki przyjąć to, co On nam daje. Przyjąć Jego samego do naszego życia, z Jego planem, z Jego pomysłem, z Jego władzą, z Jego miłością.
0: A jeżeli my mamy niepoprawny obraz Boga i mówimy do Niego tak, jak potrafimy, no mamy, jaki mamy, no trudno. To Bóg nas słyszy? No,
2: oczywiście.
0: Nie, ale co, jemu to przeszkadza, że ja mam jego zły obraz i że się modlę o to, że się boi, że na jutro nie będę miał pieniędzy i tak mam na koncie mnóstwo kasy i modlę się o następne?
2: Czy Panu Bogu to przeszkadza? No, w jakiś sposób mu to przeszkadza, dlatego że ogranicza to działanie Jego łaski w naszym życiu. Tak, my możemy, stawiamy Panu Bogu pewne bariery, kiedy mamy niewłaściwe podejście do Niego, niewłaściwe rzeczy się modlimy, no to oczekujemy, że Pan Bóg nam będzie gwiazdki z nieba spuszczał, te, które my chcemy, a nie przyjmiemy całego oceanu dobra, mocy Ducha Świętego, który On nam daje, bo nie jesteśmy tym zainteresowani, bo nawet nie wiemy, że możemy to otrzymać, że tam jest potrzebne, że to jest dobre, że to jest o wiele cenniejsze niż ta wymarzona gwiazdka z nieba, o którą nieustannie ciągle na nowo prosimy. Natomiast no, Bóg się w tym wszystkim zdecydowanie nie poddaje i Bóg po prostu tak działa w naszym życiu, żeby to nasze myślenie o nim, patrzenie na niego, wyobrażanie sobie tego, kim jest i kim chce być dla nas, żeby to się rozwijało, żebyśmy w tym wszystkim dojrzewali, żeby to zostało jakoś oczyszczone, uzdrowione, wypełnione światłem i żeby było bardziej prawdziwe.
0: No właśnie, oczyszczone, bo za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I te odpowiedzi nie są takie wcale złe, bo za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za Jeremiasza, za jednego z proroków, to jest wszystko kategoria, że tak powiem, religijna. Mhm. I to nie jest tak najgorzej, ale tu jest niesamowicie powiedziane dalej. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jona, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, tak jak tamtym, bo oni to wiedzieli, bo w Izraelu byli. Jeremiasz, prawda, Jan Chrzciciel. Lecz Ojciec mój, który jest w niebie, objawił. To niesamowite, czyli jak ja zastanawiam się, kim jest Bóg, to tak naprawdę powinienem prosić o to, żeby On sam odpowiedział w moim sercu. No bo mnie nie stać na to, żeby przeskoczyć samego siebie. Jestem człowiekiem i tu się kończy moja kompetencja.
2: No tak. Dlatego mówimy o objawieniu Bożym, o objawieniu nadprzyrodzonym, w sposób szczególny, dokonanym przez Jezusa Chrystusa, o czym już wspomniałem. Gdzie On nam objawił w ogóle tajemnicę istnienia Pana Boga, tajemnicę Trójcy Świętej, która była do tej pory człowiekowi nieznana i nigdy byśmy do tego nie doszli. Objawił nam przez swoje słowa, przez czyny, przez znaki, objawił nam miłość Ojca do każdego człowieka, do całego stworzenia, przez ofiarę ze swojego życia objawił nam to, jak Panu Bogu na nas zależy, jak On o nas walczy, że ile jest gotów poświęcić, jak cenni jesteśmy w Jego oczach. I to jest łaska. To zdecydowanie jest łaska. I to jest łaska dana dla każdego z nas. Indywidualnie w moim własnym życiu ja mogę dochodzić do coraz głębszego poznania Pana Boga. Przez budowanie relacji z Nim.
0: Bo to nie jest tak, że ja zapytam, On odpowiada. On mnie wypełnia i ja słyszę odpowiedź, którą On sam daje.
2: Tak. Bardzo dobre porównanie. Jeżeli ja się pozwalam Panu Bogu wypełniać Jego mocą, Jego miłością, pozwalam Mu się prowadzić, zapraszam Go do tej codzienności, do tych wszystkich zwyczajnych moich rodzinnych i zawodowych i osobistych trosk i problemów i dostrzegam, że na to wszystko, z czym ja do Pana Boga przychodzę, przychodzi Jego odpowiedź, przychodzi Jego miłość, przychodzi łaska, której potrzebuję. Taka czy inna, czy ona przyjdzie tak, jak ja sobie wyobrażałem, czy nie, to oczywiście wiemy, że to już jest domena Pana Boga. Ale tak czy inaczej, jeżeli ja jestem w tym wszystkim uczciwy i szczery, to zaczynam widzieć Boga działającego w moim życiu. I jeszcze większą ufność mam, żeby Mu mówić o sobie, o swoich sprawach i coraz łatwiej mi jest przyjmować Jego odpowiedź, czyli Jego działanie w moim. I tu się dokonuje to objawienie Pana Boga, którego świat mi dać nie może, które jest moim osobistym doświadczeniem, z którym nawet trudno się z kimś innym podzielić.
0: No właśnie, trudno się podzielić. Surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Ty jesteś Piotr. Czyli jeżeli Bóg mnie wypełnia, to też nadaje mi nowe imię.
2: Bo powołuje mnie do nowej rzeczywistości. Tak, to prawda. To nadanie imienia nowego Szymonowi było wykazaniem, jaką rolę ma od tej pory pełnić w ramach wspólnoty, którą Jezus Chrystus zaczął tworzyć z grona tego apostołów. Jest kimś, na kim Jezus chce budować. Czyli ma nowe zadanie. My też od Pana Boga otrzymujemy nowe zadanie. W ogóle wiadomo, że tym pierwszym imieniem nowym, które żeśmy otrzymali, najważniejszym imieniem, to jest imię chrześcijanin. Tak, czy imię Dziecka Bożego. To jest imię, które już predysponuje mnie do tego, żeby być współdziedzicem Chrystusa i dziedzicem Królestwa Bożego. Tak, że to cała tajemnica wieczności niepojęta, ona już do mnie należy. Ale tutaj na ziemi też Pan Bóg po to wchodzi w moją rzeczywistość, żeby mną w jakiś sposób posłużyć się dla dobra mojego, ale też dla dobra innych ludzi.
0: I mówi Eliakimie, idź do pałacu.
2: I zatrosz się o innych i podziel się moją miłością z innymi. Daj im to, co ode mnie otrzymałeś, tak żeby mogli przez twoje działanie poznać mnie, otworzyć się na mnie, przyjąć mnie do swojego życia, zaufać mi. To jest to, do czego Pan Bóg nas zaprasza, jako swoje dzieci, jako swoich uczniów.
0: Pytanie było na początku, kto rządzi w tym życiu, ale Bóg jeśli rządzi, to On rządzi od wewnątrz, na zasadzie wolności.
2: Tak jest, a mnie zaprasza do tego, żebym zdecydował, czy On jest moim Panem i Zbawicielem, czy nie. Czy ja tego chcę, czy nie. Jeżeli ja się deklaruję, to Pan Bóg naprawdę bierze na poważnie tą moją deklarację i zaczyna się nowy etap w życiu człowieka, nowa przygoda, pełna Jego miłości, pełna Jego mocy.
0: No to w drogę.
2: Śmiało. Tylko zawsze pamiętajmy, w drogę z nami wyrusz, Panie. I to jest to. Niech On idzie z nami, a my idźmy razem z Nim.
0: To już koniec tych dzisiejszych niedzielnych rozważań. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tę audycję i dzieło ewangelizacyjne Radia Warszawa, serdecznie zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
1: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
0: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
2: Witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy naszego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz z trasy 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Ewa Biedroń.
3: Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Dziś niedziela, można powiedzieć, dzień wolny, dzień odpoczynku, ale nie na trasie naszej pielgrzymki. W pięknym słońcu, które od rana towarzyszy naszym pielgrzymom, chcemy przemieszać kolejne kilometry. Dziś przed trasą A 24 km do pokonania, a część B ma do przejścia 22 km. Msza Święta w Sokolnikach rozpoczęła nam siódmy dzień naszej pielgrzymki. Dzień, w którym modlimy się o dobry przykład w rodzinach dla dzieci i młodzieży. To intencja, która dzisiaj przez cały dzień będzie nam towarzyszyć.
3: Jesteśmy w Sokolnikach. Ja może tak podejdę do pielgrzymów, przejdę się. Ile tutaj osób już dojechało, to widać, że grupy są coraz większe i cieszymy się z pogody, prawda? Dzisiejsza pogoda nam sprzyja.
4: Oczywiście, że tak. Bardzo się z tego cieszymy i trzeba dziękować Bogu, że właśnie taka pogoda nam dopisuje, bo idzie się idealnie.
3: Czyli słoneczko jest, proszę Państwa, świeci słońce na pielgrzymce i idziemy dalej. W Sokolnikach zatrzymaliśmy się, gdzie i część A, Msza Święta, i część B, czyli to znaczy, że te grupy są już naprawdę bardzo, bardzo blisko, bo przecież jutro jest Trzebniów i się spotkamy wszyscy w jednym miejscu. Dzisiaj właśnie dzień dziecka na pielgrzymce, dzień, kiedy także za młodych ludzi się modli.

0: A z nami Katarzyna i Adam Potoniec z grupy numer 15 z pięciorgiem dzieci. Witamy Was serdecznie.
1: Witamy serdecznie wszystkich.
0: Trzeci raz na pielgrzymce. Może ojciec rodziny przedstawi dzieci?
2: Obok mnie najstarsza Zofia, dalej Helena, Franciszek, Stanisław i Rozalka najmłodsza.
3: To ja tylko dopowiem, że Zosia ma 17 lat, Rozalka 4 lata, Stasiu 10 lat, Helenka 13 lat, a Franiu lat 15. Czy trudno było zabrać całą rodzinę do tego, żeby pielgrzymować?
2: W zasadzie to razem organizowaliśmy wszystko i mieliśmy ustalone już od poprzedniego roku, że będziemy się wybierać, więc w zasadzie to tylko czekaliśmy, aż wybije ten moment, kiedy będziemy wyruszać.
3: A skąd w ogóle taki pomysł, żeby całą rodzinę, bo przecież to jest bardzo duże przedsięwzięcie, aby całą rodzinę zapakować na trasę pielgrzymki?
1: Generalnie na wszystkie wyjazdy, wycieczki zawsze jeździmy razem, więc nawet nie było pomysłu, żeby się rozdzielać. Do tej pory udawało się wszystkie nasze pomysły realizować wspólnie ze wszystkimi dziećmi, więc to było naturalne, że idziemy razem.
0: Ale szczególna intencja jeszcze w tym roku jest.
1: Dokładnie, intencji mamy dużo, ale przede wszystkim w tym roku z mężem obchodzimy 20-lecie sakramentu małżeństwa. Idziemy dziękować za te 20 lat razem i za nasze dzieci.
3: A powiedzcie mi, idziecie całą rodziną, na pewno nie chodzi tylko o to, żeby przejść tą pielgrzymkę, ale też myślę, że jest to taka szkoła wiary, wychowania. Jak patrzycie, co chcecie przekazać młodym, waszym dzieciom, właśnie zabierając ich na trasę pielgrzymki?
2: No chcemy, żeby zobaczyły, jak wygląda życie w drodze i takie rekolekcje we wspólnocie. Poznajemy się coraz bardziej w sytuacjach takich niecodziennego, cały czas spędzamy ze sobą, a nie ma na to okazji w ciągu roku, bo wiadomo, że każdy ma swoje zajęcia i każdy rozchodzi się każdego dnia w swoją stronę, więc takie wspólne przebywanie jest cenne i wartościowe, chociaż coraz mniej się nam to udaje teraz, bo starsze dzieci już chodzą swoimi drogami, swoje relacje tam i kontakty zawiązują z młodzieżą. No, my w zasadzie większość czasu spędzamy teraz z najmłodszą Rozalią, bo już Helena i Staszek też swoimi drogami zaczynają powoli chodzić.
3: Czyli można powiedzieć, że pielgrzymka to jest czas budowania relacji.
2: Tak, oczywiście. No, najważniejsze w tym budowaniu jest spędzanie wspólnego czasu i tutaj mamy do tego doskonałe warunki.
0: Rozalia wtulona w ramiona mamy, uśmiecha nam się, a powie nam coś? Ale jest zadowolona, uśmiechnęła się.
1: Zadowolona, bardzo zadowolona. Naturalne to było dla niej, że pójdziemy na pielgrzymkę. Ona żyje cały rok tym i czeka, aż pojedzie w przyczepce całą drogę na pielgrzymce.
0: Czyli nóżki nie bolą?
1: Nie, nie.
3: A ja zapytam Stasia. Stasiu, powiedz mi, co ci się podoba na pielgrzymce?
4: No, że jest dużo kolegów i są mili ludzie.
3: Poznałeś już jakiegoś kolegę albo może koleżankę?
4: Tak. Poznałem dużo kolegów i koleżanek.
0: Młodzież, jak się idzie? Jak jest na pielgrzymce?
5: Bardzo dobrze się idzie, szybko się idzie. Znaczy, grupa idzie wolno, ale...
0: Jaka jest atmosfera? Jest fajnie?
6: Fajnie.
4: Fajnie bardzo jest.
0: Proszę bardzo, skoro jest tak dużo młodych ludzi, dzieci, to będzie ta sztafeta kontynuowana, taką trzeba mieć nadzieję. Tych dzieci co roku jest coraz więcej. Są takie prezenciki, niespodzianki. Jak to wygląda? Opiszmy troszeczkę właśnie tym, którzy nas słuchają. Co tam można ciekawego dostać od księdza dyrektora czy kierowników tras?
1: Było już kilka w tym roku niespodzianek dla dzieci. Były odblaski, były zawieszki ze świętym Franciszkiem. Lizaki były dla najmłodszych.
0: Skoro Dzień Dziecka, to spodziewamy się, że będą kolejne niespodzianki dla małych pielgrzymów. Czego Wam życzyć?
2: Czego nam życzyć? Osiągnięcia celu.
1: Tak, szczęśliwego dotarcia do Matki Bożej. Dużo zdrowia i jeszcze mamy różne inne intencje. Modlimy się też za duchowych pielgrzymów i za wszystkie osoby, które prosiły nas też o modlitwę w tej drodze. Przede wszystkim modlimy się o opiekę Matki Bożej dla naszej całej rodziny, dla naszych dzieci.
0: I wszystkiego najlepszego z okazji Waszej pięknej rocznicy. bardzo dużo rodzin na trasie, także przede wszystkim bardzo dużo młodych ludzi, bo Tarnowska Pielgrzymka jest młoda, piękna, dynamiczna i tutaj spotykamy właśnie młodych, Ola i Dawid z grupy numer 22. Witajcie.
6: Dzień dobry, witam.
7: Dzień dobry.
0: Kto kogo namówił, czy nie trzeba było namawiać, bo już macie pewne doświadczenie na trasie, ale kto był po raz pierwszy, kiedy byliście? Czy było takie pragnienie serducha, żeby iść, czy właśnie ktoś zachęcał?
6: Ja zostałam zachęcona przez moją kuzynkę, która wcześniej już tutaj była, a spotkanie z Dawidem, no to tak bardzo spontanicznie już tutaj, można powiedzieć, że nie było planowane.
0: A czyli na trasie się poznaliście?
6: Teoretycznie tak, teoretycznie.
3: I chyba trzeba powiedzieć, że to poznanie i ta relacja się coraz bardziej buduje.
7: No myślę, że można tak powiedzieć. Tak w praktyce to poznaliśmy się wcześniej i na pielgrzymce spotkaliśmy się ponownie zupełnie przypadkowo. Jeszcze w tej samej grupie, co uważam za cud po prostu.
0: A właśnie jestem ciekawa o ten pierwszy impuls, bo jest tutaj bardzo dużo młodych ludzi. Myślisz, że oni idą, żeby zobaczyć, jaka to jest przygoda, jak tu jest fajnie, czy właśnie rówieśnicy też zachęcają, opowiadając, że to jest coś do głębokiego przeżycia?
7: Właśnie myślę, że rówieśnicy mają bardzo duży wpływ, bo no też z drugiej strony przychodzi się tutaj, żeby poznać nowych ludzi. Tutaj wszystko działa troszeczkę inaczej niż w normalnym świecie i myślę, że każdy potrzebuje właśnie pójść na taką pielgrzymkę, zobaczyć faktycznie, jak się żyje w takich warunkach, nie?
3: To Dawid, to ja ciebie od razu zapytam, bo tak pięknie mówisz o pielgrzymce. Co tobie daje pielgrzymka? Czym ci pomaga?
7: Dla mnie pielgrzymka jest przede wszystkim czymś sentymentalnym, no bo wiadomo, poznałem na niej swoją już dziewczynę. No i wracam tutaj co roku z wielką przyjemnością. Pomaga mi to w odbudowywaniu relacji z Bogiem, zwłaszcza kiedy upadam, no bo każdy człowiek upada. Jest to dla mnie sposób na odreagowanie od świata, który jest pełen zła i tutaj wszystko jest jakieś takie inne, ludzie wszyscy są uśmiechnięci. Wszyscy mają tu swoje miejsce.
3: Czy wracasz inaczej, bardziej naładowany pozytywnie do codzienności?
7: Oczywiście, że tak, za każdym razem. Po prostu nie wyobrażam sobie sierpnia bez pielgrzymki. Tak naprawdę.
0: Dziś niedziela, msza święta, dlatego może i też widzimy, że tutaj i mieszkańcy, i rodziny dojechały, żeby przeżyć taką pielgrzymkową mszę świętą. Dzisiaj często słyszymy takie świadectwa, że młodzi nie chodzą do kościoła, że ich nie widać w kościele przez pielgrzymkę. Ta wiara na pewno się pogłębia. Jak, Ola, ty to postrzegasz, tą wiarę młodych ludzi dzisiaj?
6: No myślę, że młodych jest tutaj na pielgrzymce coraz więcej i no bardzo się z tego cieszymy. Wprowadzają bardzo fajną atmosferę tutaj do naszej grupy.
7: Ja myślę, że młodzi są siłą każdej grupy, na każdej pielgrzymce, czy to do Częstochowy, czy do Tuchowa, czy do Limanowej, z Sącza również zapraszamy.
0: A ja widzę, że pielgrzymi są naprawdę eleganccy. I spódniczki dzisiaj panie ubrały i no widać, że jest niedziela, ten dzień jest podkreślony także przez strój, jak to jest w codzienności, bo młoda młodzieżowa to jest zazwyczaj mi się tak kojarzy.
7: No, znaczy tutaj
0: na czarno zazwyczaj młodzi.
7: Na starcie powiem, że to jest po prostu dla mnie piękne, że ludzie na pielgrzymce, będąc w warunkach często spartańskich, potrafią właśnie ubrać się właśnie nawet na niedzielę. Właśnie dostojnie, ładnie, elegancko. No i też myślę, że trzeba trzymać się tego stroju. Zwłaszcza ja na to zwracam uwagę szczególną, bo jestem też lektorem. No i na ołtarzu troszeczkę inaczej ludzie na mnie patrzą, na moich kolegów. Więc uważam, że dobry ubiór jest bardzo ważny, bo też podkreśla nasz szacunek do liturgii i do mszy świętej.
6: No ja jako kobieta też uważam, że jest to ważny element i tutaj można podkreślić, jak ważny jest to dzień.
0: Jak się idzie po prostu, bo już Jasna Góra jest naprawdę bardzo, bardzo blisko, nogi już się przyzwyczaiły do drogi?
6: Tak. Uważam, że z dnia na dzień jest coraz lepiej i tak jak mówię, pierwsza moja pielgrzymka była troszkę ciężka, nogi bolały, natomiast z każdą kolejną jest coraz lepiej i mam nadzieję, że będzie tak dalej.
7: Na ostatniej prostej zawsze jest właśnie najlepiej, już nie jesteśmy bliżej niż dalej.
3: A powiedzcie mi, co czujecie, będąc już tak blisko Jasnej Góry?
7: Myślę, że przede wszystkim atmosfera ludzi jest troszeczkę inna, bo na początku jeszcze troszeczkę ludzie są zgryzmoleni, tacy zdenerwowani, muszę nie wiedzą, co ich czeka. No a tutaj jak już jesteśmy na ostatnim półmetku, ostatnie dwa dni pielgrzymowania, trzy, przepraszam, no i czuć to. Ludzie naprawdę wykazują to swoim zachowaniem i uczuciem, jakie mają dzisiaj.
0: I proszę, sobie siedzą, jedzą razem śniadania, jeden drugiemu usługuje, pomaga. Jak to powiedział biskup tarnowski Andrzej Jerz na początku, pielgrzymka wyzwala wiele dobra w ludziach.
6: Dokładnie, dokładnie.
7: Dobre słowa.
0: A my zostajemy w Sokolnikach, spotkamy się także z częścią A pielgrzymki, bo będzie msza święta o godzinie 12 właśnie tutaj dla części A. Dziś nie będzie studia pielgrzymkowego między 13.30 a 14.30. Przed 15 usłyszycie intencje pielgrzymów, następnie właśnie koronka o 15, o 16.40 pozdrowienia z trasy, o 19.00 różaniec z pielgrzymami, o 19.45 studio pielgrzymkowe, o 20.00 duchowe pielgrzymowanie. Czyli tutaj konferencję naszego rekolekcjonisty, księdza, doktora habilitowanego Wojciecha Węgrzyniaka. I około o 20.30 jest apel jasnogórski. Kolejne miejsce udajemy się na trasę, aby razem z pielgrzymami się modlić i przeżywać apel.
3: Dokładnie, a ja tylko dopowiem, że dzisiaj różaniec poprowadzi grupa świętego Michała, grupa numer 12, a apel grupa numer 14, czyli grupa świętego Sierada.
0: Idziemy dalej.
8: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
9: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
8: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy Logomar, MK Okno, Wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, Agencja Eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Piotr Gąsienica, zaproszę pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie.
2: Witam i zapraszam na gadkę, jak się baba pod figurą modliła. Jak idzie jesień, to moja babka zawdy narzyko, że w kościach ją łomie. Czasem to prosi, żeby jej nogi posmarować. Ja babko lubię, to tyś nieraz siadą przy niej i smaruję, a babka mi ojcu opowi. Kiedyś i tyśmy se tak głębie siadły, smaruję te nogi i widzę, że na jednej nodze ma babka taki ślad jak po wielkim boloku. Spytała się od czego. No to mi łopedziała. A było to tak. Babka jeszcze dziopą była, no jeszcze nie ponną. No i młodsza była, to zawdy musiała robić, czego starce dziopiota nie chciały. Kozała mamusia do Marysie na wyrobiska zonieś kogutka. Zawinęła i poleciała, bo ze 2 godziny drugi było, a już się zmrokało. Przy drodze Tomkoj się dochodzi do nos na wirk, od drugiej strony zjeżdżało się na słopnicę. Stoła figurka frasobliwego, co ją Maciek z Widonek postawił. Jak się czwarty roz łozonił. 3 baby Maciejowi umarły i ksiądz mu przepowiedział, że jak czwartą zmarnuje, to mu wiocy ślubu nie da. Figurka pięknie wystrugano, ustawiono w kaplicusi i ogrodzono miała być wotum. Przezegnała się babka jak zawdy koło figurki i poleciała. Zasiedziała się na wyrobiskach, bo przyszedł Maciej i opowiadał, jakie to mamony ludzi po lasach wodzą i strasu i jak to jego frasobliwy wsyćkie na zapowiednico łodegną. Ciemno już było, jak się babka zabrała z powrotem. Młodo była i rzutno, to prądko bez pierwszy las przeleciała i nalazła się przy figurce. W tej cosik zasuściało w krzokach. Przeląkła się, przyboczyła se ze Maciej godą i jak nic przechipnęła bez ogrodzenie pod kaplicką. Tu mi się nic nie stanie, pomyślała. No bo jak zwierz jaki dziki, to nie przejdzie. A jak co piekielnego, to przy kaplicce nie ma żadnej władzy. Przezegnała się i ceko. Suści dali, ale nic nie widać. Przyboczyła se jeszcze ze Maciej godali. Jak się trafi, jako zwida, to powiedz, wszelki dług pona Boga kwoli. Jak odpowie, ty kwolis i jo kwolo. Nie ma się co bądź, ale jak odpowie, ty kwolis, ale jo nie kwolo, to trzeba zwozać, żeby mamona w gąbo nie chuchnęła, bo człowiek o Bożym świecie zapomni i ze 3 dni się nie będzie mógł nikt z nim zgodać. Pedziała jak trza, ale to cosik nic się nie obzywał. I no dali suści. Strach babką obleciał jeszcze wiąksy. Klepała syćkie paciorki jak umiała. Łowinęła się chustką i tak kucała, ja ze usnęła. Przebudziła się jak usłyszała, ze baby na rano idą. Obeźrała się, ozwidniało się, bo to ze soboty na niedzielę był. O, matko miłosierna, pomyślała, co ja tu robię? Jak mnie baby uwidzą, to będzie dopiero we wsi godaniu. Chciała cichuśko przeskoczyć w ogrodzenie i smyrnąć w krzoki. Jak zawładziła za paską w ogrodzenie, jak ją cisło na kamionie, to ledwie się zezbierała. Z nogi krew się lała, to przyłożyła babko, co nalazła przy drodze. Zawiązała chusteczką i pognała ku chałupie. Ojciec i matka już po łomrządku zabierali się na wyrobiska, żeby dziupiącia szukać. Jak uwidzieli, że przyszła łoskudłono, łotłocono, to zaraz nic nie gadali, dopiero jak dziupio przyszło do siebie, zaczęli się łopotywać, pokiwali głowami, a łociec schował posek, co miał wyryktowany. Tak to było z tą blizną babki na nodze. Haj! Pytam pięknie z ojcie folkowego grania i gadania, cytał dla was Piotr Gąsienica, a była to godka groli białych.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wasz pięknie was pozdrowią moi ściewy z kazalnicy łokotnickiej, spod Turbaca, Gorca, Lubonia, pięknych Magórek, no i z widoku na Tatry, Beskidy i Pioniny. To już 21, niedziela zwykła, jest wakacyjno, kiedy chcemy razem medytować nad świętą Ewangelią, którą usłyszymy w naszych kościółeckach, a będzie to Ewangelia według świętego Mateusza. Tak pisał, kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo sta ludzie uważają Syna Człowiecego? A oni mi odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inksi za Eliosza, jeszcze inksi za Jeremiosza, albo za jednego z proroków. A Jezus wtedy ich zapytał, wy za kogo sta mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty zaś Mesjasz, Synem Boga żywego. Na to Jezus mu rzece, błogosławiony ześ Szymonie, synu Jony, gdyż nie ciało i krew ci objawiły to, jeno Ojciec mój, który jest w niebie. I o tobie godum, ty ześ Pieter łopoka i na tej łopoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dom klucz królestwa niebieskiego, cokolwiek związać na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiązać na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, co by nikomu nie godali, jak zełon jest Mesjaszem. Moi ściewy pokochani, piękne to świadectwo o Jezusie dali uczniowie, ale też i Inksa. Myślę, że Pan Jezus się ucieszył, kiedy mu dali taką piękną odpowiedź. I Pan Jezus dzisiaj, kiedy pyta się Piotra i apostołów, a wy za kogo mnie uważacie? Usłyszał to potwierdzenie, że ty ześ Mesjasz, Syn Boga żywego. Myślę, moi pokochani, że dzisiaj Jezus każdą i każdego z nas pyta, a wy za kogo mnie, taty, uważacie? Chciejmy naszym pięknym życiom dać odpowiedź, że Jezus jest nie tylko drogą, prawdą, życiem, nie tylko tym dobrym pasterzem, ale wszystkim jest dla nas. Jest naszą miłością, naszą radością, pokoją i naszą nadzieją. Myślę, że Jezus idący i błogosławiąc daje nam te łaski, co i bymy idąc tą Bożą drogą doszli ku niebiosom. Moi pokochani, na tej drodze, po góralsku się mówi, na tej pięknej drodze idamy zawsze boską łaską, ale też boską tą miłość. Niech Matka Najświętsza, ta, ku której pielgrzymujemy, idą nasi pielgrzymi, do Częstochowy uorenduje, co bymy zawsze swoim pięknym życiom dawali odpowiedź, za kogo i my uważamy Jezusa Chrystusa, Syna tego domu słowiecego. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi. Dzisiaj, moi ściewy, pozdrawiam was pięknie z Zakopanego, z festiwalu międzynarodowego, festiwalu folkloru ziem górskich. Tam mam mszę świętą dla zespołów polskich i zagranicznych. To jest 57. przepiękny festiwal, kiedy górale z tych ziem górskich przybywają, aby pokazać to piękne bogactwo. Bardzo się cieszę, że w tym roku też mocno jest reprezentowana i nasza diecezja tarnowska, a się zakwalifikowały dwa zespoły. Pięknie będę i pozdrowił i witam Starosądeczan ze Starego Sądca i zespół Starowiejski Chyr ze Starej Wsi spod Limanowej.
ukazują przepiękne bogactwa, wszystko związane też z regionem, jak się nie mylę. Starosądeczani na Łotpuście będą mieć Łotpus u Kunegundy czy u świętej Kingi, a też tutaj starowiejski chyr Łobrzędy, związane też z modlitwą. I to jest piękne, że te zespoły pokazują tą duchowość swoich małych tych łojczyzn. Będą łowas pamiętą Mojściewy, a szczególnie w tych dniach pamiętamy o naszej pierwszej pielgrzymce. We wtorek już jadamy ku nim, aby się przybliżyć, aby z nimi też pięknie pozdrawiać wszystkich, ale też łomadlać. Będziemy witać pierwszą pielgrzymkę tarnowską na Jasnej Górze. My tu górale też ubierają, mają się przepięknie, przebywają w strojach, aby zaznaczyć, że w tym roku grupa 19, święta Kinga, wprowadza całą naszą diecezję tarnowską. Łowasy będą pamiętą na Jasnej Górze, gdyż Matka Boska Jasnogórska nas wszystkich łogarnia i nas wszystkich prowadzi. Czanom dzisiaj zaśpiewa taką góralską pieśń właśnie u Matki Boskiej Częstochłowskiej. Szczesno z Matko ukochano w dzień i w noc, pytom

mocni we wierze. Przyślijmy tu, Maryjo, przed cudowny obroz Twój, by siły umocnić we wierze. Maryjo, kozdy mógł. Szczesno z matką ukochano w dzień i w noc, pytomy cię syćkało pomoc. Ratuj zenos, ratuj matko w potrzebie, by my byli mocni we wierze. Ku tobie, Maryjo, my górole garniemy, twojej, Maryjo, pomocy, my syćka pragniemy.

Stój, Matko, w potrzebie, by my byli mocni we wierze. Strzec nas, Matko, ukochano, w dzień i w noc. Pytamy Cię, Syczka, o pomoc. Ratuj ze nas, ratuj, Matko, w potrzebie, by my byli mocni we wierze. Piękne te słowa. Strzec nas, Matko, ukochano, w dzień i w noc. Pytamy Cię, Syczka, o pomoc. Ratuj ze nas, ratuj, Matko, w potrzebie, by my byli mocni we wierze. To jest przesłanie pielgrzymów, ale też i nas, trwających na festiwalu ziem górskich w Zakopanem, Syczkim Łogarnią modlitwą, pamiętam o was w modlitwie, niech ta Bóg za przyczyną Matki Boskiej Syczkim błogosławi. Ostańcie mi ta zdrowi, bo za was tak prowadz. Pozdrawiam was ksiądz Stanisław Kowalik, probo z Łochotnicy Górnej.

0: Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 23 sierpnia i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
1: Iwona Chmielowska
0: i Tomasz Gad.
1: Dzień dobry.
0: O uwagę proszeni są Państwo Ewa Kozioł i Krzysztof Michoń, którzy świętują drugą rocznicę ślubu.
1: Z tej okazji pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam, aby ta wspólna droga przynosiła Wam radosny spokój, poczucie głębokiego bezpieczeństwa oraz czas na celebrowanie każdej małej wspólnej chwili. Życzę Wam również, aby Wasz dom zawsze był pełen ciepła, wzajemnego szacunku, wsparcia i miłości, która rozgrzewa w każdy szary dzień. Niech kolejne lata upływają Wam w zdrowiu i niech spełniają się Wasze najskrytsze marzenia, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze lata.
0: Życzy znajomy Stachu, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Dancing Band Tylko Razem.

0: koncercie życzeń miło nam powitać pana Jerzego Chmielewskiego.
1: Drogi solenizancie, z okazji imienin przesyłamy ci bukiet najpiękniejszych życzeń. Zdrowia, pogody ducha i nieustającej radości. Życzymy ci, aby twoja codzienna praca była zawsze źródłem satysfakcji i docenienia. Niech spełniają się wszystkie twoje marzenia, a każdy kolejny dzień niech będzie lepszy od poprzedniego. Niech dobry Bóg obdarza cię obfitymi łaskami, zdrowiem i siłą do dalszego działania, a wokół ciebie niech zawsze gromadzą się życzliwi ludzie. Niech Matka Boża ma cię zawsze w swojej szczególnej opiece.
0: Życzą teściowie Anna i Emil Piendel z Porąbki Łuszewskiej oraz dedykują piosenkę Zachodzi Słoneczko.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy pana Jerzego Chmielewskiego.
1: Kochanemu mężowi i szwagrowi przesyłamy najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin. Życzymy ci zdrowia, pogody ducha, spełnienia najskrytszych marzeń i nieustającej radości życia. Życzymy ci, abyś każdego dnia znajdował mnóstwo powodów do uśmiechu i zadowolenia. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci zawsze błogosławi.
0: Te życzenia przekazujemy od żony Barbary i szwagra Kamila. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Magic Band Zielone Włoskie Orzechy.

0: koncercie życzeń miło nam powitać panią Krystynę Janicką z Jadownik Mokrych.
1: Droga jubilatko, z okazji 70. urodzin z głębi serca życzymy Ci dni pełnych słońca, niegasnącej pogody ducha i wielu powodów do radości. Niech każdy kolejny dzień przynosi Ci spokój, zdrowie i chwile beztroski w gronie najbliższych. Bądź zawsze uśmiechnięta i szczęśliwa. Niech nie opuszcza Cię poczucie humoru, siła i optymizm, którym zarażasz wszystkich. Żyj w zdrowiu i szczęściu przez kolejne piękne lata. Niech Matka Boża ma Cię w opiece i wyprasza potrzebne łaski.
0: Życzą Stanisława i Kazimierz oraz dedykują piosenkę Piotra Jurkiewicza Cieszmy się chwilą.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Krystynę Janicką z Jadownik Mokrych.
1: Dla wyjątkowej teściowej i mamy z okazji 70. urodzin przesyłamy najlepsze życzenia. Życzymy ci zdrowia, szczęścia i nadal tyle energii, której mogą ci pozazdrościć nastolatki. Niech każdy dzień przynosi same powody do uśmiechu, siłę do dalszego działania, ale również chwilę na zasłużony odpoczynek. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. Matka Boża, niech ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Te życzenia przekazujemy od zięcia z żoną, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Disco Biesiada, Co robi teściowa.

0: Najserdeczniejsze życzenia napłynęły dla pani Małgorzaty Papierz z Limanowej.
1: Kochana żono, mamo i babciu, z okazji twoich 65. urodzin składamy ci najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, radości i wielu pięknych chwil w gronie najbliższych. Dziękujemy ci za miłość, wsparcie i ciepło, które od ciebie otrzymujemy. Niech zdrowie, szczęście i miłość towarzyszą ci każdego dnia. Wszystkiego najlepszego. Z całego serca dziękujemy, że jesteś.
0: Życzenia przesyłają mąż Jerzy, dzieci oraz wnuki Marysia, Feluś, Anielka, Helenka, Hania i Henio oraz dedykują piosenkę Alvaro, Jesteś najładniejsza.

0: O uwagę prosimy Państwa Zofię i Stanisława Wronów ze Skrzydlnej.
1: Kochani rodzice, 60 lat temu przed ołtarzem przyrzekaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przez te wszystkie lata wasze małżeństwo było dla mnie najpiękniejszym świadectwem tego, jak żyć Ewangelią na co dzień. Dziękuję wam za dar życia, za dom pełen wiary i za to, że nauczyliście mnie kochać ludzi i Boga. Z całego serca dziękuję Panu Bogu za dar waszej miłości. Modlę się dzisiaj, aby dobry pasterz nadal prowadził was przez życie, darzył zdrowiem, głębokim pokojem i obfitym błogosławieństwem na kolejne lata. Niech Matka Najświętsza otula was swoim matczynym płaszczem opieki na dalsze wspólne lata.
0: Życzy syn ksiądz Piotr, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Andy and Lucia, Na zawsze ty i ja.

0: Halo, halo Tarnów. Czy słuchają nas państwo Zofia i Mieczysław w Barysowie?
1: W rocznicę waszych złotych godów, 50-lecia małżeństwa, moc życzeń na dalsze lata. W zdrowiu, miłości małżeńskiej, obfitości łask Bożych i opieki świętego Józefa, opiekuna rodziny.
0: W podzięce za wychowanie, miłość i ciepło życzą najbliżsi, synowie z żonami i wnuki. Do życzeń dołączają piosenkę Dziękuję Ci życie.
2: Tyle lat minęło, kochanie, a my wciąż

0: Sattenschaß.
1: O uwagę prosimy Państwa Jadwigę i Andrzeja Lechowicz z Wałrudy.
2: Kochani rodzice, z okazji 35. rocznicy ślubu przesyłamy Wam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. 35 lat wspólnej drogi to piękny przykład i dowód na to, że najcenniejszym skarbem w życiu jest po prostu drugi człowiek, z którym można dzielić życie. Na dalsze lata pragniemy życzyć Wam jeszcze więcej wzajemnej wyrozumiałości, niesłabnącej miłości oraz wszelkiego szczęścia. Niech nigdy nie opuszcza Was pogoda ducha i wiara w miłość. Niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia. Niech Matka Boża ma Was zawsze w swojej opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi.
1: Życzy syn Wojciech z rodziną, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Andre and Chili, Żona i mąż.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
2: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
3: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
1: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
2: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
3: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Te oczy zielone, oszalałe.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
10: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
9: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
11: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
12: O uwagę prosimy Państwa Zuzannę i Marka Niemiec z Ryglic, dla których napłynęły życzenia z okazji rocznicy ślubu.
13: Kilkadziesiąt lat temu los połączył Wasze drogi, a Wy, trzymając się za ręce, pokonywaliście życia progi. Nie mieliście wiele, lecz mieliście siebie. Nigdy nie szukaliście łatwej drogi ani chwały, bo największym skarbem Wasze serca się stały. Przez radości i troski razem podążaliście. Swoje marzenia cierpliwie, krok po kroku, spełnialiście. Burze nie zdołały Was rozdzielić nigdy, bo miłość była silniejsza od każdej krzywdy. Szczerość i zaufanie wskazywały Wam drogę, by pokonać każdą życia trwogę. Dziś dziękuję za wszystko, co od Was dostałam, za dom pełen miłości, w którym dorastałam.
12: Wszystkiego najlepszego, a nade wszystko błogosławieństwa Bożego życzy córka oraz dedykuje piosenkę Przysięga na każdy dzień.

0: O uwagę prosimy Państwa Marię i Kazimierza Kowalińskich z Nowego Wiśnicza.
1: Najdroższej siostrze i szwagrowi z okazji Złotych Godów przesyłamy najpiękniejsze życzenia. To już pół wieku minęło od chwili, gdy wobec Boga i kapłana przysięgaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Dzisiejszy dzień jest wielką radością dla nas wszystkich i okazją do złożenia najlepszych życzeń i serdecznych gratulacji. Życzymy Wam, aby następne dni, miesiące i lata Waszego wspólnego życia płynęły Wam w zdrowiu, codziennym uśmiechu, radości i miłości. Pozostańcie sobą, pełni życia, optymizmu i dobrego humoru. Żyjcie w zgodzie i wzajemnym zrozumieniu. Niech dobry Bóg Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Te życzenia przekazujemy od siostry Alicji z mężem, chrześnicy Urszuli z rodziną oraz Zdzisława z rodziną. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Tyle pięknych dni.

0: O uwagę prosimy Państwa Irenę i Wacława Lipców, zamieszkałych w miejscowości Mokre, gmina Szydłów.
1: Kochana mamo Irenko, kochany tato Wacławie, przez pół wieku, ramię w ramię, piszecie historię, której my jesteśmy najpiękniejszym owocem. Dziękujemy Wam za bezpieczny dom, do którego zawsze chcemy wracać i za bezwarunkową miłość. Dziękujemy za trud wychowania, za to, że nauczyliście nas kochać, szanować ludzi i nigdy się nie poddawać. W tym uroczystym czasie świętujemy również Twoje, mamo, zbliżające się 70. urodziny. Jesteś sercem tej rodziny, oazą ciepła i dobra. Życzymy Ci, aby ten piękny jubileusz był początkiem czasu wolnego od jakichkolwiek trosk. Niech zdrowie nigdy Cię nie opuszcza, a Twoje oczy błyszczą już tylko ze wzruszenia i dumy. Kochani rodzice, życzymy Wam na kolejne lata przede wszystkim spokoju, niesłabnącego zdrowia i radości z każdego wspólnego poranka. Niech świadomość, jak bardzo jesteście przez nas kochani, daje Wam siłę na każdy kolejny dzień.
0: Podpisane Wasze dzieci, córka Ania z rodziną, synowie Marcin i Paweł z rodzinami. Do życzeń dołączają się wnukowie Kuba, Kamil, Mateusz, Natalka, Szymon, Wojtek i Marysia oraz rodzice Apolonia i Stanisław Kopytowie. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Rocznica ślubu, rocznica miłości.

0: O uwagę prosimy panią Krystynę Kowalską z Tarnowa.
1: Kochana pani Krystyno, z okazji pięknych 80. urodzin życzymy pani nieustającego zdrowia, opieki Matki Bożej oraz wszelkich łask Bożych na dalsze lata życia. Z całego serca dziękujemy za to, że pokazała nam pani, jak być częścią rodziny. Dziękujemy za wszelką pomoc i za bycie jak druga matka oraz za to, że zawsze byłaś i jesteś najwspanialszą babcią. Niech to nasze wspólne szczęście trwa jak najdłużej, 100 lat.
0: Życzą i dziękują z całego serca mama Barbara oraz dzieci Wiktoria, Julita, Karol i Emilka. Do życzeń dołączają piosenkę Marka Grechuty, Dni, których nie znamy.

0: O uwagę prosimy panią Bogumiłę Witek z Gosławic, która 24 sierpnia będzie obchodzić 70. urodziny, a 3 lipca świętowała z mężem 50. rocznicę ślubu.
1: Moja ukochana żono, twoje 70. urodziny oraz nasz złoty jubileusz, 50 lat wspólnego życia, to wspaniałe okazje, aby złożyć ci życzenia i wyrazić to, co czuję. Kiedy pół wieku temu przysięgałem ci miłość, wiedziałem, że jesteś wyjątkowa. Dziś wiem, że byłaś najlepszym, co mogło mi się w życiu przytrafić. Dziękuję ci za każdy dzień, każdy uśmiech, za nasz dom i rodzinę, którą tworzyliśmy razem. Życzę ci zdrowia, szczęścia, uśmiechu, niesłabnącej radości w sercu i aby kolejne lata były dla nas równie piękne i spokojne. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia, a Pan Bóg niech nam błogosławi.
0: Życzy kochający mąż oraz dedykuje piosenkę Jak ten czas nam leci.

0: Dziś swoją 40. rocznicę ślubu obchodzą Państwo Bernadetta i Wiesław Żurawscy z Nieczajnej Górnej.
1: Od lat piszecie wspólnie historię pełną miłości, wyzwań i wzajemnego wsparcia. Niech każdy rozdział tej opowieści będzie równie piękny, a wspomnienia przeszłości staną się fundamentem do zbudowania jeszcze wspanialszej przyszłości. Z okazji rubinowej rocznicy ślubu 100 lat w zdrowiu, radości i niegasnącej miłości.
0: Najserdeczniejsze życzenia składają córki Aneta i Natalia, wnuczki Amelka i Lilianka oraz zięć Jacek. Do życzeń dołączają piosenkę dla Bernatki i Wieśka.

0: O uwagę prosimy Państwa, Małgorzatę i Piotra Wójcików z Dobrkowa.
1: Czas mija, ale Wasza miłość pozostaje niezmienna. Piękna, mocna i prawdziwa. Życzymy Wam, byście zawsze trzymali się za ręce, nawet w najtrudniejszych chwilach. I nigdy nie przestali się kochać, tak jak dziś. Z okazji 25. rocznicy ślubu dużo zdrowia, miłości, błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia.
0: Życzą rodzice Teresa, Edward, Stanisława i Mieczysław oraz siostry Joanna z rodziną, Ewa z rodziną i Maria. Do życzeń dołączają piosenkę zespołu Bayer Full, Serca 2.

0: O uwagę prosimy panią Teresę Krawczyk z Żegociny.
1: Droga kochana mamusiu, solenizantko z okazji 75. urodzin. Najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i uśmiechu na każdy dzień. Życzymy ci, by ten radosny dzień na zawsze twe troski odsunął w cień. Niech problemy i smutki nie przeszkadzają w codzienności, a wszystkie marzenia się spełniają. Niech się śmieje do ciebie cały świat blaskiem szczęśliwych i długich lat. Niech dobry Bóg prowadzi cię przez resztę twego życia, a Matka Boża otacza cię swoją opieką.
0: Tego z całego serca życzą ci córka Maria z mężem Rafałem i dziećmi Milenką i Zuzią, córka Joanna z mężem Piotrem i dziećmi Wiktorią i Alanem, córka Katarzyna, córka Anna, córka Barbara, syn Michał z żoną Agnieszką i dziećmi Marysią, Gosią i Jasiem. A do życzeń dołączają piosenkę Eleni, Nasz najpiękniejszy dzień.

0: O uwagę prosimy Państwa Zofię i Jana Dębosz z Gromnika.
1: Z okazji Waszej 50. rocznicy ślubu składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, spokoju i jeszcze wielu wspólnych lat wypełnionych miłością, wzajemnym szacunkiem i szczęściem. Niech każdy dzień przynosi Wam uśmiech i powody do dumy z otaczającej Was rodziny.
0: Z całego serca życzą Wasze dzieci i wnuki oraz dedykują piosenkę Roberta Łukowskiego „Kochani rodzice”.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
11: O uwagę, prosimy pana Kazimierza Michonia z Łęk Górnych.
12: Kochany Kazimierzu, z okazji twoich 84. urodzin życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, siły, pogody ducha i wielu powodów do uśmiechu. Jesteś dla nas przykładem wytrwałości i człowiekiem, który nie poddaje się nawet wtedy, gdy los wystawia na ciężkie próby. Nie jeden raz udowodniłeś, że masz w sobie niezwykłą siłę i ogromne serce. Niech każdy dzień przynosi ci spokój, radość i obecność najbliższych. Żyj nam jeszcze wiele lat i obdarzaj nas swoim zapałem i humorem. A ponieważ wiemy, jak bardzo kochasz Bieszczady, dedykujemy ci wyjątkową piosenkę, która przeniesie cię do wspomnień i przywoła uśmiech na twojej twarzy.
11: Wszystkiego najlepszego życzy szwagier Kazimierz z żoną Marią oraz dziećmi, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Baciarów Hej Bieszczady.
13: Hej Bieszczady, hej!

0: O uwagę prosimy panią Sylwię Bednarz-Tabor z Tarnowa.
1: Byłaś ze mną, kiedy tylko potrzebowałam, aby ktoś dzielił ze mną radość lub aby ktoś podtrzymał mnie za rękę, kiedy świat rozpadał się na kawałki. Ty byłaś przy mnie i wiem, że będziesz jutro, zawsze. Wpatruj się w niebo i śpiewaj z radości, gdyż słońce otula cię płaszczem i opromienia światłem zupełnie za darmo. Życzę ci, aby Matka Boska towarzyszyła każdego dnia, a Pan Bóg otaczał cię płaszczem swej miłości. Niech rodzina będzie dla ciebie najważniejsza, a zdrowie będzie jak najlepsze. Niech nigdy go nie brakuje i zawsze z tobą będzie.
0: Tego z całego serca życzy Ola oraz dedykuje piosenkę zespołu Universe W perły zmienić deszcz.

0: O uwagę prosimy Państwa Martę i Roberta Tyrka z Tarnowa.
1: 40 lat temu Bóg połączył wasze dłonie. Nieraz z jednego kielicha piliście gorycze i słodycze. Droga ta była usłana kwieciem, cieniem i dała wspaniałe dzieci, które teraz są dla was wsparciem i podają pomocną dłoń. Doczekaliście się też upragnionych wnuczek, które was bardzo mocno kochają. Chciałybyśmy, aby kolejne lata upływały wam w jak najlepszym zdrowiu i abyście czuli się potrzebni.
0: Tego wszystkiego życzy mama z Olą, a muzyczną dedykacją będzie piosenka Golden Mix Na zawsze razem.

0: O uwagę prosimy pana Jacka Broszka, organistę w kościele pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Luszowicach.
1: Szanowny panie Jacku, jest pan otoczony świętym Józefem w kościele i w miejscu zamieszkania. A święty Józef też jest dla mnie ważny, bo jest patronem moich zmarłych rodziców. Dziękuję, że na mszach odprawianych za moich rodziców przez te wszystkie lata wybrzmiewały pieśni ku czci świętego Józefa w pana wykonaniu. Szczególne podziękowania składam za 8 sierpnia 2025 roku za życzliwość, profesjonalny, szczery i z głębi serca płynący śpiew, za pieśni religijne dobrane treścią, które dodawały pokrzepienia, ukojenie bólu, cierpienia, żalu i smutku. Te przeżycia zostaną ze mną na zawsze. Z okazji imienin życzę panu zdrowia, by pan Jezus miłosierny szczodrze obdarzał swoimi łaskami każdego dnia oraz opieki Matki Najświętszej, patrona świętego Jacka i czcigodnego świętego Józefa w dalszym życiu.
0: Podziękowania i życzenia przesyła Bernadetta Żmuda z Opola i dedykuje pieśń Ave Maria w wykonaniu Eleni.

0: 28 sierpnia wyjątkowy jubileusz 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Złote Gody obchodzą Państwo Joanna i Zenon Damian z Dąbrówki Szczepanowskiej. Z tej okazji Wasze dzieci i wnuki pragną przekazać Wam najserdeczniejsze życzenia.
1: Drodzy jubilaci, 50 wspólnie przeżytych lat to niezwykły dar i piękne świadectwo miłości, wierności, wzajemnego szacunku oraz oddania. Dziękujemy Wam za stworzenie kochającej rodziny, za przekazane wartości, troskę, dobroć i przykład. W dniu Waszych złotych godów dziękujemy Panu Bogu za dar Waszego małżeństwa i prosimy, aby nadal otaczał Was swoją opieką. Niech obdarza Was zdrowiem, siłą, spokojem serca, niegasnącą radością oraz błogosławieństwem na kolejne wspólne lata. Niech każdy dzień będzie wypełniony miłością, życzliwością i obecnością najbliższych.
0: Życzą córka Małgorzata z mężem, synowie Jacek i Jan z żoną oraz wnuki Izabela, Karolina, Mateusz, Piotr i Adam. A do życzeń dołączają piosenkę Zagraj mi piękny cykl.

0: O uwagę prosimy panią Irenę Jaśnicę z Muchówki.
1: Droga Ireno, z okazji naszej 61. rocznicy ślubu oraz twoich zbliżających się imienin składam ci najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję Panu Bogu za wszystkie wspólnie przeżyte lata, za dobro, którym nas obdarzał i za to, że mogliśmy razem iść przez życie. Życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju, radości i sił na każdy dzień. Niech dobry Bóg otacza cię swoją opieką, obdarza potrzebnymi łaskami, a Matka Boża ma cię zawsze w swojej opiece.
0: Życzy Staszek oraz dedykuje piosenkę Matko, tyś piękniejsza niż zorza.

0: O uwagę prosimy Państwa Anetę i Tomasza Kiełbasów z Nowych Żukowic, którzy 18 sierpnia obchodzili 25. rocznicę ślubu.
1: Rocznica ślubu to piękne święto, które przypieczętowuje spędzone u boku bliskiej osoby wspaniałe lata. Kochani jubilaci, wy najlepiej wiecie, że małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe i radosne chwile, ale to też dzielenie z drugą osobą trosk, smutków, to wspólne przezwyciężanie pojawiających się problemów. W przysiędze małżeńskiej ślubowaliście, że będziecie ze sobą na dobre i na złe. Z tej próby wyszliście zwycięsko. Nagrodą jest dzisiejsze święto, które przypieczętowuje spędzone wspólnie ćwierć wieku. Na dalsze lata życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia, szczęścia, radości, wzajemnego wsparcia i miłości. Niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia, a Pan Bóg niech Wam błogosławi.
0: Życzą rodzice Główkowie, bracia Jerzy i Paweł z rodzinami, a do życzeń dołączają się synowie Daniel i Jakub. Muzyczną dedykacją będzie piosenka Miłość o wiek nie pyta.

0: O uwagę prośmy dostojną jubilatkę, panią Władysławę Kwapniewską z Wierzchosławic.
1: Droga jubilatko, tydzień temu świętowaliśmy z tobą wspaniały jubileusz, setnych urodzin. Z tej okazji pragniemy złożyć ci najserdeczniejsze życzenia. Niewielu ludziom dane jest świętować tak piękny jubileusz. Niewielu też Bóg dał możliwość objąć jednym życiem tak wiele wydarzeń przeżytego wieku. Życzymy, aby każdy dzień przynosił ci spokój i uśmiech. Życzymy ci również zdrowia, które pozwoli cieszyć się każdym drobiazgiem, i pogody ducha na dalsze lata życia. Niech Matka Boża otacza cię swoją troską i strzeże, a Pan Bóg niech ci błogosławi każdego dnia.
0: Życzą Janina i Stanisław Rajscy z Wierzchosławic z dziećmi oraz dedykują piosenkę Życzymy, życzymy.

0: O uwagę prosimy pana Mirosława Jodłowskiego z Długołęki Świerkli.
1: Mirku, dzisiaj twoje święto, więc ślemy życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, no i powodzenia. Dla rodziny bądź podporą, ciesz się każdą wspólną porą. Żonie, córkom świeć przykładem, niech dom będzie rajskim sadem. Prądu się nie boisz, instalacje robisz, swoją własną firmą Polskę w światło zdobisz. Zlecenia masz wszędzie, od morza do Tatr, tam gdzie kładziesz kable, jaśnieje nam świat. McDonald po drodze od głodu ratuje, ciepły burger w trasie świetnie ci smakuje. Twoje Audi Q8 na drodze wymiata, mija fotoradar jak z prędkością światła.
0: Życzenia prosto z serca przesyła twoja rodzinka, żona Agnieszka z miłością wielką, córeczki Natalka, Wikusia i Oliwka Perełka. Teściowa Marysia życzy zdrowia jak ze stali, portfela grubego oraz wszystkiego najlepszego. Szwagierka Sylwia z mężem Bartoszem i Kubą życzą szczęścia wiele, niech cię otaczają sami przyjaciele. Szwagier Jacek z żoną i Filipkiem życzą dużo radości, zero stresu, a w życiu tylko samych sukcesów. Muzycznym upominkiem będzie piosenka 100 lat, Mirosław.

0: O uwagę prosimy pana Mariana Dobranowskiego z Łazów.
1: Z okazji 70. urodzin wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń oraz zadowolenia z każdego dnia.
0: Życzenia składają wnukowie Emil, Leon i Tymon z rodzicami oraz dedykują piosenkę Baciarów Żyje się raz.

0: O uwagę prosimy Państwa Marię i Andrzeja Lechów z Bobrownik Małych.
1: Drodzy jubilaci Mario i Andrzeju, 7 sierpnia minęło 50 lat od dnia Waszego ślubu. 50 lat temu w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Rudce ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Jesteście ze sobą 50 lat na dobre i złe. Były w waszym życiu małżeńskim dni wesołe, ale były i smutne. Ale czuwa nad wami Pan Jezus Miłosierny, który dodaje wam sił i dziękujcie Mu za to. Ksiądz, który w imieniu Pana przyjął wasze słowa przysięgi przed Bogiem, pobłogosławił wam i był waszym świadkiem, tak jak i goście weselni. A obrączki to znak waszej nierozerwalności małżeńskiej. Życie jest piękne, gdy żyć się umie, gdy jedno serce drugie rozumie. Niech wam przyświeca Boży ład i niech was kocha cały świat.
0: Życzą Zofia i Stanisław, swatowie z Tarnowa, a do życzeń dołączają piosenkę bajerantów 7 czerwonych róż.

0: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
1: O zdanie matury dla koleżanki, dla mnie o podejmowanie dobrych decyzji na kolejnej jakby ścieżce życia, bo teraz będę pisać w sumie egzamin w tym roku, potem szkoła średnia, też o zdrowie dla maluszka ocalałego w brzuszku mojej cioci. I w sumie kilka intencji, ale myślę, że Bóg wie, o co modliłam się.
2: Pielgrzymuję w wielu intencjach. Jednymi z nich jest zdrowie dla babci, dobre wyniki w nauce i wybranie dobrej ścieżki życiowej.
3: Ja się modliłam o dobry rok szkolny i za babcię.
4: Podziękowaniu za zdane matury i też, żeby jak najlepiej przeżyć ten rok teraz przed studiami.
5: Ja idę w intencji podobnej do koleżanki, tylko jeszcze dokładam do tego zdanie prawo jazdy.
6: Ja się modlę o moją rodzinę.
7: Ja modlę się o zdrowie dla mojej siostry.
8: Ja myślę, że tak głębiej poznać siebie i tak zrozumieć swoje życie, tak.
9: Jakoś właśnie, żeby dobrze przeżyć życie i za zdrowie mojej całej rodziny.
10: Przede wszystkim o zdrowie, błogosławieństwo Boże na cały rok, podziękowanie za łaski, które nieustannie otrzymujemy. Jest to czas, kiedy człowiek się może tak zresetować, kiedy faktycznie myśli tylko o Panu Bogu, kiedy ma czas na rozmyślanie i faktycznie idzie do Maryi z wielkimi nadziejami i takim dziękczynieniem za cały rok.
0: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: O uwagę prosimy pana Eugeniusza Urbańskiego z Brzeska.
1: Z okazji 70. urodzin pragniemy ci podziękować za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Twoja obecność w naszym życiu jest bezcenna. Wszystkiego najlepszego.
0: Życzą córki, zięć Rafał, wnuk Kuba i kochająca żona Stasia. Do życzeń dołączają piosenkę Ryszarda Rynkowskiego Urodziny.

0: O uwagę prosimy panią Zofię Biedrońską z Wietrzychowic, której chcemy przekazać życzenia z okazji urodzin.
1: Kochana żono, mamo i babciu, w dniu tak przepięknym i wspaniałym życzymy ci wiele szczęścia, by każdy dzień przynosił radość. Radości, by uśmiech nie znikał z twojej twarzy. Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia. Bez troski, by żyć w pomyślności i zdrowiu. Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia. Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście. Niech każda chwila będzie uśmiechem zajęta. Niech zdrowie i łaska Boża zawsze ci sprzyja.
0: Życzy mąż z dziećmi oraz dedykują piosenkę Bożeny Mielnik 100 lat na twą cześć.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Zofię Biedrońską z Wietrzychowic, której chcemy przekazać życzenia z okazji urodzin.
1: Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą pełne szczęścia, zdrowia i spokoju, a uśmiech niech zawsze gości na twojej twarzy. Wszystko, co było, jest i będzie twoim marzeniem, niech nie uleci z cichym westchnieniem. I niech ten radosny, wspaniały dzień na zawsze twe troski odsunie w cień. Niech Matka Boża ma Cię zawsze w swojej nieustającej opiece, a Pan Bóg niech Ci błogosławi, daje zdrowie i pomyślność na dalsze lata życia.
0: Życzą siostrzenica Sylwia z rodziną i siostry z rodzinami oraz dedykują piosenkę Bernadety Kowalskiej Piękne kwiaty, dobre słowa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Witaj, szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty? Masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
1: Po reklamie. O uwagę prosimy panią Bernadetę Młynarczyk ze Słopnic, która właśnie dziś obchodzi urodziny.
6: Z okazji urodzin dużo zdrowia, opieki Matki Bożej i Anioła Stróża, zadowolenia z rodziny, spełnienia wszystkich planów i marzeń.
1: Życzy chrześnica Łucja, a do życzeń dołącza się Franek. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Baciarów Kukułeczka.

0: O uwagę prosimy Państwa Urszulę i Stanisława Lech z Damienic, którzy świętują 40. rocznicę ślubu.
1: Każdy krok, który razem stawialiście w małżeństwie, prowadził do czegoś pięknego i trwałego. Życzę Wam, abyście dalej podążali swoją ścieżką, ciesząc się każdą chwilą, niezależnie od zakrętów i zawsze odnajdując w sobie nawzajem siłę do pokonywania wszelkich wyzwań.
0: Życzą córka Ola, zięć Mateusz i wnuki Ada i Serafin. Do życzeń dołączają piosenkę Anny Jantar, Moje jedyne marzenie.

0: O uwagę prosimy panią Barbarę Michalik z Kamionki Wielkiej.
1: Kochana Basiu, z okazji twoich 60. urodzin życzymy ci przede wszystkim zdrowia, spokoju, radości i spełnienia najskrytszych marzeń. Dziękujemy za miłość, dobroć, troskę i serce, które każdego dnia oddajesz naszej rodzinie. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech, a marzenie o małej kawiarence pod gruszą stanie się rzeczywistością. Niech święta Kinga otacza cię swoją opieką, a ukochana Kamionka Wielka zawsze będzie miejscem pełnym szczęścia. Kochamy cię i dziękujemy, że jesteś z nami.
0: Życzenia składają kochający mąż, dzieci oraz wnuki. Do życzeń dołączają piosenkę Pod gruszą.

0: koncercie życzeń miło nam powitać pana Janusza Ciężaka z Porąbki Uszewskiej, który 5 sierpnia obchodził 70. urodziny.
1: Kochany mężu, z tej okazji pragnę złożyć ci najpiękniejsze życzenia. Chcę również zatrzymać się na chwilę i z całego serca ci podziękować za każdy wspólny dzień, za twoją mądrość, miłość, troskę i wszystko, co robisz dla naszej rodziny. Niech ten czas, który przed tobą, przyniesie ci wszystko, czego pragniesz. Niech nie opuszcza cię dobre zdrowie, optymizm i poczucie humoru. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzy żona oraz dedykuje piosenkę Obiecaj mi kochanie.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy pana Janusza Ciężaka z Porąbki Uszewskiej, który 5 sierpnia obchodził 70. urodziny.
1: Kochany tato i dziadku, z okazji twoich 70. urodzin pragniemy złożyć ci najserdeczniejsze życzenia. W tym szczególnym dniu chcemy też podziękować za twoją bezwarunkową miłość, cierpliwość i wszelką troskę, którą nas otaczasz każdego dnia. Życzymy ci dużo zdrowia, sił, optymizmu, wielu powodów do uśmiechu i wszelkiej pomyślności na kolejne lata. Niech spełniają się wszystkie twoje marzenia, a każdy kolejny dzień niech będzie lepszy od poprzedniego. Niech Matka Boża ma cię w swej szczególnej opiece, a Pan Bóg niech ci zawsze błogosławi.
0: Życzą dzieci i wnuki oraz dedykują piosenkę Teresy Werner, Dałabym ci dała.

0: O uwagę prosimy Państwa, Agnieszkę i Ryszarda Kolak z Luszowic.
1: Dla naszych kochanych rodziców z okazji 25. rocznicy ślubu składamy najserdeczniejsze życzenia. Przez te wszystkie lata udowodniliście, że prawdziwa miłość to nie tylko wspólne piękne chwile, ale także siła, cierpliwość i umiejętność pokonywania trudności razem. Mimo różnych wyzwań wciąż jesteście obok siebie, wspieracie się i idziecie przez życie ramię w ramię. Niech kolejne lata przyniosą Wam dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i spełnienia marzeń. Kochamy Was całym sercem.
0: Wszystkiego, co najlepsze, życzą dzieci Marcelina, Natalia i Gabriel oraz dedykują piosenkę Baciarów Zostań tu ze mną na zawsze.

0: O uwagę prosimy panią Marię Żarowską z Lipnicy Wielkiej.
1: Z okazji twoich imienin oraz urodzin składamy ci najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy dzień przynosi ci zdrowie, spokój, radość i siłę. Niech uśmiech nigdy nie znika z twojej twarzy, a Bóg obdarza cię swoim błogosławieństwem, opieką i wszelkimi łaskami na każdy kolejny dzień życia.
0: Życzą dzieci, wnuki i prawnuczek Ignaś, a do życzeń dołączają piosenkę Doliny Mszanki. Pozdrawiam ciebie, matko.

0: O uwagę prosimy panią Marię Bołos z Łomnicy Zdrój.
1: Koleżanko Marysiu, z okazji przejścia na emeryturę składamy ci podziękowania za lata wiernej służby w stacji Żegiestów. Znałaś każdy semafor, rozjazd i tor szlakowy. Niech semafory szczęścia wskazują ci wyłącznie wolną drogę. Życzymy odpoczynku wolnego od kolejowych meldunków, rozkładów jazdy i nocnych zmian. Obyś miała czas na realizację planów i marzeń odkładanych na boczny tor. Czas na emeryturę daje wolną drogę. Zostaw więc na boku kolejową trwogę. Niech zielone światło w życiu stale ci świeci. Zapomnij o grafikach. Budzik w kąt porzuć śmiało, by na odpoczynek chwil nie brakowało.
0: Życzą koleżanki i koledzy ze stacji Żegiestów oraz linii Dolina Popradu. Do życzeń dołączają piosenkę Ryszarda Rynkowskiego Jedzie pociąg z daleka.

0: O uwagę prosimy pana Stanisława Lisa z Pierszyc.
1: Kochany tatusiu, często zapominamy dziękować sobie na co dzień. Dzisiaj, bez żadnej okazji, życzę ci przede wszystkim zdrowia, radości i wielu pięknych chwil. Jestem wdzięczna, że wróciłeś kiedyś z tej Ameryki, bo dzięki temu pojawiłam się ja, twój rodzynek, bo tak mnie nazwałeś. Dziękuję ci za twoją miłość, troskę, poczucie humoru i za to, że zawsze mogłam na ciebie liczyć. Życzę ci, żeby każdy kolejny dzień przynosił ci powody do uśmiechu, spokoju i dumy ze swoich dzieci i wnuków. Jestem szczęśliwa i dumna, że to właśnie ty jesteś moim tatą. Kocham cię bardzo mocno.
0: Z wdzięcznością twoja córka Aneta. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Batory, statku jedyny.

0: O uwagę prosimy Państwa, Renatę i Tadeusza Antoszów z Szynwałdu, którzy świętują 25. rocznicę ślubu.
1: Drodzy jubilaci, przyjmijcie serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji Waszych srebrnych godów. Cieszymy się z Wami z tego pięknego jubileuszu i życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia rodzinnego, pociechy z dzieci i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam mnóstwo powodów do uśmiechu, a wszelkie troski znikają bez śladu. Patrzcie w przyszłość z taką samą radością i miłością jak w dniu ślubu. Niech Pan Bóg daje Wam zdrowie i pomyślność na dalsze wspólne lata, a Matka Boża ma Was zawsze w swojej szczególnej opiece.
0: Życzy brat Marek z rodziną oraz dedykuje piosenkę Roberta Chojnackiego i Piaska Niecierpliwi.

0: O uwagę prosimy pana Jacka Lelka, burmistrza miasta i gminy Stary Sącz.
1: Szanownemu panu burmistrzowi z okazji imienin pragniemy złożyć panu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz niewyczerpanej energii do działania. Niech trud włożony w rozwój naszej małej ojczyzny przynosi jak najlepsze owoce, a podejmowane decyzje spotykają się z życzliwością i uznaniem mieszkańców. Życzymy również szczęścia w życiu osobistym, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności na każdy dzień.
0: Życzenia składa rodzina Florków i grupa numer 23 pielgrzymująca w tym roku na Jasną Górę. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Piotra Jurkiewicza Życzenia.

0: O uwagę prosimy panią Bernadettę Żmuda z Opola.
1: Kochana solenizantko, z okazji imienin przesyłamy Ci moc serdecznych życzeń. Życzymy Ci wszystkiego, co najlepsze. Niech zdrowie i szczęście zawsze Ci towarzyszą. Niech każdy dzień przynosi radość, spokój i przyjaznych ludzi wokół. A wszelkie zło niech omija Cię z daleka. Żyj uważnie i po swojemu i nadal pozostań wierna swoim wartościom. Życzymy Ci, aby Pan Jezus szczodrze obdarzał Cię swoimi łaskami, a Matka Najświętsza, Twoja patronka i Święty Józef otaczali Cię swoją opieką każdego dnia i wspierali Cię w trudnych chwilach. Miej mało życzeń, to Cię uszczęśliwi. Miej mało przyjaciół, niech będą prawdziwi.
0: Życzenia przesyła rodzina i dedykuje piosenkę Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry w wykonaniu Eleni.

0: 25 sierpnia jubileusz 90. urodzin obchodziła pani Janina Bielska ze Stawiszy, matka 16 dzieci, babcia i prababcia 140 wnuków i prawnuków oraz praprababcia, dwóch praprawnuczek.
1: Niech przemieniony Jezus z góry Tabor i Matka Jezusa Maryja mają czcigodną jubilatkę w swej szczególnej opiece. A dobry Bóg niech darzy zdrowiem, wszelkimi potrzebnymi łaskami oraz pokojem ducha za tak piękny trud i wspaniały przykład macierzyństwa i prawdziwej miłości Boga i ludzi. Wszystkiego najlepszego, dużo radości, uśmiechu oraz jeszcze wielu, wielu lat życia w gronie kochającej rodziny.
0: Życzą wdzięczne dzieci z rodzinami oraz mieszkańcy wsi Stawisza z księdzem rodakiem Mirosławem Królem. Muzycznym upominkiem będzie pieśń Była cicha i piękna jak wiosna.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów. W bieżącym tygodniu imieniny obchodzą
1: ksiądz Bartłomiej Król,
0: ksiądz Ludwik Kiełbasa,
1: ksiądz Jan Król
0: i ksiądz Jan Ligas. W imieniu dyrekcji pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z prawdziwą przyjemnością przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i dziękujemy bardzo za uwagę. Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad. Do usłyszenia.

0: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Serdecznie pozdrawiam moją mamę Joannę Duran i mojego tatę Mateusza Guzego i ojczyma Rafała Durana i całą moją rodzinę z Alwernii i z Krakowa.
2: Pozdrawiam Mateuszka, Czesak, Poryk i żonę Cecylię.
3: A żonę Katarzynę i syna Mateusza, córkę Ewę z Łętowic.
4: Pozdrawiamy wszystkich naszych znajomych, a najbardziej męża, mojego syna z rodziną i myślimy o nich cały czas.
5: Pozdrawiam całą moją rodzinę, chłopaków, akurat jednego syna, co jest teraz na wyjeździe, chyba w trasie, rodzinę Pierzchałów z Podola Górowa.
6: Ja pozdrawiam moje przyjaciółki Kingę i Julkę.
7: Pozdrawiam moją rodzinę, mamę Agnieszkę, Piotra, mojego tatę, moje rodzeństwo Michała, Mateusza i Karolinę. Karolina, nie żałuję, że jej tu nie ma, ale pozdrawiam.
8: Ja też pozdrawiam moją rodzinę, pozdrawiam też księdza proboszcza i przede wszystkim mojego syna Kamila, który bardzo chciał być na tej pielgrzymce, ale mu się nie udało. Dziękuję. Proboszcza Tomasza z Rzezawy.
9: Renata, grupa druga świętego Franciszka. Pozdrawiamy cały Szynwałd i wszystkich z rodziny.
10: I Olszyny.
11: Pozdrawiam mojego męża, pozdrawiam syna i jego żonę i zwłaszcza jego ich dzieci, a moje wnuki Ksawusia i Hanie. Pozdrawiała Beata z Justynką i z Filipem.
12: Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z Gnojnika i ósemkę całą.
13: Hej, z strony Artur, pozdrawiam wszystkich moich kuzynów z Śmigna, z Pleśnej, z Łowczówka, z Poremny Radnej. Pozdrawiam.
14: Dominika, grupa 13 i pozdrawiam moją rodzinę, z Nagawczyny i babcię tak samo.
15: Gabriela z grupy 13, pozdrawiam rodziców, brata z Brzeźnicy i moją babcię z Dębicy.
16: Karolina, grupa 13, pozdrawiam całą swoją rodzinkę z Brzeźnicy i moją babcię w Dębicy również pozdrawiam.
17: A dzień dobry, nazywam się Pani Danuta, idę w pielgrzymce pierwszy raz, jestem szczęśliwa, zadowolona z wnukiem, jest cudownie, zachęcam wszystkich. Spotkałam moją byłą szefową, z którą się pogodziłam, pojednałyśmy się. Pozdrawiamy wszystkich.
18: Mam na imię Celina, grupa 19, serdecznie chcę pozdrowić moje kochane dzieci. Dariusza, Iwonę i Mirosława, moich sąsiadów z Niskowej, Małgorzatę i Józefa i całe osiedle Niskowa oraz wszystkich sąsiadów, bliskich i dalszych znajomych z Naszacowic, Kwoków, Szelców, Ziębów, moje kochane siostry i braci, a troszkę ich mam.
19: Krystyna, grupa 15, świętego Jacka z Limanowej. Pozdrawiam przede wszystkim męża, dzieci, wnuki, wszystkich znajomych, sąsiadów, koleżanki, kolegów, Limanową całą, urząd miasta, koleżanki i kolegów radnych.
20: Grupa 15, grupa Limanowa, pozdrawiam serdecznie mojego siostrzeńca Krzyśka, Grześka, moją siostrę i wszystkich, którzy mocno trzymają za nas kciuki i otaczają nas modlitwą i nas wspierają.
21: Pozdrawiam babcię i dziadka z Łącka.
22: Jestem Justyna z grupy 9.

0: 15. Pozdrawiam babcię i dziadka z Łącka.
1: Barbara, grupa 22. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, bliższych, dalszych, całe moje rodziny i bardzo za wami tęsknię.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Witaj, szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Marta Jodłowska, zapraszam. Najmłodsi pielgrzymi byli w centrum siódmego dnia 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. W niedzielę był tak zwany Dzień Dziecka. Pątnicy modlili się o dobry przykład w rodzinach dla dzieci i młodzieży. A jak mali pielgrzymi radzą sobie w drodze na Jasną Górę?
2: Bardzo dobrze.
3: Pogoda była dokuczliwa dla Was?
2: Nie bardzo, ale jak padało, to nie było najfajniej. Mi się bardzo podobało, bo było dość ciepło, ale czasami też trochę padało.
3: Słońce czasami też przyświeca pewnie mocno.
2: No tak, trochę czasami świeci mocno. No jakby jest trochę ciężej, bo jest dość ciepło, ale da się przejść.
3: Co Ci się podoba na trasie?
4: Podoba mi się prysznic.
3: Jest ciepła woda?
4: Jest.
3: A co jeszcze się dzieje na trasie? Co jest takiego fajnego?
4: Obiady chyba.
3: Gdzie nocujecie? W jakich miejscach?
4: W remizie. W namiocie spałam i była burza.
1: Dzieci na szlaku są zaopiekowane przede wszystkim przez rodziców. Większość ma specjalne wózki, żeby na trudnych odcinkach przewozić małych pielgrzymów. Czy to wyzwanie? Pielgrzymować z dziećmi?
5: A na pewno dla mamy jest to większe obciążenie moim zdaniem, bo jednak się myśli tak za trzy osoby, a nie za jedną. Niemniej jednak jest dużo pomocnych osób, dużo wsparcia i Panem Bogiem damy radę.
3: Jak Tobie się idzie do tej pory na szlaku pierwszej pielgrzymki?
4: Dobrze.
3: Dobrze, a nóżki już bolą?
4: Nie.
3: Zawsze chodzisz, czy czasami mama pomaga, na przykład zabiera Was do wózka?
4: Zawsze.
3: W tym roku chodzą, cały czas praktycznie. Marcysia jeszcze ani raz nie jechała w wózku. Kacperek, jeden odcinek w Tarnowie w czasie deszczu i tyle. Ile macie lat?
4: 8.
3: I który raz idziecie?
4: My.
3: Czyli prawie od niemowlaka.
5: Tak, minęliśmy jedną. Mieli pierwszy raz 14 miesięcy, jak żeśmy byli na pielgrzymce.
3: To chyba jest wyzwanie.
5: Organizacyjnie trzeba się ogarnąć, aczkolwiek wózek jest pomocny i tu siostry mi pomagają niesamowicie, także samemu ciężko byłoby.
1: Skoro Dzień Dziecka, to też nie zabrakło prezentów.
6: Dla dzieci przygotowaliśmy zarówno coś słodkiego, ale również takie gadżety typu zawieszki odblaskowe ze świętym Franciszkiem, odblaskowe opaski z napisem Piesza Pielgrzymka Tarnowska, właśnie związane też z tym hasłem, że wiemy, że one same nie świecą, tylko odbijają światło i tak jak jesteśmy posłani, powinniśmy również to światło Chrystusa odbijać. Dzieci otrzymały również słodycze, soczki, lizaki, więc na tej drodze są zaopatrzone i zauważone, no bo to nas cieszy, żeby ci najmłodsi pielgrzymi mogli właśnie to otrzymać. Otrzymali również właśnie takie specjalne legitymacje małego pielgrzyma, gdzie będą w dniu dziecka też uzupełnione o różne naklejki.
1: Mówił ksiądz Bogusław Tokarz, kierownik zaopatrzenia pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. A dodajmy, że w siódmym dniu pielgrzymi części A pokonują 24 km z Pradeł do Niegowej, a część B 22 km z miejscowości Sadowie do Trzebniowa. Nauczyciele religii przygotowują się do nowego roku szkolnego. Przed pierwszym szkolnym dzwonkiem w Nowym Sączu i w Tarnowie odbędą się odprawy katechetyczne. To spotkanie dla księży, sióstr zakonnych i świeckich, którzy uczą religii w szkołach na terenie diecezji tarnowskiej. Parafia wspólnotą misyjną, takie będzie hasło odpraw katechetycznych, zapowiada dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz Andrzej Jasnos.
7: Misje nam się kojarzą głównie z osobami, które wyjeżdżają do krajów takich jak Afryka, Peru czy Kuba. Natomiast gdybyśmy tak popatrzyli, to każda parafia jest tą wspólnotą, która sama z siebie ma misję, głoszenia Chrystusa. I ten temat, który proponujemy, to to, żeby odkryć w parafii, w osobach, które tworzą parafię, właśnie ten ogromny potencjał, że każdy z nas jest zobowiązany na mocy chrztu właśnie do głoszenia Chrystusa.
1: Odprawy katechetyczne odbędą się 27 sierpnia o 9:30 w Nowym Sączu w auli przy Bazylice Kolegiackiej, a 28 i 29 sierpnia także o 9:30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Z nauczycielami religii w Nowym Sączu i w Tarnowie spotka się także biskup tarnowski Andrzej Jerz. Pisanie ikony to niezwykłe rzemiosło, ale forma modlitwy, mówi jeden z twórców, Jarosław Zdoński z Tarnowa. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ikon, Piękno Ikony, od kilkunastu lat tworzy takie dzieła.
8: Najczęściej jest to postać Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętych. Uczyłem się na kursach na Ukrainie. Dla mnie jest to taka forma modlitwy. Ikona jest jak gdyby takim moim oknem do nieba.
1: Tarnowskie Stowarzyszenie Miłośników Ikon Salon Piękno Ikony organizuje na początku września warsztaty w ośrodku rekolekcyjno-misyjnym Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Piwnicznej. Warsztaty od 4 do 6 września będą organizowane i prowadzone przez członków stowarzyszenia bezpłatnie. Może w nich uczestniczyć około 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 725 024 780. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.
1: Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj ten różaniec poprowadzi grupa numer 12 świętego Michała Archanioła. Pielgrzymi z Dębicy oraz z dekanatu Pilzno. A tę modlitwę różańcową chcemy ofiarować w intencji rodziców, wszystkich rodziców, prosząc, aby zawsze byli dobrym przykładem dla swoich dzieci, dla młodzieży. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
3: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: O przymnożenie cnót wiary, nadziei i miłości, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Maria Magdalena nie zatrzymuje radości ze spotkania ze zmartwychwstałym dla siebie. Biegnie z nią do uczniów. My także możemy przynieść komuś nadzieję, kiedy samemu trudno mu ją odnaleźć. Maryjo, ucz nas nieść innym nadzieję.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica druga, wniebowstąpienie Pana Jezusa. Jezus odchodzi do Ojca, ale wcześniej posyła uczniów do ludzi. Nas również posyła. Często niedaleko, lecz do tych, którzy są tuż obok. Maryjo, ucz nas rozpoznawać ludzi, do których posyła nas Twój Syn.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty obdarza każdego inaczej, ale wszystkie dary mają służyć dobru innych. Nie musimy pomagać tak samo. Mamy dobrze wykorzystać to, co sami otrzymaliśmy. Maryjo, ucz nas służyć innym naszymi darami.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja całym życiem pokazuje troskę, która potrafi zauważyć człowieka i być przy nim. Nie zawsze możemy komuś pomóc tak, jak byśmy chcieli. Czasem najważniejsze jest, żeby nie zostawiać go samego. Maryjo, ucz nas wiernej obecności przy drugim człowieku.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Maryja jest królową, która sama nazwała siebie służebnicą. Jezus przypomina nam, że prawdziwa wielkość nie polega na tym, ile ludzi służy nam, lecz na tym, czy potrafimy służyć innym. Maryjo, ucz nas wielkości, która potrafi służyć.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia I z Białegostoku.
2: Wakacje ze świętym Pawłem. Słowo, które inspiruje, myśl, która zatrzymuje, zadanie, które pomaga lepiej przeżyć każdy dzień. Czyli radiowy challenge na wakacje.

W dobrych zawodach wiary. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, rozdział 6, werset 12. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobądź życie wieczne. Do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Czy wiara jest walką? A jeśli tak, to z kim? Z czym? Paweł używa niezwykle mocnych słów. Walcz. I to w niejakichkolwiek zmaganiach, ale w dobrych zawodach. Nie chodzi tu o przemoc, o agresję, nawet o siłę fizyczną. Chodzi o codzienną duchową czujność, o wierność, o zmaganie się o to, co w życiu ważne. Wakacje są czasem odpoczynku i słusznie, ale odpoczynek nie oznacza rezygnacji z duchowej czujności. Przeciwnie, to może być czas, w którym najbardziej potrzebujesz odwagi i wytrwałości, by nie zgubić sensu, by nie uciec w byle jakość, by nie pozwolić, żeby Bóg stał się kimś odległym, zapomnianym. Czasem walka o wiarę to modlitwa, kiedy ci się nie chce. Czasem to powiedzenie prawdy, gdy łatwiej milczeć. Czasem to bycie dobrym, gdy inni są obojętni. Czasem to przebaczenie, które wydaje ci się ponad siły. Zawsze to wybór serca, które ufa, że warto, że trzeba podjąć walkę. Paweł nie był superbohaterem, ale był wytrwały. Wiedział, że życie z Bogiem to nie jednorazowy zryw, ale codzienna decyzja. Chcę żyć w prawdzie. Chcę trwać. Chcę kochać. Masz w sobie więcej siły niż myślisz. Nie swojej, ale danej ci przez Boga. I masz w sobie ducha walki. Nie po to, by pokonać innych, ale by nie stracić tego, co najważniejsze. Aby to zachować, uchronić. Zadanie na dziś. Zrób dziś coś, co będzie konkretnym krokiem w twojej duchowej walce. Może to będzie modlitwa, której unikałeś. Może rozmowa, którą odkładasz. Może pomoc, która kosztuje poświęcenie komuś twego czasu. Zrób to z potrzeby serca. Z intencją: Panie, chcę być wierny Tobie, nawet gdy to trudne. A potem wieczorem podziękuj za siłę, którą dostałeś do tej walki w dobrych zawodach.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie.

0: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
1: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
0: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
2: Siódmy dzień na szlaku pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę dobiega końca. To był jeden z tych najbardziej wesołych i radosnych dni, bo w centrum były przede wszystkim dzieci. Ale modliliśmy się także za młodzież i całe rodziny, które pielgrzymują z tymi najmłodszymi pielgrzymami. Bohaterowie dzisiejszego dnia prawdopodobnie w większości już śpią. Ale udało nam się złapać na szlaku kilka osób, które podzieliły się swoimi trudami.
3: Pielgrzymujesz z dziećmi? Takie pielgrzymowanie jest wyzwaniem?
4: A może trochę, ale jest bardzo takie radosne, bo wiem, że ten cały dom, który może bym zostawiła właśnie tam, gdzie mieszkamy, to jest ze mną. Jest moim zdaniem dla mnie jest dużo łatwiejszy, bo tak czuję się, że wszystkich tak ogarniam i jestem bezpieczniej. Natomiast trud fizyczny, jeden drugiemu pomaga, wspiera się fizycznie i psychicznie, także myślę, że dla mnie nie jest to jakieś takie wielkie wyzwanie.
3: Siostra Agnieszka pielgrzymuje z bratem
5: Hubertem.
3: 9 lat masz, co oznacza, że to chyba też jest wyzwanie dla ciebie przejść aż tyle dni z Tarnowa na Jasną Górę. Czujesz, że to jest takie właśnie wyzwanie?
5: Tak, to jest mój trzeci raz, ale nie byłem na wszystkich.
3: Czasami któryś dzień odpuszczasz, żeby po prostu odpocząć?
5: Teraz idę pierwszy raz na całą.
3: Jak porównujesz te poprzednie do tej tegorocznej?
5: No bardzo się cieszę z tego, bo idę na całą.
3: Dziś jest Dzień Dziecka na trasie. Czujesz, że to taki wyjątkowy dzień?
5: Trochę. Codziennie jakieś mamy, ksiądz nam daje nagrody.
3: Dzieci są docenione na szlaku?
5: Tak.
3: Szczęść Boże!

0: Się pielgrzymuje w takiej grupie, gdzie trójka dzieci?
1: Tak, trójka dzieciaczków. Są trudności, ale jest dużo też radości, czasem uśmiechu i takiego wsparcia. Najmłodsza jest we wózku, więc nam jest troszkę łatwiej. Za wsparciem innych pielgrzymów też dużo nam jest lżej.
0: Najmłodsza córeczka ile ma lat?
1: Ania skończyła 3 latka.
0: A tutaj mamy jeszcze koło Ani?
2: Ola.
0: I ile ty masz lat?
2: 10.
0: A, ty jesteś odważna w takim razie, że wybrałaś się na pierwszą pielgrzymkę tarnowską. Ile dni już szłaś?
2: Na razie 1.
0: A nóżki zaczęły boleć, czy jeszcze nic nie czujesz?
2: Tak trochę.
0: Jak ci się pielgrzymuje?
2: Bardzo fajnie. Fajne zabawy na postojach, fajne piosenki śpiewamy też. No i rozmowa.
0: Dobrze, to jeszcze podchodzę do braciszka. Jak ty masz na imię?
3: Artur Jalosz.
0: I widzę, że ty chyba tu jesteś najstarszy, co?
3: Nie, jestem środkowym.
0: Środkowy jesteś? To ile ty masz lat?
3: 9.
0: 9, no ale wygląda na to, że ty tutaj czuwasz i tak nad dziewczynami, co?
3: Troszkę pomagałem blowacić wózek.
0: No to widać, że to jest rola brata spełniona. Jak ci się wędruje na pierwszej pielgrzymce tarnowskiej?
3: Nie najgorszej.
0: Co jest fajnego w tym pielgrzymowaniu?
3: Bo można wzmocnić swoje nogi, żeby największe odcinki chodziły i można też długo spać.
0: Czasami na postoju, tak? Dodatkowa jest drzemka.
3: Tak.
0: Chcecie kogoś pozdrowić może?
4: Babcie, ciotka, tatę.
0: A kto pozdrawia?
4: Artur, Ola i Ania.
5: Jak wygląda? No bardzo dobrze wygląda. Mam córeczkę, mam jeszcze synka. W domu jest jeszcze jedna córa, może pójdzie za rok. Także wszystkich zachęcamy. Kto jeżeli jest pielgrzymem, a ma w domu swoją rodzinę, żeby ich po prostu zabierać, bo stąd tych pielgrzymów przybywa. No i ta pielgrzymka może jakby się też rozwijać przez to. Także bardzo fajnie, a dzieci są wytrwałe. Jak są jakieś problemy, to rodzice starają się je rozwiązywać, ale generalnie jest bardzo... bardzo miła atmosfera. Właśnie też dzięki dzieciom.
0: A kto się w tym roku odważył na pójście? Jak masz na imię?
6: Hania.
0: Jesteś pierwszy raz na trasie?
6: 3. raz.
0: A, to ty już masz doświadczenie.
6: Mhm.
0: Jak to pielgrzymowanie wygląda?
6: Czasami robię sobie przerwy w sanitarce, ale już teraz nie.
0: Od początku idziesz?
6: Od 2. dnia.
0: Bolą ci już nogi po takim czasie?
6: No jedna.
0: Jak ci się w ogóle podoba taka atmosfera pielgrzymki?
6: No nie wiem, jak to określić, ale jest bardzo fajnie. I chciałabym jeszcze raz iść. No a warunki czasami, jak się idzie do jakiegoś noclegu, na przykład się śpi w stodołach lub takie, ale też mamy takie noclegi, że śpimy w domach.
0: A tutaj chyba braciszek, powiedz mi, jak masz na imię?
7: Kuba.
0: I ile ty masz lat?
7: No, 8.
0: Maszerujesz razem z siostrą Hanią?
7: Mhm.
0: No i jak ci się tak chodzi na tej pielgrzymce?
7: Dobrze.
0: Dobrze? Duże trasy już miałeś do pokonania?
7: Tak.
0: Kuzynka, jak ma na imię?
8: Antosia.
0: Antosiu, a ty ile masz lat?
8: 8.
0: No i jak ci się podoba w ogóle ta pielgrzymka?
8: Bardzo jest fajna. Chodzę na nią co roku.
0: To który już to jest twój raz?
8: Razem jak chodziłam w dół, to jest 9, ale tak to idę 8.
0: Co ci się w ogóle podoba w tym pielgrzymowaniu?
8: Żeby iść, cieszyć się modlitwą i z Bogiem iść razem.
0: Słyszałam, że wy jesteście kuzynami tutaj Hani. Jak macie na imię?
9: Kuba.
10: Tomek.
0: I ile wy macie lat?
10: No 8.
11: 12.
0: Dlaczego wy tutaj jesteście?
11: Po prostu ciocia i wujek chodzą, tak jakby to trochę nas przyciągnęło, przynajmniej mnie, że zachęciło i to jest też tak jakby fajne trochę wyzwanie.
12: Bo ja tak lubię pielgrzymkę, bo fajnie się chodzi i poznaję różnych innych przyjacieli.
0: Dostajecie codziennie różne nagrody za to wasze dzielne pielgrzymowanie. Podobają wam się te nagrody?
12: Tak.
11: No słodycze, to tak.
0: Czego wam życzyć w takim razie na te kolejne kilometry do Jasnej Góry?
12: Żeby nogi nie bolały. Żeby nie było żadnego zmęczenia.
0: Dużą grupą tutaj pielgrzymujecie i co, i regularnie?
13: Tak, no my w sumie z mężem ja już 18 raz idę, mąż 17, poznaliśmy się na pielgrzymce i tak po prostu najpierw sami, a później coraz większą ekipą, całą rodziną. Nasza najmniejsza ma 1,5 roczku, więc tam sobie słodko śpi. No mówię, Iwka może za rok coś powie. Tak, Iwciu?
0: Rozumiem, że takie duże rodzinne pielgrzymowanie, bo i kuzyni, kuzynki.
13: Tak, no w sumie rodzeństwo dzisiaj ostatni brat dołączył, znaczy w sumie najstarszy dołączył do nas, idzie z nami do końca, więc jesteśmy Wszyscy, cała ekipa, całe rodzeństwo. Nas jest piątka i dzieciaki. Duża ekipa, bardzo duża ekipa.
0: Bo piątka dorosłych rodzeństwa, a dzieci więcej, więc ile w sumie tak was będzie?
13: 9 dzieci. No i jeszcze jest... 15 na pewno osób jest. W 25 jesteśmy zawsze w najlepszej grupie. Nierozłącznie, ale tam idą tyle same rodziny, idą jest tyle wózków, że ma kto pchać.
0: Warto, rozumiem, tak rodzinnie pielgrzymować.
13: Warto, naprawdę warto, bo to wzmacnia i w ogóle to jest czas dla nas, taki czas, gdzie po prostu dzieciaki czują też rodziców blisko, gdzie po prostu wszyscy się jednoczymy. No i w ogóle rodzeństwo, no jest to naprawdę coś wspaniałego, niesamowitego.
0: W 7 dniu piesza pielgrzymka tarnowska odwiedziła Sokolniki o poranku, mszę świętą, miała tutaj część B, a w południe część A, która pokonywała dziś 24 km z Pradeł do Niegowa, a wracając jeszcze do części B, tu pielgrzymi wędrowali z miejscowości Sadowie do Trzebniowa. Właśnie tam już jutro msza święta, na której spotkają się obie części pieszej pielgrzymki tarnowskiej po raz pierwszy od wyjścia z Tarnowa. Na naszej antenie będziecie mogli usłyszeć transmisję o godzinie 8:00, a już teraz zapraszam na duchowe pielgrzymowanie i apel jasnogórski. Nadawać będziemy prosto ze szlaku modlitwę z grupą 14 z miejscowości Nowy Gorzków.
9: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: Duchowe pielgrzymowanie. Audycja dla pielgrzymów duchowych.
1: Duchowi pielgrzymi, zapraszamy Was do wysłuchania konferencji z trasy 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, którą wygłosi tegoroczny duchowy przewodnik ksiądz Wojciech Węgrzyniak.
2: Dziś trochę powiemy sobie o takim niemodnym słowie, jakim jest służba. Służba kojarzy się z jakimś posługiwaniem czy wysługiwaniem kogoś. No ma jakieś takie cechy, można powiedzieć, bardzo negatywne, no ale skoro w czasie pielgrzymki myślimy o posłaniu, myślimy o misji, myślimy o powołaniach, o tym, do czego jesteśmy skierowani, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że zawsze każde powołanie czy każde posłanie jest pewnego rodzaju służbą. To znaczy, że ja zawsze jestem dla kogoś, a nie tylko dla siebie. Czasem oczywiście jest to dla siebie. Ja też jestem księdzem, też w jakimś sensie dla siebie. To jest moje odkrycie jakby służenia samemu sobie. Też jakby znalezienia miejsca na tym świecie, jakie jest najlepsze. Ale generalnie rzecz biorąc, każde posłanie wiąże się z relacyjnością. Z relacyjnością, z byciem dla drugiego. Po pierwsze, warto zauważyć, że człowiek zawsze komuś służy. To nie jest tak. Ludzie nieraz mówią, no ja chcę być panem, ja nie chcę nikomu służyć. To nie da się. Nie da się tak. Jesteśmy tak skonstruowani, że zawsze kogoś słuchamy, zawsze komuś służymy, czasami bardziej chętnie, czasami mniej chętnie, ale czasami po prostu słuchamy, bo zmusza nas do tego natura, czasami biologia, czasami służymy po prostu stereotypom, czasami społeczeństwu, czasami prawu, no bo jest takie prawo i no jesteśmy mu po prostu posłuszni. Czasami służymy naszym kolegom, czasami naszym koleżankom, czasami nami rządzi teściowa, czasem po prostu teść, czasem dzieci rządzą nami, czasem żona, czasem mąż, czasem szef pracy, czasem proboszcz, czasem biskup, a czasem może nami rządzić też i służymy wtedy naszym oczekiwaniom, naszym pragnieniom, biegamy, zaiwaniamy, bo mamy jakąś ideę fix, za którą po prostu trzeba pójść. Czasem jest tak nawet, że służymy naszym nałogom, nie? Że człowiek się tak przyzwyczai do pewnych rzeczy, że nie może tego po prostu nie robić. Więc służymy i diabłu niekiedy, po prostu służymy i chęciom, pragnieniom, przeróżnym sytuacjom. Chodzi o to, żeby gdzieś jakoś sobie uświadomić, że taką mamy konstrukcję, że nie da się być po prostu panem, to znaczy nie da się być w tym znaczeniu, że żeby nikomu nie służyć, bo zawsze komuś człowiek będzie służył. Natomiast no, chodzi o to, żeby wybrać takiego pana, czy tak służyć po prostu innym ludziom, żeby to nie straciło w nas godności, żeby to nas nie zniewalało, żebyśmy ze sług nie zrobili się niewolnikami i żeby oczywiście nie zrobić krzywdy innym. Ale gdzieś ta pierwsza prawda o tym, że człowiek i tak będziesz komuś służył, jest ważna, bo nieraz ludzie mówią, a ja tam nie będę słuchał kościoła, ja tam nie będę komuś służył, wszyscy mają mi służyć. Nie, no może się ostatecznie okaże, że owszem, masz władzę, możesz ją wykorzystać, ale całe życie po prostu służyłeś diabłu, który był w tobie, albo służyłeś swoim grzechom. Druga sprawa, służenie to jest jednak bycie kimś, więc w tym sensie historia zbawienia zaczyna się od momentu, kiedy diabeł nie chciał służyć. Właśnie diabeł nie chce służyć, powiedział non serviam, nie będę służył. Tak to interpretujemy, że tak naprawdę był aniołem, był stworzonym przez Pana Boga, był kochany, miał super środowisko wzrostu, nie miał złych rodziców, ani dziadków, ani do szkoły złej nie chodził i ten święty anioł, wspaniały, doskonały, stał się diabłem. Dlaczego? Bo nie chciał służyć. Bo nie chciał służyć, nie? Chciał się stać się, stał się diabłem i w tym sensie to jest jakiś taki niesamowity klucz, jak jest w nas takie myślenie, że ja nie chcę służyć, że jest w tym trochę coś diabelskiego, nie? Bo paradoksalnie wydaje się, że jak będziemy służyć, to będziemy poniżeni, to będziemy gorsi, co ja anioł mam służyć człowiekowi, ale to nie jest tak. To nie jest tak. Bardziej prawdziwe jest to, co mówi w takim powiedzeniu, możecie spotkać nawet w niektórych zakrystiach, servire regnare est, że służyć znaczy królować, że kto służy, ten po prostu króluje, że na tym polega służba, że w jakim sensie jest on królem, stąd minister, ten, który służy, no jest w rządzie, on rządzi, no bo jest tym, który służy. Papież nazwany jest sługą sług Bożych. Nie tak będzie między wami, mówi Jezus, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Przyszła mama Jana, Jakuba, Zebedeuszowa i żeby dogadać się z Jezusem, wiesz, może by tu coś załatwić tutaj po lewej, prawej stronie, żeby tu w rządzie przyszłym, jak już będzie ten czas mesjański, żeby moi synowie byli najważniejsi. Jezus pięknie po prostu pokazuje, że to nie jest tak, nie? Że to nie jest tak. Oni się pokłócili między sobą, potem uczniowie, kto z nich jest najpierwszy, bo jest w nas coś takiego, że ja chcę być ważny, ja chcę być pierwszy. Można by nawet postawić taką tezę, że w człowieku przede wszystkim, człowiekowi przede wszystkim zależy na tym, żeby być kimś. Żeby być kimś, nawet nieraz bardziej na życiu. Jak jest taki moment, że czuje się nikim, to on jest w stanie nawet życie sobie odebrać, ale bycie kimś to nas goni, to sprawia, że zazdrościmy innym, albo to sprawia, że się dołujemy, że się porównujemy w taki czy w inny sposób, że człowiek chce być kimś, więc to jest normalne. Jezus nie mówi, że to nie jest normalne, że nie chcesz być pierwszym, ale jeśli chcesz być pierwszym, no to trzeba służyć. To trzeba wszystkim służyć. Że wielkość człowieka nie polega na tym, że ci służą, ale wielkość polega na tym, że ty służysz. I tak samo Syn Człowieczy nie przyszedł, żeby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Jezus jest Królem Świata, jest Panem Panów, ale dlatego, że On totalnie poświęcił się innym, że On totalnie służył innym. Zauważcie, że nie wiem jak w waszym życiu, ale bardzo często taką postawą, taką osobą, która jest absolutnie piękna w naszym życiu, to jest mama. Dlaczego mama jest taka piękna? Dlaczego ona jest takim wielkim autorytetem? Dlaczego ona jest takim kimś? No bo ona całe życie tym dzieciom służy. Tym dzieciom służy i masz takie poczucie, że wiele razy niesprawiedliwie, że wiele razy za dużo poświęcała czasu, że wiele razy nie byłeś wdzięczny, że w ogóle to jest kosmos, jaka ta miłość jest nieodwzajemniona, a jednak jest w tym coś przepięknego właśnie. Ta służba z miłości dla drugiego człowieka. A więc chcesz być kimś w życiu? Chcesz być kimś w życiu, no to po prostu musisz postawić się jako człowiek, czy musisz zrobić wszystko, żeby innym służyć. Po trzecie, za swojej też natury jesteśmy powołani do rządzenia. Wydaje się, że do rządzenia, nie? Bo to jest Pan Bóg, jak powiedział, uczynił człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Jak tak czytamy właśnie w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, 26 wersecie, to mamy wrażenie, że człowiek jest stworzony do rządzenia. To prawda, ale to rządzenie polega właśnie na służeniu. Że ja mam w taki sposób rządzić zwierzętami, żebym im służył. No i doskonale widzimy dzisiaj to napięcie, że człowiek chce wykorzystać może klimat, że może chce wykorzystać zasoby naturalne. Oczywiście to wszystko jest jakoś dla nas, ale myśmy są stworzeni po to, żeby tym administrować, po to, żeby być zarządcą, po to, żeby służyć, tak żeby wszyscy w tym świecie się rozwijali, wszyscy w tym świecie jakoś byli zadowoleni. Tak samo jeśli chodzi o stworzenie kobiety. Jak mamy stworzenie kobiety, to jest taki przepiękny obraz. Tam są dwa, ten bardziej młodszy i taki mniej prymitywny, można by powiedzieć, to Pan Bóg właśnie powiedział, uczynimy człowieka i stworzył mężczyznę i kobietę. Tam wszystko jest zrobione razem, ale jest taki obraz bardziej starożytny, bardziej można powiedzieć taki prosty, kiedy jest mowa o tym, że w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, że no Pan Bóg stworzył człowieka z prochu, no ale człowiek był sam. No i nawet się nie zorientował, że jest sam. No nie zorientował się, że jest mu źle, no bo ostatecznie rzecz biorąc nikogo nie musiał słuchać. Był sobie panem całego świata. I dopiero Pan Bóg mu uświadamia w 18 wersecie, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. No nie jest dobrze. No i zaskakujące jest to, że on nie stwarza kobiety wtedy, ale co robi? On przyprowadza zwierzęta do mężczyzny. Przyprowadza różnego rodzaju zwierzęta. Adam tym zwierzętom nadaje imiona, ale nie znalazł dla niego odpowiedniej pomocy. Żadne zwierzę nie usatysfakcjonowało Adama. No i wtedy następuje ten przedziwny obraz, że zapada w głęboki sen, Pan Bóg bierze jedno z jego żeber i z tego żebra stwarza kobietę. Kiedy on ją po prostu widzi, to wtedy mówi, o, to jest kość z mojego ciała i to jest to, co absolutnie mnie może dopełniać. Nezer kynegdo, takie jest określenie w języku hebrajskim, odpowiednia pomoc. Nezer to jest ezer kynegdo, ezer to jest pomoc, ale nam się kojarzy pomoc w sensie takim negatywnym, albo w sensie takiego właśnie bycia posługiwaczką. Natomiast pomoc w Biblii to jest przede wszystkim coś, co bez czego by nie było czegoś. Pomoc najczęściej odnosi się do Pana Boga. Jak mówimy, że na przykład Pan Bóg, że dzięki pomocy Bożej, żeśmy wyszli z Egiptu, to prawda jest taka, że no bez Pana Boga byśmy nie wyszli. Więc to jest pomoc, ale to jest pomoc, która zmienia absolutnie wszystko, nie? Jak w tym kawale, jak mrówka idzie ze słoniem przez most i mrówka mówi do słonia: słoniu, ale tupiemy, nie? No tupiemy, no kto tupie, to tupie, nie? Ale jej się wydaje, że my tupiemy, nie? No tak, tak samo w życiu. Bóg jest pomocą, naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Bardzo często odnosi się właśnie w Biblii do Pana Boga, jakby pokazując, że to słowo Ezer, pomoc, nie jest negatywnym, tylko jest taką rzeczą absolutnie istotną, nie? Bez której nie byłoby tego czegoś. Natomiast to sformułowanie kynek do odpowiednia tobie, albo taka, jakby była naprzeciwko ciebie, no trochę też pokazuje, że ta pomoc musi być widzialna, no bo Pan Bóg jest niewidzialny. Jeśli ktoś jest naprzeciwko mnie, jest naprzeciwko moim oczom, to mogę powiedzieć, że On jest w jakimś sensie widzialny. Więc lubię sobie tak to interpretować, że kobieta jest taką boską cząstką, taką widzialną cząstką Boga na ziemi, nie? Że ona w jakimś sensie zastępuje Pana Boga. Nawet nieraz mówimy, że jest boska, albo mówimy Bogu, ginie, że ona po prostu sprawia, że to, co Bóg no, nie może zrobić, bo nie ma ciała, nie może po prostu tak pomóc, jak ktoś inny, bo żadne zwierzę nie może, to może zrobić tylko drugi człowiek, to może zrobić tylko kobieta. Więc w tym sensie też jest stworzona właśnie po to, by wypełniła to, czego nie ma w Adamie, by służyła jakby w sensie do tego, żeby jego życie było pełniejsze, żeby też nie był samotny. Oczywiście to, gdybyśmy to napisali jeszcze raz, równie dobrze można by napisać, że kobieta była sama i po prostu i nie jest dobrze, żeby kobieta była sama, więc to nie jest kwestia, czy kobieta, czy mężczyzna, ale kwestia, że jesteśmy dla siebie stworzeni nawzajem, żebyśmy sobie służyli, bo bez tego no, nie będziemy kimś w pełni, bez tego nie będzie tak dobrze, jak może być. Tak samo jeśli chodzi o uczniów, nie? Kiedy Jezus powołuje uczniów, to mówię, sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Znów nie mówi, wiecie co, będziecie moimi uczniami, ja mam takie znajomości w niebie. Owszem, mówi też o tym, że będziecie zasiadać na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Mówi też o władzy sądzenia, ale to pierwsze powołanie jest, żebyście byli rybakami ludzi, nie? Że waszym zadaniem będzie iść na cały świat, głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i pomagać ludziom, żeby uwierzyli we mnie. Pomagać ludziom, jakby na tym polega służba uczniów, na tym polega poświęcenie, oddanie życia. W wielu przypadkach przecież większość z nich oddali życie, dlatego po prostu, że to jest cel chrześcijanina, czy to jest cel jego życia, że ja mam służyć drugiemu człowiekowi, ja mam służyć całemu światu, bo przez tą moją służbę rzeczywiście ludzie poznają Pana Boga. Tak samo jeśli chodzi o Jezusa, już była mowa o tym, że nie przyszedł, żeby mu służono, lecz po prostu, żeby służyć. I często właśnie mówimy, że On jest Panem, często mówimy, że jest Królem, ale chyba za mało się podkreśla, że jest sługą, nie? Że niewolnikiem, diakonos, dulos, no są takie terminy dosyć mocne. No i nie wiem, mnie zawsze się też wasza diecezja kojarzy z Krościenkiem, gdzie mamy Centrum Ruchu Światło-Życie. W Krościenku jest Kaplica Chrystusa Sługi i jeszcze od dziecka, kiedy uczyła mnie religii przed szkołą, takie w Zarówce odczuła mnie pani Dorota Seweryn, która od 60 roku przecież mieszka na Kopiej Górce, więc jest to dla mnie jakiś taki zawsze znak, jak tam jeżdżę, jak się modlę, czy spotykam tą figurę, takie niesamowite, głębokie przekonanie, że On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, żeby na równi być z Bogiem, lecz ogłosił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stawszy się posłusznym we wszystkim, aż do śmierci, to śmierci krzyżowej. I to jego umywanie nóg uczniom w Kanie Galilejskiej. I ta służba, można powiedzieć, potem w przebaczaniu, po zmartwychwstaniu, kiedy nie ma do nich pretensji, tylko przynosi im pokój, no jakoś pokazuje, no tak, był kimś wielkim, robił cuda, głosił bardzo wiele, ale tak naprawdę był też sługą ludzkości, był też sługą drugiego człowieka, sługą, który jest kompletnie, jakby można powiedzieć, przyszedł na świat, który był światem niewdzięcznym. Nie? To jest dla mnie łatwo służyć, oczywiście, jak jest wdzięczność, jak ludzie są nam życzliwi, ale zawsze mnie fascynowało, że no co się stało z Jezusem, to jest absolutnie niewytłumaczalne, nie? Że tylu ludziom po prostu przywrócisz zdrowie, no tylu ludziom załatwisz chleb, nawet wino na weselu po prostu załatwisz, no jesteś dobrym, jak mówią dzieje apostolskie, przeszedł przez życie dobrze czyniąc, że nie ma żadnego takiego po prostu miejsca czy takiej sprawy, do której byś mógł powiedzieć, że Jezus zrobił źle. Nie, Jezus naprawdę we wszystkich tych sprawach zrobił bardzo dobrze. I On On jest bardzo dobry dla wszystkich, on służy wszystkim, a i tak po prostu ludzie zrobili mu to, co zrobił. Nie dość, że ci mówią, że to jesteś winny, zabiją cię, ukrzyżują, powiedzą, że wszystko było zgodnie z prawem. Więc postać Jezusa trochę nam pokazuje, że no skoro ktoś najważniejszy na świecie jest sługą, no to myśmy też powinni być jako słudzy, ale też pokazuje, że czasem ta służba może być kompletnie niewdzięczna, nie? Może być kompletnie jakby nieopłacalna, może być kompletnie niewidoczna. Czasem się zdarza, że ludzie mówią po latach, a to ja najpiękniejsze młode lata spędziłam na plebanii, pomagałam księżom, a zostałam na lodzie, nie mam męża, nie mam dzieci, albo ja tyle się poświęciłem Kościołowi, a tutaj po prostu wszyscy o mnie zapomnieli, jak jestem w szpitalu, o tyle się starałem, jak byłem młody, a potem jak już nie jestem starszy, to już nikt o mnie nie pamięta. No czasem tak jest, no czasem niestety tak jest. Tak jak nieraz rodzice po prostu mogą się zajmować pięknie dziećmi 20 lat, a potem być przez dzieci zapomniane. Tak czasem też z nami bywa, ze wszystkimi nami bywa, że może być tak, że ta służba, że to, czy to w szkole, czy służba zdrowia, czy służba straż pożarna, czy jakakolwiek służba, że może ona spotkać się z tym, że ludzie nie będą wdzięczni. To oczywiście buntuje, powoduje w sercu bunt. Matka Teresa z Kalkuty właśnie zwraca uwagę na to, jest taki jeden z piękniejszych jej tekstów, żeby po prostu być dobrym pomimo wszystko, nie? Żeby służyć pomimo wszystko, że jakby nie zwracać uwagi na to, jak inni reagują, tylko my sami koncentrujemy się na tej robocie, na której się mamy skoncentrować. Kolejna prawda, na którą warto zwrócić uwagę, to ta posługa musi być konkretna. To nie jest tak, że ja ogólnie jestem sługą Bożym, nie tak jak, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w Gościu Niedzielny był taki obrazek, że ksiądz miał w ręku kropidło, kropił się wodą święcną i taki był napis: lubię się poświęcać, lubię się poświęcać. No czasem jest tak, że my się poświęcamy ogólnie, albo służymy ogólnie, ale konkretnie to nam się już nic nie chce. Nie, to musi być konkret. To musi być konkret i to słowo diakonos, na przykład sługa, kiedy występuje w Kanie Galilejskiej, tak, słudzy mają napełnić stągwie wodą, słudzy mają po prostu podać, słudzy mają zrobić to czy tamto. Sługa to jest po prostu konkret, nie? Tak samo jak potem jest wielka dyskusja w Dziejach Apostolskich, no bo jest kłótnia między Żydami, którzy są z Jerozolimy, Żydami, którzy są z diaspory. Okazuje się, że przy rozdawaniu jałmużny zaniedbywano niektóre wdowy, no i trzeba ludzi, którzy to zrobią tam porządek, żeby nie było niesprawiedliwości, więc to jest konkretna służba. Tak samo jak święty Paweł pisze w liście do Tymoteusza, w drugim pisze tak: tylko Łukasz jest ze mną, weź Markę i przyprowadź ze sobą, jest mi bowiem potrzebny do posługi. Tychika zaś posłałem do Efezu, opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, zabierz po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Więc to jest konkret, nie? Jest konkret, weź tą opończę, weź pergaminy, do posługi jest mi potrzebny Marek. I to wszystko jakoś się spina, można powiedzieć, pokazując, że służba jest zawsze konkretna. Konkret polega na tym, że to może być, że dnia dzisiejszego na przykład zrobisz coś, co wcześniej nie robiłeś, i w ten sposób pomożesz innym, posłużysz komuś, nawet przez minutę. Nieraz mówi się: przytrzymaj mi po prostu bidon, albo przytrzymaj mi plecak, sobie buty chcę zawiązać, nie? Albo przytrzymaj to czy tamto, albo mógłbyś komuś powiedzieć, że my tak naprawdę bardzo często służymy. Że my bardzo często służymy i bardzo często po prostu wypełniamy jakieś takie konkretne polecenia, bo służba ma być konkretna. I nie wiem, czy by się dało tak zrobić, bo to nie chodzi o to, żebyśmy sobie wyliczali na dobre i na złe, ale czy by się po prostu dało tak zrobić, że na przykład dzisiaj kładąc się spać albo gdzieś tam na postoju zrobić sobie taki rachunek sumienia z rzeczy, które mi się udało dzisiaj służyć, nie? Jakby w czym mi się udało służyć, ale też zwrócić uwagę, czy ja nie jestem jakoś obsługiwany, nie? Czy ktoś, ja nie uzyskałem pomocy ze strony drugiego, bo wtedy zauważymy, że relacyjność to jest tak naprawdę wzajemna służba. Że ja służę tobie w tym wymiarze, ty mi służysz w tym wymiarze i przez to, że nawzajem sobie służymy, to powstaje relacja i przy okazji powstaje jeszcze bardzo dużo dobrych owoców. A więc to była ta sprawa, że służba ma być konkretna. Warto, jeśli chodzi o kwestie służby, mamy jeszcze uszanować tak zwaną różnorodność posług. O tej różnorodności była już trochę mowa, ale wrócę jeszcze do tego obrazu Marty i Marii. Pamiętacie, jest Marta, Maria, Łazarz w Betanii, Jezus przychodzi do nich, no i jest sytuacja, że Marta tam się uwija koło w kuchni, pewno coś przygotować, coś, żeby Pan Jezus mógł zjeść, a Maria siedziała u Jego stóp i słuchała Jego słowa. No i wszystko byłoby w porządku, gdyby mnie wcisnęła się Marta, która po prostu w jakiś naturalny sposób mówi Panu Jezusowi: powiedz mojej siostrze, żeby mi pomogła. Ciekawe, że nie mówi to do siostry. Może powiedziała, ale siostra ją zignorowała. Czasem jest tak, że no nie słuchamy siostry, a może kogoś obcego bardziej posłuchamy, nie? Może jest tak, może po prostu Marta w ten sposób też chciała pokazać jakąś taką frustrację czy zazdrość, nie? Że ja też bym chciała siedzieć przy twoich stopach i się posłuchać ciebie, no ale to co będziemy wtedy jeść na kolację? To nie jest tak, że wszyscy mogą tylko słuchać pięknie, a jak się nie przygotowuje, no to nie będzie, nie? I ciekawe jest to, że Jezus nie mówi: dobra, wiecie co, to chodźcie w trójkę, przygotujmy razem, przy okazji jak będziemy przygotować, to wam powiem. No mógł tak zrobić, nie? Mógł tak samo powiedzieć: no dobrze, to jeszcze 5 minut, już nie będę mówił, to Mario, to pomóc Marcie, no bo nie będzie sama. Ale on mówi bardzo mocne słowa, że Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. I całość jest dosyć zrozumiała dla nas, że czasem jest tak, że może być tak, że nam się wydaje, że ktoś powinien służyć, ale tak naprawdę jesteśmy przebodźcowani. To znaczy, ktoś sobie wymyślił jakieś takie zadania, które w ogóle nie są potrzebne, nie? Troszczysz się i niepokoisz wiele. Może jest tak, że tak naprawdę można zrobić było kanapki na tą kolację, a ty lubisz jeszcze taką sałatkę, jeszcze taką, jeszcze by taką doprawę, a taką przyprawę. Tej przyprawy nie ma, to trzeba do sklepu, a nie do sklepu, do sąsiada. Albo może szukasz, że ty masz jakieś po prostu, narobisz rzeczy pewnych i chcesz teraz wszystkich w to wciągnąć, nie? Bo tu jakaś rocznica w parafii, nie? Bo tu jakieś imieniny, bo tu jakieś gadżety, żeby kupić, bo to urodziny dziecka, bo jakieś takie przyjęcie, bo tu by trzeba ognisko zrobić. Wiecie co, wszyscy są już zmęczeni, już mają po prostu dość, a ktoś po prostu ma pretensje, czemu inni nie pomogą mi, bo ty jesteś, nie wiem, czy trudno nazwać ADHD, ale ty jesteś taki super po prostu nadpobudliwy, że ty byś, może nawet jesteś pracoholik i tym pracoholizmem chcesz zarazić innych, bo zawsze ci holicy chcą innych zarazić, nie? Jak jest alkoholik, to też chce, żeby drugi się napił, jak się nie napijesz, to po prostu ma do ciebie pretensje, nie? Tak samo pracoholik, nie? On cały czas będzie robił, jak nie będziesz robił z nim, to on ma do ciebie pretensje po prostu, no bo czemu nie robisz? Czemu jesteś taki leniwy? Przecież tu mamy wielką akcję. No ale jest pytanie, czy ta akcja jest w ogóle potrzebna, nie? I czy to nie jest troszczenie się za dużo? Bo może być tak, że to, co my mówimy jako brak służby albo brak niechęci, nie wynika z braku służby, tylko wynika z tego, że ktoś nie chce dokładać się do czyjegoś pracoholizmu. Albo ktoś nie chce dokładać się do przebodźcowania, bo ktoś ma po prostu do tego prawo, no. Ma do tego prawo, żeby wypocząć, ma do tego prawo, żeby umrzeć, ma do tego prawo, żeby chorować. Bo trochę my jesteśmy tacy, no, brutalni, że może być tak, że zorganizujemy sobie jakąś imprezę i wszyscy mają nam służyć. Więc może poszło w tym kierunku. A może poszło w tym kierunku, że Jezus chciał zwrócić uwagę na Marcie, że naprawdę różnego rodzaju są posługi, nie? Że różnego rodzaju, że Maria obrała najlepszą cząstkę i to jest bardzo ciekawe, że z punktu widzenia tekstu greckiego tam nie ma słowa najlepszą cząstkę, tylko dobrą cząstkę. Maria wybrała dobrą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. No i oczywiście z punktu widzenia gramatyki czy zasad gramatyki greckiej da się jakby udowodnić, że ta dobra cząstka może być tłumaczona jako lepsza cząstka albo nawet najlepsza cząstka, ale powiedzmy sobie szczerze i tak jakoś jest moja osobista opinia, że skoro w tej samej Ewangelii Łukasza przymiotnik dobry ma stopień wyższy, lepszy i ma stopień najwyższy, najlepszy i skoro autor Łukasz zna te dwa słowa, a nie użył tego słowa ani stopnia wyższego albo najwyższego, to być może jemu chodziło po prostu o stopień równy. No bo jakby chciał powiedzieć, że Maria obrała dobrą cząstkę, to nie miałby innego po prostu wyjścia. Jakby chciał powiedzieć, że wybrała najlepszą cząstkę, to by miał inną możliwość, ale tu by nie miał innej możliwości. Więc załóżmy na przykład to, że Maria obrała dobrą cząstkę. I co by to znaczyło? Że Jezus jakby chciał pokazać: Marto, Marto, tobie się wydaje, że robisz nie wiadomo wiele, a tak naprawdę troszczysz się, niepokoisz o wiele, a nie potrzeba wiele, a co potrzeba? Trzeba wybrać to, co jest dobre, nie? To, co jest tobie dobre. I teraz, tak jak ty masz swoją cząstkę i zajmij się tym, czym się zajmujesz, tak pozwól Marii mieć swoją cząstkę. Ona nie będzie jej pozbawiona, ta cząstka. I to jest jakby zrozumieć, że są tacy ludzie, którzy po prostu są różni do różnych posług posłani. Takie klarycki, załóżmy na Grodzkiej w Krakowie, one nie wyjdą ewangelizować, one nie pójdą do domu ubogich, one nie pójdą po prostu do odrzuconych, one się będą modlić i robić to, co mają zrobić, bo to jest ich powołanie, bo to jest ich posługa. I to nie znaczy, że one są niepotrzebne dla społeczeństwa, to nie znaczy, że mogłyby po prostu co innego robić. Nie, nie, nie. To po prostu to nie znaczy. To znaczy tylko to, że to jest ich posługa. W parafii rodzinnej miałem takiego księdza Mieczysława Zonia, on zmarł. W tym samym roku zmarł co ksiądz Tadeusz Juchas, kustosz Sanktuarium Ludźmierskiego. I zawsze się uśmiecham, bo to były takie dwie gwiazdy, można powiedzieć, albo dwie ważne postacie na Podhalu księża, a byli w tym sensie różni, że ksiądz Tadeusz Juchas niesamowicie zrobił sanktuarium w Ludźmierzu, no odstrzelił, odświeżył, można powiedzieć, zrobił takim otwartym oknem na cały świat. Nawet papież tam był w 97 roku, był różaniec transmitowany właśnie z Ludźmierza i trzeba powiedzieć, że to był typ człowieka, który bardzo dużo pracował i bardzo dużo się poświęcił. No i ten człowiek po prostu umarł i na jego pogrzebie może tak było z 2000 ludzi, bardzo dużo ludzi, no bo rzeczywiście dla tych ludzi dużo robił. Ksiądz Mieczysław Zoń nie był człowiekiem, który dużo robił. Ja nie chcę powiedzieć, że on mało robił, bo on już był na mizernej jako emeryt. Wcześniej jak był w Kacwinie czy w Rogoźniku, to na przykład pas owce, miał tych owiec 300. Nigdy nie miał nabożeństwa po południu, bo po południu musiał paść owce. Ale niewiarygodne było to, przynajmniej z tych ostatnich lat życia, jak go po prostu kojarzę i znam, że miałeś wrażenie, że to był człowiek mądry. Że on nie był pracoholikiem, ale to był człowiek mądry. On zawsze te pół godziny przed mszą siedział w konfesjonale, on zawsze sobie pykał taką fajeczkę, ale tutaj słownik, raczej grecko-łaciński tekst Pisma Świętego, tutaj komentarze kulowskie, on był nawet swego czasu benedyktynem, gdzieś tam w jednej ze stopce redakcyjnej pierwszej Biblii Tysiąclecia jest zaznaczony, bo znał Grekę. I ten człowiek, który wyglądał bardzo na takiego prostego człowieka, jakbyśmy powiedzieli, jednego z rolników ze wsi, okazało się, że jak otworzył usta, to był niesamowicie głęboki. Bardzo niesamowicie głęboki, nie? I bardzo dużo ludzi przychodziło, jak mieli jakieś rady, jak mieli jakieś trudności, to przychodziło, żeby po prostu z nim pogadać. Ale zewnętrznie, tak jak mówię, zewnętrznie on pozwalał na wszystko, czy to dzieci, czy ministranci, czy jakby pozwalał na to, żeby ludzie się angażowali, natomiast sam nie sprawiał wrażenia, że jest po prostu przepracowany. Dlaczego to mówię? No bo na pogrzebie też miał prawie z 2000 ludzi, nie? I to jest, gdy ktoś powiedział, no jak to jest, no oczywiście ilość ludzi na pogrzebie nie jest dowodem na to, jak my w życiu pracujemy, ale trochę jest, jakby w tym sensie, że ktoś jest powołany do tego, żeby mało robić, ale być dużo mądrym, a ktoś jest powołany do tego, żeby dużo robić, albo mało być mądrym, no nie, to tak nie można powiedzieć, nie, absolutnie nie, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, czy jesteś Martą, czy jesteś Marią. I żeby Marta uszanowała Marię, bo Maria nie ma tu pretensji do Marty, nie, że nie ma tutaj pretensji do Marty, może też dlatego, że po prostu będzie korzystała z tego jedzenia. Ale gdyby Marta była też troszeczkę bardziej taka otwarta, to by wiedziała, dobrze, skoro moim posługą jest przygotowywać jedzenie, no to ja się cieszę, że jest taka Maria, bo jak ona się nasłucha Pana Jezusa, to ona mi przekaże, ona nagra jakieś medytacje, jakąś konferencję, potem coś napisze, no ja na to nie mam czasu, bo się po prostu zajmuję czymś innym. Więc uszanować różnorodność posług jest ważną rzeczą, bo nieraz no jest jakiś taki zamordyzm, że chcielibyśmy wszystkich poustawiać na w takie klocki, jakie chcielibyśmy my. Po dziewiąte, bardzo ważne jest, żeby każdy dobrze robił swoją służbę. Dobry pasterz pasie swoje owce. I bardzo mi się podoba w tym tekście właśnie nie tylko słowo dobry pasterz, nie tylko pasie, nie owce, ale swoje. No bo mógł Pan Jezus powiedzieć tak, że dobry pasterz pasie owce, a nie wykorzystuje, że on je pasie, ale on pasie swoje owce. Swoje owce i to jest rzecz jakby normalna, że no taki ojciec czy matka, on się głównie ma poświęcić swoim dzieciom. To nie może być tak, że nie wiem, ojciec czy mama są wspaniałymi sąsiadami dla dzieci sąsiadów, bo ich bardziej lubią, więcej poświęcają czasu. Każdy z nas by powiedział, że to jest nielogiczne. Jakby mąż więcej spędzał z koleżanką niż ze swoją żoną czasu, to by ktoś powiedział, że to jest absolutnie absurdalne, nie? Jakby ksiądz zajmował się ludźmi nie z parafii swojej, aniż parafianiami, no to byłoby nie do końca poważne. I oczywiście w kościele nie mamy jakiejś takiej rejonówki, ale to też jest jakiś trochę problem, żeby zrozumieć, że moim obowiązkiem jest przede wszystkim pomóc i obsłużyć parafian, nie? I to również w kwestii spowiedzi, nie? Spowiedzi, mszy świętych, różnego rodzaju posług. To nie jest tak, że jeden ksiądz jest dla całego świata, a drugi tylko dla siebie. Nie, nie. Że na tym polega rejonowość i na tym polega, że jak, nie wiem, jestem odpowiedzialny za moją wspólnotę 120, to oni muszą mieć większe prawo do mnie. I wiadomo, że jak oni mają jakiś problem, chcą porozmawiać, albo może trzeba nawet pójść na ślub czy na chrzciny, no to ja to jest bardziej zrozumiałe, że ja do nich pójdę, no bo to są moje owce, nie? A jak ktoś jest całkowicie obcy, ani nie z mojej parafii, ani nie z mojej wspólnoty, to, że on by chciał być obsłużony przez takiego pasterza czy innego, no to jest inna sprawa. Natomiast musi też zrozumieć, że że trzeba się skupić na tym, co jest moje. Bo jest trochę takie niebezpieczeństwo, że my się zajmujemy nie tymi zadaniami, które byśmy powinni robić. Że masz pracę, ale w pracy jeszcze załatwiasz sobie rzeczy, nie? Jeszcze sobie w pracy coś tam będziesz pogooglał, nie? A przecież masz w pracy robić co innego. Że jesteś mistrzantem, jesteś lektorem, nie jesteś scholi, czy jesteś strażakiem, to rób to, nie? Jakby to, co jest twoim zadaniem, jesteś uczniem, no to się ucz po prostu, jesteś w pracy, to pracuj. Bo nieraz jest tak, że się nam nie chce, ogarnia nas duch lenistwa i potem wymyślamy, że on wspaniale pracuje. No, on robi wszystko, ale nie to, co trzeba. Ale nie to, co trzeba, że to jest fundamentalne, że nie narzekaj, nie płacz. Nie mów, jakim ty jesteś po prostu wielkim człowiekiem, ale może się skup na swojej pracy. I stąd nieraz tak, może żartem mówiłem, że wiele dziewcząt jest starymi pannami z powodu księży, bo zamiast po prostu pójść w tango na jakąś dyskotekę, czy spotykać się z chłopakami, no to ona przychodziła na oazę, ona przychodziła do grupy młodzieżowej. Ksiądz był zadowolony, że ona pomaga robić gazetki, tutaj śpiewa, można wziąć ją na wakacje, super użyteczna. Ona też się cieszyła, że ma takiego starszego przyjaciela, jest potrzebna i te najpiękniejsze lata, które były potrzebne po to, żeby robić dobre relacje z chłopakami, no to się skupiła na relacjach z księżmi albo relacjach po prostu z robotą i tak zeszło, że tu trzeba powiedzieć, że nie. Są rzeczy, które po prostu musisz zrobić. Dobry pasterz pasie swoje owce, dobry sługa robi swoją służbę. No i ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o kwestię służby, to kwestia, że czasem trzeba się po prostu zmusić. I tak jak Jonasz, który był posłany do tych, których nie chciał, czy tak jak ja pamiętam kiedyś do budowy kościoła mi się tak bardzo nie chciało pójść. Byliśmy po wycieczce klasowej do Torunia, po czterodniowej, niedospany, mama budzi o 8 rano, trzeba już pójść, bo tam zalewałem płytę przy budowie kościoła, no strasznie byłem zły, ale na końcu dnia byłem bardzo szczęśliwy, że mama mnie zmusiła. Że nie chodzi o takie zmuszanie, które jest potem powodem jakiejś frustracji, ale chodzi o taką zrozumienie pewnej zasady, że to trochę jak z tym zapłonem albo z tym popchaniem nieraz samochodu starszego, że czasem trzeba siebie popchnąć, żeby ta służba była nie tylko owocna, ale i radosna.
0: Duchowe pielgrzymowanie. Audycja dla pielgrzymów duchowych.

Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Już za chwilę, o 20.30 punktualnie, rozpoczniemy transmisję apelu pielgrzymkowego z trasy 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Jesteśmy przy parafii świętego Jana Berchmansa w Gorzkowie Nowym, a dzisiejszy apel przygotowała i poprowadzi grupa 14. Świętego Świerada.

Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jak już kolejnego dnia spotykamy się też w dzisiejszy wieczór, to już siódmy dzień naszego pielgrzymowania dzisiaj wyjątkowo, oprócz pielgrzymów obecnych tutaj na naszym noclegu, łączą się z nami pielgrzymi duchowi przez transmisję. Moi drodzy, no właśnie to jest wspólnota Kościoła. To, co nas tutaj gromadzi i świetnie łączy się to z tajemnicą dnia dzisiejszego. Ksiądz rekolekcjonista, dając nam intencję dnia o dobry przykład w rodzinach dla dzieci i młodzież, podsunął nam też postać Jonasza. Fenomenalne jest to, jak właśnie pokazał nam człowieka, któremu bardzo brakowało takiej dziecięcej postawy. Co to znaczy? Zobaczcie na to, że Jonasz bardzo się bał. I Jonasz zupełnie nie chciał Panu Bogu zaufać. Pan Bóg mówi do Jonasza: idź, oto Cię posyłam. To, co w sumie wyśpiewaliśmy przed chwilą, hymn tegorocznej pielgrzymki. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą, mówi Bóg. Nie lękajcie się, oto Was posyłam. Nie lękajcie się, bo jestem z Wami. A Jonasz, pełen strachu, ucieka wręcz w przeciwnym kierunku. Brakło mu właśnie tej dziecięcej postawy. Brakło mu po prostu takiego bycia dzieckiem przed Bogiem. To jest coś, czego i my dzisiaj musimy się uczyć. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że każdy z nas jest trochę takim Jonaszem czasem. To znaczy, my wiemy lepiej. Panie Boże, nawet czuję gdzieś w sercu Twój głos, czuję w sercu gdzieś Twoje wołanie, no ale ja wiem lepiej, ja nie pójdę w tym kierunku, który Ty mi dajesz. A fenomen Pana Boga jest taki, że On cały czas powołuje. On cały czas zaprasza też Jonasza do tego, żeby szedł. Że Pan Bóg nie rezygnuje z nas. Czasem daje takie doświadczenie, jak 3 dni w rybie. Ale co jest genialne w tym też, że zobaczcie, ryba i być w łonie matki bardzo podobne. Jonasz był zdany w 100% na Boga, będąc 3 dni we wnętrzu ryby. Jonasz musiał poddać się woli Bożej. Było tam ciemno, no pewnie zimno nie było, więc bardzo podobna sytuacja, jak dziecko w brzuchu mamy. I to jest ta postawa, do której cały czas zaprasza nas Bóg. Myślę, że szczególnie też w czasie naszego pielgrzymowania. Zobaczcie, że gdyby nie życzliwość gospodarzy, to spalibyśmy na zewnątrz. Jesteśmy zdani na innych, zdani na opatrzność. Gdyby nie łaska Boża, to mógłby padać teraz deszcz, a Bóg uchronił nas od tego. Bycie pielgrzymem właśnie to takie przypominanie sobie, jak wiele Panu Bogu zawdzięczamy. Jaki On jest wspaniały w tym wszystkim. I myślę, że dobór Jonasza jako takiego trochę antyprzykładu, jako postać dnia, no jest taką wielką mądrością. A naszą postawą jest być z Bogiem i nie bać się tego, gdzie On nas posyła.

Jest jeszcze jedna taka rzecz, której możemy uczyć się od dzieci. I to jest takie jasne budowanie komunikatów. To znaczy, dziecko zawsze da znać, kiedy coś jest nie tak. Dziecko informuje, że coś mu nie pasuje, nie udaje, że jest okej. Dziecko po prostu, zwłaszcza te malutkie dzieci, one płaczą. Wtedy, kiedy coś jest nie tak, one płaczą. To jest jasny komunikat, że potrzebują pomocy. Myślę, że to jest też coś, czego my jako pielgrzymi możemy się uczyć. Bo myślę, że idąc z bolącą nogą jeden, drugi, trzeci dzień, to już czwartego dnia moglibyśmy tak tą nogę pokaleczyć, że nie dojdziemy do Częstochowy. Więc wieczorem musimy podejść do służb medycznych i dać im znać, że potrzebujemy pomocy. I w życiu duchowym działa to tak samo. To znaczy, my musimy dawać Bogu taki konkretny komunikat. To znaczy, On tego nie potrzebuje, nie? On zna nas, wie, czego nam potrzeba. Ale my potrzebujemy być jak dzieci, to nam mówił sam Bóg. Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To znaczy, dopóki nie będziecie tacy prości, szczerzy, dopóki nie będziecie wołać mi o pomoc, to będzie wam trudno. Bo my dorośli mamy tak, że lubimy postawić na swoim i tak samemu wszystko. No, a Bóg jest Ojcem, który chce troszczyć się o nas. I fenomen właśnie tej postaci Jonasza na dzisiaj jest taki, że pokazuje taką ogromną miłość Boga do nas, że Bóg, nawet jak my chcemy sami i mamy swój plan na to wszystko, On nie rezygnuje z tego wszystkiego. On nie rezygnuje z ciebie. Tylko po prostu jest i czeka. I się troszczy, czasem upomni, czasem, no właśnie, ześle jakieś takie przypominajki, że to On powinien być na pierwszym miejscu, ale to wszystko robi z taką ojcowską, bardzo delikatną troską. Bo my wszyscy powinniśmy też, no właśnie, dążyć do tego, żeby w postawie dziecięcej

Jednak no czasem może być tak, że no tak jak przeczytamy sobie fragment Ewangelii według świętego Mateusza i pójdziemy kilka wersetów dalej, widzimy Piotra, którego pochwalił Jezus, bo mówi: słuchaj Piotrze, dobrze robisz. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Najpierw Jezus mówi: błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. A czytamy kilka wersetów później, tego nie było w dzisiejszej Ewangelii, ale jak wejdziemy w 16 rozdział Ewangelii Mateusza, to dojdziemy do fragmentu, gdzie Piotr zaczyna upominać Pana Jezusa. Jezus zapowiada mękę, a Piotr mu mówi: nie, Panie, przecież nie przyjdzie to na Ciebie. Jakby z takiej właśnie dziecięcej postawy Piotr zaczyna mieć lepszy plan. Najpierw Bóg go pochwalił, a chwilę później głowę Kościoła, głowę apostołów. Jezus upomina i mówi: idź precz, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. To znaczy, chciałeś tak ogarnąć po swojemu. A pamiętaj o tym, że nie to, co rodzi się w Twojej głowie, ale to, co Bóg Ci zaplanował, to, co jest no właśnie taką postawą ufności. I ten Dzień Dziecka dzisiaj na pielgrzymce, myślę, że prowadzi nas do takiej się paradoksalnie dojrzałej postawy, że dojrzałość prawdziwego chrześcijanina to jest dojrzałość wiary dziecka, wiary ufnej, wiary, która wtedy, kiedy jest trudno, ucieka, wtedy, kiedy jest dobrze, chce trzymać się z Ojcem, wiary, która woła o pomoc, wiary, która daje się prowadzić i wiary, która tak jak no właśnie trud pielgrzymi oddaje wszystko Panu Bogu.

jest troska o innych, troska o drugiego. Jak to połączyć z dniem dziecka? Przecież dziecko jest tym, o które się trzeba troszczyć. No ale ciężko jest prowadzić ludzi do źródła samemu pijąc z kałuży. Takie słowo usłyszałem od ojca duchownego w seminarium. To znaczy, jeżeli nie staniesz się jak dziecko w rękach Boga, to ciężko ci będzie prowadzić do tego Boga innych. Mam doświadczenie pracy w przedszkolu i tam jest taki Antek, który zawsze jak przychodzę, łapie mnie za nogę, przytula i mówi: wiesz co, ksiądz, lubię cię. A ja mówię: no Antek, ja też cię lubię. A Antek na to: wiesz co, ksiądz, ty nas nie lubisz tak jak my ciebie. Ja widzę, że Antek ma super rodziców. Co znaczy, on wie po prostu, że no właśnie, że takie dobre słowo może poprawić dzień albo cały tydzień. No i to jest ta dziecięca postawa. Jeżeli my nie będziemy właśnie oddawać się w ręce Boga, jeżeli tak będę chciał sam cały czas, to co ja będę w stanie dać innym? Jeżeli chcemy troszczyć się o tych, których mamy najbliżej, to musimy właśnie zadbać o samych siebie. Jeżeli ja będę miał nogę całą w zdymkach, to nawet nie dojdę na miejsce, gdzie mógłbym opatrzyć innych. I tak działa też właśnie w życiu duchowym. Jeżeli braknie mi takiej postawy ufności, braknie mi po prostu takiego poczucia bycia kochanym, to ciężko mi będzie kochać tych, których Bóg postawił przede mną. Jonasz był człowiekiem, który bardzo sukcesywnie mówił Bogu: ja nie jestem dzieckiem, nie musisz mnie kochać. Jakby Bóg mu mówił: Jonasz, ja chcę cię posyłać, chcę, żebyś szedł. A on mówił: nie, ja wiem lepiej, ja chcę sam. I zobaczcie, jemu strasznie ciężko było pokochać Niniwitów, do których miał iść. Bo sam nie chciał doświadczyć Bożej miłości. I bardzo ciężko mi będzie kochać tych, których mam obok, jeżeli po prostu nie pozwolę kochać się Bogu. Strasznie ciężko będzie mi wybaczać tym, których mam obok, jeżeli braknie mi takiego stanięcia przed sobą w prawdzie i proszenia Boga o przebaczenie w sakramencie spowiedzi. Strasznie ciężko będzie mi dawać siebie samego innym w takich drobnych rzeczach nawet, jeżeli nie będę się karmił tym, który co chwilę na ołtarzu daje nam samego siebie. Więc jeżeli chcesz właśnie budować tą dojrzałość, jeżeli chcesz być dla drugiego człowieka, po prostu najpierw pozwól Bogu się kochać.

Może Bóg dlatego postawił na drodze naszej dzisiaj Jonasza, by nauczyć nas cierpliwości, bo to już siódmy dzień, bo już mniejsze zasoby sił, może mniejsza wrażliwość, może właśnie potrzeba cierpliwości do bliźnich, do samego siebie. Kiedy pomyślałem o Jonaszu, przypomniał mi się wiersz Jerzego Libera, Jeździec, pierwsza jego strofa. Uciekałem przed Tobą w popłochu. Chciałem zmylić, oszukać Ciebie, ale ciągle kolana uparte zostawiały ślady na niebie. Łatwo nam zostawiać ślady na pielgrzymim szlaku, bo codziennie tyle modlitwy, tyle różnych duchowych poruszeń i treści, ale może warto przypomnieć sobie Jonasza, kiedy wrócimy do naszych domów i zostawiać te ślady na niebie naszymi modlitwami, naszą wewnętrzną postawą, przemienioną może przez tą pielgrzymkę, postawą cierpliwości, której brakło Jonaszowi. Ale Bóg w ten sposób zachęca nas do tego, żebyśmy nasze serce upodobniali do Jego serca, a nie do serca Jonasza. W tej modlitwie apelowej powstańmy i módlmy się o Bożą cierpliwość naszych serc.

0: Na noc spokojną i na jutrzejszy dzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Błogosławmy Panu.
1: Bogu niech będę.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.